0: Radio Centrum.
1: Wpuść mnie na całe miasto z całych sił. Wołam, wpuść mnie.

0: Promocja. Podobno jak i poniedziałek, tak i cały tydzień. To się dobrze składa, bo w Radiu Centrum pierwszy dzień tygodnia kończymy wyborną muzyczną selekcją, która pozwoli wziąć głęboki oddech przed skokiem w wir codziennych zdarzeń. Spokojne brzmienie bez etykiety gatunku, za to z gwarancją najwyższej jakości i głębokich przeżyć. Muzyka introwertyka w każdy poniedziałek o 22. Zaprasza Barbara Repeć.
1: Radio Centrum. Najwięcej rocka w mieście.

0: Radio Centrum.
1: Najwięcej rocka w mieście!
2: To jest Głowa do Góry z Akademickim Radiem Centrum.

Sabian z rana i od razu chce się nie tylko wstawać, ale i generalnie ruszyć do działania. 4 minuty po godzinie 7, poniedziałek 22 czerwca. Zaczynamy pobudkę z Akademickim Radiem Centrum, czyli audycja Głowa do Góry. No i przed mikrofonem możecie usłyszeć Jakuba Gryza. Dzień dobry, witam wszystkich słuchaczy. Bierzemy kawę, bierzemy też swoje radioodbiorniki i podbijamy głośność na maksa, bo same dobre kawałki polecam oczywiście. Suede na sam początek. Emotionally Unavailable. Już teraz.

Mam nadzieję, że nikt nie jest w fazie REM, czy też REM, Losing My Religion, na 98 w FM, 11 minut po godzinie 7, a my sprawdźmy sobie, co takiego się dzieje za naszymi oknami. No a jak część naszych słuchaczy, a przynajmniej ta, która mogła się obudzić o 3 w nocy, albo po prostu najgorzej, pracowała do tej 3, no to mogła przeżyć spory deszcz. No i teraz przeżywamy konsekwencje tego deszczu. Jest duszno i gorąco, 22 stopnie Celsjusza. No i też warto wspomnieć o tym, że IMGW wydało ostrzeżenie stopnia drugiego, pomarańczowe, czyli dziś jest spore prawdopodobieństwo tego, że wystąpią burze, które też będą towarzyszyć bardzo silne opady deszczu, czy też nawet grad. Całkowity hardkor nam się dziś zapowiada, jeżeli chodzi o to, co się będzie wyrabiać za naszymi oknami, ale teraz widzę, że pora jest doskonała, żeby w ogóle wstać i ruszyć do działania. I też do działania zmuszą nas Foo Fighters z numerem Times Like This na 98 w FM.

No i klimaty tropikalne nie tylko mamy za naszymi oknami, ale i również na antenie Akademickiego Radia Centrum. Zespół Transsex Disco, kawałek Wyspa za nami, a przed nami prasówka. Pod palmą, można powiedzieć, biorąc pod uwagę, jaka jest pogoda. No to zaczynamy od strony Kuriera Lubelskiego. Czytamy: zdrowie na Dzień Ojca nie musi być tylko w życzeniach. Z okazji Dnia Ojca oraz Ogólnopolskiego Dnia Świadomości Raka Prostaty Uniwersytecki Szpital Kliniczny nr 4 w Lublinie dołączy do akcji profilaktycznej organizowanej przez miasto Lublin wspólnie z lubelskimi placówkami medycznymi. Inicjatywa ma na celu zwiększenie świadomości zdrowotnej mężczyzn oraz zachęcenie ich do regularnych badań profilaktycznych. Więcej informacji na ten temat znajdziecie na stronie Kuriera Lubelskiego, a co przygotował dla nas Dziennik Wschodni? Przygotował dla nas informacje prosto z Puław. Umowa na budowę dworca autobusowego podpisana. Mimo tego, że koszty budowy nowego dworca komunikacji międzymiastowej przy ulicy Wojska Polskiego w Puławach okazał się wyższy od oczekiwanego, przetarg na to zadanie został rozstrzygnięty. Dzisiaj w ratuszu podpisano umowę z wykonawcą. A jaki to jest wykonawca? Więcej szczegółów o samym przetargu znajdziecie na stronie Dziennika Wschodniego. Tyle jeżeli chodzi o prasówkę pierwszą, bo jeszcze ją usłyszymy później około godziny 9.20. A na ten moment zostańcie z nami. Wszyscy optymiści, w szczególności The Optimist i Ten Yes już teraz. I lost my head.

0: Klasyk za nami, Queen, We Will Rock You na 98.2 FM. Na zegarach 29 minut po godzinie 7. Ruszamy i sprawdźmy, co się dzieje na naszych ulicach. Drodzy kierowcy, na ten moment gorąco Was zachęcam do tego, żebyście unikali ulicy Diamentowej, a konkretnie jeżeli chodzi o drogę w stronę Krochmalnej oraz Jana Pawła II. Korki nam się tam robią. Podobnie jest na Głębokiej, jak to zawsze w każdy poranek, w stronę Somińskiego w szczególności, ale też problemy również na Podkacie w stronę Filaretów, jak i również w stronę Alei Kraśnickiej. W Alejach Racławickich klasyka, czyli w stronę Ronda Krwiodawców oraz Krakowskiego Przedmieścia. No i też jak zawsze w Alei Tysiąclecia będziecie mieli niemałe problemy z przejazdem w stronę Ronda Dymowskiego. Tyle jeżeli chodzi o moje informacje drogowe. Przypominam, jak zawsze, możecie wysyłać też swoje, jeżeli coś wiecie. Wysyłajcie je pod numer 515-515-982.
1: Nie twórz korków. Przesiądź się do komunikacji miejskiej. Autopromocja.
2: Warto wsłuchać się w dźwięki, które brzmią w Polsce. Najlepszą polską muzykę odnajdziecie w polskich nagraniach.
3: Opola, nie daj się im.
2: Premiery, debiuty, utwory sprzed lat oraz spotkania z polskimi artystami. Na wspólne słuchanie polskiej muzy zapraszam już dzisiaj o 20. Tomek Kowalewicz, do usłyszenia.
4: Jest nas więcej, coraz więcej na...
1: Autopromocja.
5: Reklama.
6: Hej, tu Ikea. Dochowasz tajemnicy? W IKEA ruszyła wyprzedaż aż do minus 50%. Dołącz do IKEA Family i upoluj setki produktów nawet do 50% taniej. Wielka wyprzedaż trwa do 6 lipca. Regulamin na ikea.pl.
7: Szefie, klient dzwonił, że panele trzeba położyć do końca tygodnia, a to ponad 100 metrów.
8: No to w czym problem?
7: No, że musi je szybko kupić, a najlepiej dzisiaj.
8: No i?
7: No i obawiam się, że nie zdąży.
8: No to weź klienta do Bricomana, nie tu się stresujesz.
9: Zamiast się stresować, jedź do Bricomana. Masz wszystko od ręki i w hurtowych ilościach, a do tego w najlepszej cenie. Jak panele winylowe Dąb Oregon po 61 zł za metr kwadratowy, wodoodporne i w klasie 33. Bricoman. Zmieniamy ceny na dobre.
5: Reklama.
10: Tu Radio Centrum. Najwięcej rocka w mieście.

pamiętajcie o tym, złożyć życzenie, to jest absolutna podstawa, no, ale też fajnie byłoby kupić jakiś prezent albo załatwić coś. Możecie też wysyłać swoje propozycje oczywiście do nas, prezentów na Dzień Ojca, może pomożecie komuś z pomysłem. Wysyłajcie je pod numer 515 515 982.

Dajemy łapkę w górę dla muzyki post-hardkorowej na antenie Radio Centrum. Pierce the Veil i numer So Far, So Fake na 982 FM, 13 minut do godziny 8. No i jak dotąd na tegorocznym mundialu zostaliśmy uraczeni już kilkoma sensacjami. A o co chodzi? No drodzy słuchacze, jeżeli wam wydawało się, że Republika Zielonego Przylądka to będzie chłopiec do bicia, no to nic bardziej mylnego, bo wczoraj właśnie przeżyliśmy kolejną sensację w wykonaniu tej drużyny, gdyż udało im się uskubać remis z Urugwajem 2-2, a jeszcze wcześniej zremisowali z Hiszpanią, czyli faworytem turnieju. No i wszystkie znaki wskazują na to, że Republika Zielonego Przylądka ma ogromną szansę na to, żeby wyjść z grupy. No i to jest piękna sprawa, naprawdę. Magia mundialu. No i też trzeba oddać ukłon Republice Zielonego Przylądka, bo chyba jeszcze w nich nie została wsiąknięta tradycja meczu otwarcia o wszystko oraz meczu o honor.

5 minut do godziny 8. Kompletnie zapomniałem o tym, że dzisiejsza kartka z kalendarza powinna też się składać z życzeń na z okazji imienin. Tomasz, Paulina, Jan, życzymy wam wszystkiego najlepszego i mam nadzieję, że przeżyjecie razem z nami ten gorący i upalny poniedziałek. A ja powiem tak, do tostów świetny jest Jam, Pearl Jam i już teraz Rearview Mirror na 98 w FM.

0: zróbmy sobie małą przerwę od muzyki. Godzina 8 na zegarach, a to są wydarzenia na antenie Akademickiego Radia Centrum.
1: Okres wakacyjny oznacza nowy rozkład jazdy komunikacji miejskiej. O tym za chwilę. Powiemy też o uruchomieniu nowego odcinkowego pomiaru prędkości na obwodnicy Lublina.
0: Przed mikrofonem Mikołaj Borowiec.
1: Wakacje zbliżają się wielkimi krokami, a wraz z nimi nadchodzą zmiany w kursowaniu komunikacji miejskiej. Zaczną one obowiązywać 27 czerwca. W porównaniu do ubiegłej przerwy letniej dzienna liczba wozokilometrów jest wyższa o blisko 2%. Nowy rozkład jazdy jest oparty na tym ubiegłorocznym oraz ma uwzględniać przewidywane potrzeby mieszkańców. Jedną z wprowadzonych zmian jest wzmocnienie obsługi Zalewu Zębożyckiego.
2: Linia numer 15 przez cały tydzień będzie wybranymi kursami skierowana do pętli Dąbrowa. Linie numer 21 i 37 w soboty i dni świąteczne wybranymi kursami również zostaną skierowane do pętli Dąbrowa. Linia numer 34 w dni świąteczne wybranymi kursami skierowana będzie do pętli Dąbrowa. I linia numer 40 zwiększamy liczbę kursów w dni świąteczne.
1: Mówi Monika Fisz z Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego w Lublinie. Jednocześnie linie nocne numer N1, N2 i N3 będą kursowały tak jak obecnie. Nie jest to jednak koniec zmian.
2: Zmiana trasy linii numer 25. Autobusy w obu kierunkach pojadą ulicami Zębożycką, Herberta, Dunikowskiego, Wyścigową i Kunickiego. W obsłudze znajdą się przystanki takie jak Wyścigowa 03, Dunikowskiego osiedle 01 i 02 oraz Dunikowskiego szpital 01 i 02. Na pozostałych liniach dostosowujemy podaż do przewidywanego popytu.

0: dodaje Monika Fisz. Zmianie ulegnie także częstotliwość niektórych kursów. Podczas wakacji zawieszone zostanie również funkcjonowanie linii numer 912, 922 oraz 28, a w soboty i dni świąteczne mieszkańcy nie skorzystają z linii numer 54. Koniec pobłażania dla kierowców na obwodnicy Lublina. Odcinkowy pomiar prędkości na S19 wkrótce zacznie wystawiać mandaty. Kamery zamontowane na trasie przez ostatnie tygodnie działały jedynie w trybie testowym, ale w najbliższych dniach rozpoczną faktyczną kontrolę i rejestrowanie wykroczeń. System obejmie około 7,5-kilometrowy odcinek między węzłami Lublin-Węgilin i Lublin-Sławinek, gdzie będzie obliczana średnia prędkość pojazdów. Kierowcy, którzy przekroczą dopuszczalny limit, otrzymają wezwanie do zapłaty mandatu na podstawie danych z kamer. W zależności od przekroczonego limitu kierowcy będą musieli zapłacić od 50 do nawet 2,5 tysiąca złotych. To są wydarzenia Akademickiego Radia Centrum. Pomylił rzeczywistość z grą Grand Theft Auto. Teraz trochę posiedzi. Policjanci z Opola Lubelskiego zatrzymali 28-letniego mieszkańca Poniatowej, który miał zaatakować dwóch przypadkowych mężczyzn i grozić im przedmiotem przypominającym broń palną. Według ustaleń funkcjonariuszy napastnik szarpał jedną z osób, chwytał ją za szyję i zmuszał do wyrzucenia trzymanych rzeczy, a drugiemu mężczyźnie kazał uklęknąć i położyć ręce na głowie. Agresora zatrzymano na moście w Poniatowej, a przedmiot, którym miał się posługiwać, został odnaleziony w wodzie przez policyjnych płetwonurków. Badanie wykazało, że 28-latek w chwili zatrzymania miał niemal 2 promile alkoholu w organizmie. Sąd rejonowy w Opolu Lubelskim zdecydował o zastosowaniu wobec mężczyzny 3-miesięcznego aresztu. Za zarzucane czyny grozi mu do 3 lat więzienia. 10 minut po godzinie 8 zapraszamy na poranną rozmowę Radia Centrum. Gościem Ignacego Chodowskiego będzie Mateusz Kochaniec, który na co dzień tworzy muzykę pod pseudonimem Guerilla. W dzisiejszym programie poruszymy m.in. tematy związane ze sztuczną inteligencją w muzyce oraz porozmawiamy o zbliżających się projektach naszego gościa. Zostańcie z nami.
1: My sprawdzimy sobie dzisiejszą prognozę pogody. Na razie jest spokój, 21 stopni Celsjusza, jest słonecznie, ale mniej więcej po godzinie 10-11 rozpoczną się burze, więc bierzcie parasolki. Ciśnienie atmosferyczne na ten moment wynosi 1022 hektopaskale, biometr jest umiarkowany, a jakość powietrza jest dobra.
2: Reklama. Twoja przyszłość zaczyna się właśnie teraz. Na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie trwa rekrutacja na studia. Wybierz swój wymarzony kierunek, rozwijaj talenty i ucz się od najlepszych w wyjątkowej atmosferze. Nie czekaj, wejdź na stronę www.irk.umcs.pl i zarejestruj się już dziś. UMCS. Widzimy w tobie przyszłość. Pomożemy ci ją ukształtować.
3: Reklama. Radio Centrum. Najwięcej rocka w mieście.
1: Mamy prawie 5 minut po godzinie 8. Zaczynamy drugą część Głowy do Góry. Poniedziałkowe wydanie, przypominam oczywiście. Jakub Gryz z tej strony. No i zaczynamy tą drugą część wystrzałowo. Guns N' Roses już teraz i It's So Easy.

0: Poranna rozmowa Radia Centrum.
1: Kolejny tydzień porannych rozmów akademickiego Radia Centrum przed nami, przy mikrofonie Ignacy Chodowski, a moim dzisiejszym gościem jest Mateusz Kochaniec, znany szerszej publiczności jako Gwerille. Dzień dobry.
2: Dzień dobry, bardzo mi miło, dziękuję za zaproszenie. Zawsze fajnie jest odwiedzić Lublin i znajome, przyjazne twarze.
1: Cieszę się bardzo, że udało nam się w końcu złapać, bo znamy się już jakiś czas, ale w tych rewirach spotykamy się po raz pierwszy. Chciałbym cię zapytać jako osoba, która już bardzo długi czas jest w branży muzycznej. Czy są jakieś festiwale w tym roku, na które się wybierasz i które cię na przykład bardzo zainteresowały swoim line-upem na przykład?
2: To jest dobre pytanie, bo w tym roku mam wrażenie w ogóle, że gdzieś tam umknęła mi świadomość tych festiwali takich największych i generalnie to wybierałem się na Carbon ze względu na to, że grałem w tym roku na Snowfeście i to też jakieś takie dla mnie było naturalna kontynuacja. Natomiast ze względu też na wesele mojego przyjaciela właśnie jestem w Lublinie i nie ma mnie na Carbonie, a tak na pewno byłbym na Carbonie. Jeżeli chodzi o jakieś takie większe, popularne festiwale, to patrzyłem oczywiście, chociaż nie widziałem za bardzo reklam Openera, mam wrażenie, że dopiero teraz jakoś wystartowały te reklamy, że gdzieś tam od tygodnia dopiero mam jakąś świadomość, że ten festiwal faktycznie jest. Sprawdzałem line-up i są tam jakieś drobne rzeczy dla mnie, ale no nie wiem, w sensie już któryś raz widzę, że gra no, chociażby Nick Cave and the Bad Seeds i jakby no byłem już na tym koncercie na Openerze, w sensie no nie na tym konkretnym, ale widzę, że trochę gdzieś tam, czy The Cure właśnie, że są takie zespoły, które wracają i ewidentnie lubią chyba wracać też do nas i tam do Gdyni, ale nie wybieram się w tym roku prawdopodobnie, chyba że to będzie jakaś taka spontaniczna decyzja i nagle po prostu na jeden dzień czy coś by się udało. No myślałem o Audio River w sumie teraz ze względu na to, że, na to ci zaraz powiem też o ciekawym evencie, który sam w ogóle organizuję. On się miał odbyć w tym terminie co Audio River, więc nie mógłbym tam się pojawić, a teraz jest taka szansa, że może jednak bym się wybrał, nawet chociażby ze względu na Marlona Hofstada, żeby sobie posłuchać na żywo występu i sobie potańczyć troszkę. A jeżeli chodzi o resztę festiwali, to kompletnie nie mam teraz świadomości. Wiem, że na pewno się dzieje jeszcze dużo rzeczy, ale w tym roku faktycznie jakoś kompletnie nie zwracam na to uwagi i myślę gdzieś tam o swoich działaniach, mam wiesz też trochę więcej grania DJ-skiego i to też z tego wynika, że gdzieś tam te wolne weekendy bardziej poświęcam na planowanie sobie kolejnych imprez. Właśnie wracając do tematu, dlaczego jednak mogę się pojawić na tym Audio River, organizuję taki event, który będzie się nazywał What the Folk z Muzeum Wsi Lubelskiej i Europejską Stolicą Kultury 2029 i z agencją Middlesight. Będziemy to robić 12 września właśnie w Muzeum Wsi Lubelskiej. Będzie to połączenie muzyki elektronicznej i folku. Na razie nie chcę zdradzać, kto wystąpi, natomiast będzie to nieoczywisty line-up. Na pewno przynajmniej ze około czterech, pięciu projektów, które mogą zrobić wrażenie i rzeczywiście będą takie niekonwencjonalne w pewnym sensie.
1: A twoim zdaniem same line-upy robią na tobie wrażenie, czy jeszcze patrząc na to od strony takiego właśnie organizatora, wydaje ci się, że Polska jeszcze ma trochę do nadrobienia w stosunku do Zachodu i do line-upów, które mamy okazję obserwować na przykład na festiwalach właśnie na Zachodzie, dajmy na to w Hiszpanii czy w jakichś krajach, nawet w Niemczech?
2: Wiesz, to jest w sumie ciekawe pytanie, bo no jest tak często, że dużo jakichś takich niszowych bardziej artystów, którzy są w jakiś sposób interesujący i chcesz ich zobaczyć, sprawdzić, to częściej to są mniejsze koncerty niefestiwalowe. No, na przykład teraz w poniedziałek mamy w Warszawie Men I Trust, też później 8 lipca jest Action Bronson i to są takie rzeczy, które ja bym chętnie zobaczył. To są takie projekty, które chętnie bym zobaczył na festiwalu, ale czy mamy dużo gdzieś tam jeszcze do nadrobienia, czy nam brakuje dużo do Zachodu? Chyba nie powiedziałbym tak, bo bardzo coraz więcej artystów w ogóle ma na swojej mapie Polskę i faktycznie może nie pod samym kątem festiwali, tylko jakichś pojedynczych koncertów, ale myślę, że nie odstajemy od tego zachodu. Też zależy, kto czego szuka. Wiadomo, że jeżeli chodzi o bardziej jakieś alternatywne projekty, czy jakieś takie bardziej undergroundowe, elektroniczne projekty, no to może częściej faktycznie trzeba się wybrać gdzieś za granicę, żeby tego posłuchać czy zobaczyć, ale ja widzę, że ja jestem bardzo zadowolony z tego, co dzieje się w Polsce i z tych wydarzeń, więc też szczerze mówiąc nie uczęszczam ostatnimi laty na dużo koncertów, ale chciałbym to zmienić i nadrobić trochę zaległości, bo czuję powoli znowu, że mam taką potrzebę, natomiast czasem jak sobie przeglądam jakieś tam wydarzenia, które się dzieją, to jestem pozytywnie zaskoczony właśnie line-upami czy artystami, których widzę, że przyjeżdżają do nas, do kraju.
1: W tym roku rozpoczynasz też działalność nad swoim własnym festiwalem. Chciałbym ciebie zapytać, co sądzisz na przykład o artystach, którzy właśnie też zdecydowali się na to, żeby takie festiwale zacząć organizować. Tutaj mam na myśli na przykład Dawida Podsiadło, czy...
2: Tak, też pomyślałem od razu o Zorzy.
1: Właśnie, myślałem o Zorzy i myślałem jeszcze o 3Erze, który organizuje Szczyl. To też jest właśnie taki festiwal bardziej rapowy. W tym roku się sam też skusiłem właśnie na to, żeby na niego pojechać. Zobaczę, jak to będzie wyglądało, ale twoim zdaniem to jest dobry kierunek dla samej branży eventowej też, że artyści wchodzą na to poletko?
2: Myślę, że dobry, bo to jest taki, trochę dla mnie to jest naturalna forma rozwoju tego, że wiesz, jakby układasz jakieś swoje playlisty, masz jakiś swój gust muzyczny, działasz na tym rynku i masz możliwość po prostu zorganizowania czegoś, podzielenia się z kimś bardziej niż tylko, wiesz, zrobienia listy piosenek, wysłania czy zagrania utworów na imprezie, tylko jeżeli faktycznie masz taką możliwość, masz jakąś swoją społeczność, zaczynasz to rozwijać, budować i masz okazję na to, żeby zaprosić jakichś artystów i stworzyć ciekawy projekt, to myślę, że to jest bardzo dobry kierunek dla ludzi, którzy mają tą taką potrzebę i też umiejętność organizacji pewnych wydarzeń, bo to jest wartość dodatkowa, też nie oszukujmy się, dodatkowa forma promocji dla własnej twórczości i gdzieś tam no tak organicznie wydaje mi się to wychodzi, nie? Szczególnie właśnie ta Zorza, która też się skupiała na promocji takich alternatywnych twórców w tamtym roku, przynajmniej miałem okazję być w Krakowie i bo też tam akurat grałem secika na jednej ze stref i no widziałem, udało mi się parę projektów zobaczyć, których pewnie bym nie posłuchał, gdyby nie to, że tam się pojawiłem faktycznie. No co, no mamy też Clouta w ogóle, bo to też jest taka dosyć nowa inicjatywa, nie? A ona jest bardzo skupiona wokół trapu i to też jest projekt, który zobacz, że już jest eksportowany, że chyba już pierwsza edycja w Czechach, w Pradze teraz będzie robiona.
1: Mhm. Że właśnie tutaj Cloud walczył do końca z indywidualnym bookerem o to, żeby zakontraktować w tym roku Kanye'ego. No Kanye w końcu nie udało się w końcu w ogóle z racji różnych, głównie też z
2: politycznych.
1: Politycznych. Nie udało się zorganizować tego koncertu, ale słuchając o tym właśnie od różnych osób, moi znajomi też mówili właśnie, że Cloud do końca walczył o to, żeby zorganizować jednak koncert Kanye'ego, no a później patrzymy na to, co czy na TikToku, czy na różnych portalach społecznościowych oglądamy to show, które zagwarantował w tym roku na swoich koncertach Kanye i to jest rzeczywiście moim zdaniem budżetowo bardzo ciężka rzecz do spięcia, żeby to tak
2: myślę, że
1: dźwignąć.
2: Tak, myślę, że na jego poziomie w ogóle on jest w stanie inwestować tak naprawdę i to te pieniądze w stosunku do tego, jaką rzeczywiście, jaki pomnik sobie stawia w tym momencie, no to może dla niego nie mają aż takiego znaczenia, jak gdzieś tam dla naszego myślenia o tej formule, no ale też, no co, była to jakaś okazja, była jakaś szansa, po prostu... No, nie zarobią jedni, zarobi ktoś inny, tak? Na koniec dnia to tak jak mówię, no dla branży eventowej to jest też kalkulacja jakichś tam kosztów, zysków i czy strat i po prostu, jeżeli chodzi o jakieś tam kwestie polityczne, no nie wiem, ja się nie chcę do końca wypowiadać w tej kwestii. Ja mogę tylko osobiście powiedzieć, że na pewno bym się wybrał na ten koncert, jeżeli on by się wydarzył. Nie wiem, czy się wybiorę w innym miejscu, ale no w Polsce to by było coś takiego symbolicznego. Ja pamiętam, on grał wiele lat temu, jak nie pamiętam, który to był rok. Ja na pewno byłem jeszcze za mały, żeby tam pojechać. Na Openerze. Był kiedyś taki moment, że grał na Openerze i mam starszych znajomych, którzy że wspominają to nawet i mieli tę okazję, żeby go zobaczyć. Ja bym chętnie poszedł na koncert Kanye w Polsce. Może za granicą też, ale to by było coś takiego dla mnie faktycznie spełnienie może dziecięcych marzeń, tak bym powiedział.
1: Ostatnim moim pytaniem w tej części antenowej naszej rozmowy jest moje pytanie o twój stosunek do sztucznej inteligencji, zarówno w muzyce, jak i w sztuce. Poznałeś branżę od tej strony twórcy, ale też organizatora, już coraz bardziej śmiało kroczysz w tych rewirach, to chciałbym właśnie ciebie zapytać, jak ty uważasz, co sztuczna inteligencja może polepszyć w tej branży, a co może na przykład zepsuć?
2: Ja miałem bardzo sceptyczny stosunek do AI w twórczości ogólnopojętej na rynku artystycznym, w branży kreatywnej i generalnie to na początku mnie to przerażało, denerwowało i w ogóle no, ciężko jest mi podchodzić tak samo do dzieł wykreowanych przez sztuczną inteligencję, w sensie przez ludzi przy użyciu promptów, przez jakieś silniki, LLM-y czy cokolwiek tam innego. Ja się nie znam na tych technicznych kwestiach do końca, więc musisz mi wybaczyć, ale no, na koniec dnia podchodziłem do tego jak wpisanie paru linijek tekstu w program i dostosowanie. Dostajesz jakiś tam efekt, który jest mniej lub bardziej wizualnie czy brzmieniowo atrakcyjny, ale myślę, że to też się trochę zmienia na obecnym etapie, bo gdzieś tam poza tymi ludźmi, którzy faktycznie biorą sobie gotowy produkt z tego silnika, są ludzie, którzy korzystają ze sztucznej inteligencji do jakiejś optymalizacji swojej pracy na zasadzie, nie wiem, bardziej trochę wykorzystania tego w jakichś kwestiach zarządzania projektem, czy w ogóle jakichś takich po prostu działań operacyjnych, które mogą skrócić czas twojej pracy, nie? Ale na koniec dnia to pomaga ci wykreować twoje dzieło samemu, więc jeżeli to jest wykorzystywanie po prostu jakichś takich możliwości, a nie działanie takie po prostu uproszczone, zero-jedynkowe, że wpisujesz coś i dostajesz efekt, to no nie wiem, ja osobiście do mnie najbardziej dociera i przemawia twórczość, która jest kreowana przez ludzi i wymaga tego, żeby ktoś podjął decyzję, zrobił coś. Ja chcę widzieć trochę błędów w tym, chcę widzieć no po prostu ludzkie podejście, nie? Jakby nie potrzebuję ideału, ja chcę coś, chcę dostać komunikat od kogoś, chcę wiedzieć, że ktoś po prostu poświęcił na to swoją energię, wynika to z jakiegoś sposobu myślenia, z jakiejś w ogóle inspiracji, czy frustracji, czy potrzeby podzielenia się jakimiś emocjami. Chyba nie ma na to pytanie dobrej odpowiedzi w ogóle, wydaje mi się, bo dla jednych ludzi coś może być pozytywne. Właśnie, ty mnie pytałeś o pozytywne i negatywne skutki tego, czy...
1: Tak, tak, zarówno pozytywne, no bo na pewno każdy tego typu twór ma coś, co może też spowodować no tak. Jakiś rozwój, czy pozytywne.
2: No nie wiem, ja myślę, że na pewno obniża to próg wejścia w ogóle. I teraz, no, czy potraktujemy to, można to potraktować negatywnie, no bo po prostu zwiększa ilość treści, które są i z którymi ty się musisz gdzieś tam zmierzyć, czy przez które musisz się przebić, żeby dotrzeć do czegoś, co faktycznie ma dla ciebie wartość. A z drugiej strony to, że zmniejsza próg wejścia, to daje też szansę ludziom, którzy normalnie nie mogliby tego zrobić, żeby po prostu wykreowali coś, co jednak chcą, tak? No bo na początku musi być ta chęć, tak? Jakby no musisz chcieć coś stworzyć, żeby nawet ten silnik stworzył coś za ciebie, tak? Jak sam myślę o sztucznej inteligencji, rozwoju tego w jakiejś takiej branży kreatywnej, to trochę patrzę na to, że wiesz, mogłoby to pomóc na przykład osobom niepełnosprawnym w kreowaniu, nie? Że jakby nie jesteś w stanie czegoś zrobić samemu, więc posiłkujesz się jakimś narzędziem, które ci pomaga. I myślę, że gdzieś tam na koniec dnia powinniśmy myśleć o tym, jak to może usprawnić życie tym, którzy faktycznie tego potrzebują. No ale też uważam, że fajnie by było, jakby była jakaś taka wprowadzona kontrola, w sensie sygnalizacja, tak jak mamy, nie wiem, te weryfikacje na Instagramie czy cokolwiek, że twórczość wykreowana przez to po prostu, żeby była weryfikowana i faktycznie, żeby był ten wymóg informacji o tym, kto to stworzył, tak? Bo my jakoś odbieramy to, jeszcze widzimy, co jest AI-em, chociaż już nie zawsze i jest bardzo ciężko to rozróżnić, no ale starsze pokolenia, które się na przykład stykają z tym dopiero i nie zdają sobie sprawy z tego, że coś może być wykreowane sztucznie, w ogóle nie przechodzi im to przez myśl często, albo dochodzą do tych wniosków za późno, jak się już niestety coś wydarzy, no to no tutaj jest problem, nie? Więc uważam, że powinniśmy się na tym skupić, żeby dobrze weryfikować i brandować rzeczy, które powstały pod wpływem AI, nie? Czy tam przez AI.
1: I w tym momencie stawiamy kropkę i zachęcamy Państwa też do odsłuchania części internetowej naszej rozmowy, bo to dopiero wstęp do tego, o czym będziemy rozmawiać właśnie na Spotify. Serdecznie już teraz zapraszamy i dziękujemy bardzo.
2: Tak jest, ja również dziękuję.
1: I do usłyszenia już jutro o 8.10. Radio Centrum.

wiesz, ja cię urządzę. Powtarzasz to, to wszystko co robię. Już mam cię dość tych oczu pustych. Poczekaj, zaraz

0: Tak, tak. To przegląd informacji drogowych. W 8:30 na zegarach sprawdźmy sobie, co się dzieje na naszych ulicach. I na ten moment widzę, że największy problem z przejazdem napotkacie na ulicy Wolskiej. Najbardziej w stronę skrzyżowania z ulicą Fabryczną, ale tak właściwie można powiedzieć, że w każdą też stronę. Dalej problemy na ulicy Głębokiej napotkacie w stronę Filaretów oraz w stronę Alei Kraśnickiej. W Alejach Rasławickich w stronę Krakowskiego Przedmieścia. Sytuacja trochę się poprawiła, ale i tak dalej będziecie mieli mały problem z przejazdem w Alei Tysiąclecia w stronę Ronda Dmowskiego. No i zamykamy nasz przegląd ulicą Krochmalną oraz Jana Pawła II. Przypominam o tym po raz kolejny, że możecie wysyłać swoje informacje drogowe pod numer 515-515-982.
1: Nie twórz korków. Przesiądź się do komunikacji miejskiej. Autopromocja.
2: Tak brzmi niedzielny poranek.
3: A tak wtorkowy wieczór.
4: Hard rock, punk, metal i wszystko pomiędzy. Nie ma letko, ale udźwigniemy to razem. Każdy wtorek po 21:00. Zapraszam, Maciek Brewczuk.
5: Autopromocja. Reklama.
6: Szefie, klient dzwonił, że panele trzeba położyć do końca tygodnia, a to ponad 100 metrów.
7: No to w czym problem?
6: No, że musi je szybko kupić, a najlepiej dzisiaj.
7: No i?
6: No i obawiam się, że nie zdąży.
7: No to weź klienta do Brikomana, nie tu się stresujesz. Zamiast się stresować, jedź do Brikomana. Masz wszystko od ręki i w hurtowych ilościach, a do tego w najlepszej cenie. Jak panele winylowe Dąb Oregon po 61 zł za metr kwadratowy, wodoodporne i w klasie 33. Brikoman. Zmieniamy ceny na dobre.
5: Reklama.
8: Radio Centrum. Najwięcej rocka w mieście.

Świeży kawałek od The Rolling Stones. In the Stars na 98 2FM, 20 minut do godziny 9. A czy Stones się ruszą w jakąś trasę koncertową? No i tak, i nie. Keith Richards o tym powiedział ostatnio. Zdradził w wywiadzie, że poważnej trasy koncertowej nie będzie, bo to po prostu pochłania dużo energii fizycznej. W dużej mierze przez trasę. A jeżeli chodzi o mniejszą trasę koncertową, no to powiedział, że może zagrać w jakiejś rezydencji w Londynie, Nowym Jorku, czy też Paryżu. No ale zapomniał o chyba najważniejszej rezydencji w Lublinie przy Radziszewskiego 16.

Święta Prawda, Tomku Lipiński. Tilt i nie wierzę politykom na 982 FM, kwadrans do 9 ruszamy z imprezą FM w Akademickim Radiocentrum, czyli sprawdzimy sobie te najciekawsze koncerty, które odbędą się w naszych

0: okolicach. Zaczynamy. Klub Graffiti 26 czerwca o godzinie 19.30, piątek. Usłyszycie wtedy Aktasa Erdogana. To jest muzyk z Anatolii, który specjalizuje się w muzyce psychodelicznej, aczkolwiek wykonanej w klimatach bardzo onirycznych, sennych, klimatycznych. No, w klubie Graffiti powstanie, można powiedzieć, taka swoista muzyczna strefa chilloutu, jak to mawia młodzież. Jeżeli jesteście zainteresowani właśnie takim chilloutem w piątek po godzinie 19, no to więcej informacji na temat tego wydarzenia znajdziecie na Facebooku klubu Graffiti. W Graffiti dalej też zostajemy. 27 czerwca, sobota, o godzinie 19 odbędzie się wydarzenie w ramach, no można powiedzieć, pod szyldem Female Vocal Night. Zagrają dla nas trzy zespoły: Setaste, Runika oraz Icon. Zespoły, które są skierowane dla osób, które uwielbiają brzmienia metalowe, hutnicze, można powiedzieć nawet. Więc jeżeli jesteście zainteresowani, to znowu odsyłam was na Facebooka klubu Graffiti. No i ostatnia propozycja odbędzie się w naszym mieście, aczkolwiek dopiero pod koniec lipca, 30 konkretnie lipca, w Fabryce Kultury Zgrzyt. Koncert Phil Campbell's Busted Sons, czyli projekt, który powstał z inicjatywy Phila Campbella, czyli gitarzysty Motorhead. Phil Campbella już z nami niestety nie ma, ale jego synowie, no dalej można powiedzieć, że prowadzą dziedzictwo swojego ojca. I muzyki Motorhead, muzyki Phila Campbella na pewno usłyszycie w ramach tego wydarzenia. Więcej informacji znajdziecie na stronie Fabryki Kultury Zgrzyt.
1: Radio Centrum.

Hej i kawałek Kto tam, kto jest w środku na 98.2 FM. A co jest w duszy każdego Argentyńczyka? No oczywiście futbol. Każdy z nas wie, jaka jest podstawa piramidy Maslowa. No to w wypadku Argentyńczyków warto jeszcze dodać, oprócz absolutnie fundamentalnych potrzeb fizjologicznych, właśnie jeszcze dostęp do futbolu. I co się stanie, jeżeli odetnie się pewnemu Argentyńczynkowi właśnie dostęp do oglądania piłki nożnej? No katastrofalne rzeczy. No i dosyć niecodzienną decyzję podjęły władze Buenos Aires oraz 13 innych argentyńskich prowincji, a mianowicie przekazały one amerykańskim służbom podczas mundialu listę dłużników alimentacyjnych, dzięki czemu ujęte na niej osoby nie będą mogły wejść na stadiony w czasie trwających właśnie Mistrzostw Świata. Intrygująca i dosyć specyficzny sposób na ukaranie takich osób, trzeba przyznać. No Argentyńczycy jednak są niezwykle kreatywni, a to jest informacja częściowo sportowa, a już tak całkowicie sportowo. Usłyszymy się za niecałe 5 minut po godzinie 9.00.

0: Właśnie w tym momencie wybiła godzina 9. Drodzy słuchacze, zaczynamy wydarzenia na antenie akademickiego Radia Centrum.
1: Dziś pogoda może być humorzasta, o tym za chwilę. Powiemy też o obowiązujących dzisiaj cenach paliw oraz warsztatach pokazujących, jak rozpoznać fake newsa.
0: Wydarzenia przygotował Mikołaj Borowiec.
1: Pogoda w ciągu dnia może się gwałtownie zmienić. IMGW podtrzymało alert drugiego stopnia przed burzami. Początek tygodnia na Lubelszczyźnie upływa pod znakiem niebezpiecznej pogody. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej ostrzega przed burzami, którym mogą towarzyszyć intensywne opady deszczu, grad oraz silne porywy wiatru do 75 km na godzinę. Największym zagrożeniem są lokalne ulewy, ponieważ w niektórych miejscach może spaść nawet do 50 mm deszczu, co zwiększa ryzyko podtopień. Służby apelują do mieszkańców o zachowanie ostrożności, szczególnie na drogach. Ostrzeżenie potrwa do godziny 22. Portfele kierowców nie muszą się obawiać. Dziś ceny paliw takie jak w weekend. Zgodnie z obwieszczeniem ministra energii, litr benzyny PB95 może kosztować maksymalnie 5 zł. 94 grosze. Benzyny PB98 6 zł. 61 groszy, natomiast oleju napędowego 6 zł. 12 groszy. W porównaniu z piątkowymi limitami oznacza to obniżki odpowiednio o 6 groszy dla PB95, 5 groszy dla PB98 oraz 8 groszy dla diesla. Przypominamy, że program ceny paliwa niżej będzie obowiązywał tylko do końca czerwca. To są wydarzenia Akademickiego Radia Centrum. Jak odróżnić prawdę od fake newsa? Stowarzyszenie Demagog będzie uczyć tego na warsztatach w Lublinie. Fałszywe informacje mogą wywoływać skrajne emocje, wpływać na decyzje i utrudniać dostęp do rzetelnej wiedzy. Najstarsze w Polsce stowarzyszenie walczące z dezinformacją zorganizuje warsztaty, których głównym tematem będzie dezinformacja, szczególnie w lokalnym wymiarze, oraz tak zwany fact-checking.
2: W ramach projektu Fakty Blisko Ciebie edukujemy lokalne społeczności, chcąc budować ich odporność na dezinformację, która często dotyczy nie tylko takich tematów ogólnopolskich czy wręcz globalnych, ale także bliższych nam, odnoszących się do konkretnego miasta czy regionu. I aby wyposażyć społeczności w narzędzia do rozpoznawania dezinformacji,
1: mówi Marcin Fitz, analityk Stowarzyszenia Demagog. Warsztaty będą dedykowane osobom dorosłym. Dowiedzą się one, czym jest dezinformacja oraz jakie mechanizmy sprawiają, że fałszywe treści szybko rozprzestrzeniają się w internecie i mediach społecznościowych. Organizatorzy zaprezentują także praktyczne narzędzia wykorzystywane przez fact-checkerów do weryfikacji informacji.
2: Kolejnym z elementów, który zaprezentujemy w trakcie warsztatów, będzie stworzona na potrzeby tego projektu mapa fake newsów. To narzędzie, dzięki któremu możemy wybrać się na wirtualny spacer po swoim mieście i zobaczyć, jakie fałszywe informacje były publikowane na jego temat, jakie fake newsy dotyczące konkretnego miasta sprawdziliśmy w Stowarzyszeniu Demagog.
1: Dodaje Marcin Fitz. Wydarzenie odbędzie się w piątek 26 czerwca o godzinie 16 w Centrum dla Społeczności Baobab przy ulicy Krakowskiej, przedmieście 39B. Udział jest bezpłatny.
3: Ignacy Chodowski, zapraszam na wiadomości sportowe. Zaczniemy od piłki nożnej i sprawdzimy, co wydarzyło się w ostatnich spotkaniach mundialu. Hiszpania pokonała wczoraj aż 4-0 Arabię Saudyjską, natomiast Belgia po raz drugi na tym turnieju podzieliła się punktami. Czerwone Diabły zremisowały bezbramkowo z Iranem. Zwycięstwa na swoim koncie podczas mundialu nadal nie zanotował też Urugwaj. Podopieczni Marcelo Bielsy zremisowali 2-2 z Republiką Zielonego Przylądka. Nowa Zelandia uległa natomiast Egiptowi 1-3. W dniu dzisiejszym kibice obejrzą jeszcze dwa spotkania. O 19:00 broniąca tytułu Mistrza Świata Argentyna zmierzy się z Austrią, natomiast o 23:00 wicemistrzowie świata z Francji zagrają z Irakiem. Przejdźmy do koszykówki. Legia Warszawa obroniła tytuł Mistrzów Polski w koszykówce mężczyzn. Ekipa ze stolicy wygrała w 7. meczu serii finałowej Orlen Basket Ligi Mężczyzn z Zastalem Zielona Góra 78-70. Dla legionistów jest to 9. tytuł mistrzowski w historii. Na koniec siatkówka. Reprezentantki Polski przez ostatnie dni rywalizowały w turnieju w ramach Ligi Narodów w Bangkoku. Podopieczne Stefano Lavariniego rywalizacje w stolicy Tajlandii rozpoczęły od 2 zwycięstw z Bułgarią i Ukrainą. W sobotę po dniu przerwy biało-czerwone rywalizowały z Holenderkami i uporały się z nimi 3-1. Natomiast na zakończenie turnieju Polki mierzyły się wczoraj z Kanadyjkami. Zwycięska seria tutaj niestety się zakończyła. Biało-czerwone uległy bowiem siatkarkom z kraju syropu klonowego 2-3. Trzeci turniej Ligi Narodów czeka na zawodniczki Stefano Lavariniego w drugim tygodniu lipca. Wtedy nasza kadra zmierzy się z Turcją, Stanami Zjednoczonymi Ameryki, Brazylią oraz Japonią.
0: Teraz sprawdzimy sobie, co się dzieje za naszymi oknami. Niewiele się zmieniło. Dalej jest bardzo słonecznie i też bardzo gorąco. 24 stopnie Celsjusza na termometrach. Ja przypominam, że burze szykują się nam najprawdopodobniej od godziny 10-11. Ciśnienie atmosferyczne na ten moment wynosi 1022 hektopaskale. Biometr jest umiarkowany, a jakość powietrza jest również umiarkowana.
4: Radio Centrum. Najwięcej rocka w mieście.
0: Najwięcej dobrego rocka w mieście oczywiście. Prawie 6 minut po godzinie 9 zaczynamy ostatnią część Głowy do Góry na antenie akademickiego Radia Centrum. Jakub Gry z tej strony. Gramy oczywiście do godziny 10, a już teraz Paradise Lost z numerem Small Town Boy.

A to nowość w Radio Centrum. Nothing But Thieves i numer Evolution. No i fajnie, że zagraliśmy ten zespół, bo po pierwsze, jak jest temat złodziei, to też musi się pojawić temat kasy. No i też będzie o ewolucji w prawie, powiedzmy sobie, bo drodzy kierowcy, mam nadzieję, że to was nie dotyczy, ale od 24 czerwca pięciokrotnie wzrośnie cena kursu reedukacyjnego, który jest obowiązkowy dla kierowców złapanych na prowadzeniu samochodu pod wpływem alkoholu lub środków odurzających. Dotychczasowa cena takiego kursu wynosiła 500, mało, no to teraz po zmianach będzie to wynosiło już ponad 2500 zł, więc trzeba przyznać, że po tych zmianach na detoks taki pójdą nie tylko pijani kierowca, ale również ich portfel.

0: Nie no, absolutnie jeszcze nie kończymy. Myslowic dla ciebie na 98.2 FM i dla naszych słuchaczy mamy prasówkę 22 minuty po godzinie 9. Zaczynamy. Ze mną jest Mikołaj Borowiec. Witam cię.
1: Dzień dobry, witam.
0: Zaczynamy od zawsze twojej informacji może. Co tam przygotowałeś dla nas?
1: Ja mam dzisiaj coś luźnego. Niecodzienni klienci pod sklepem w Legionowie urządzili sobie ucztę. Takich gości sprzedawcy raczej się nie spodziewali. W mediach społecznościowych SAD na Zakopieckach opublikował nagranie, na którym widać rodzinę dzików, która częstuje się jabłkami ustawionymi przed sklepem w Legionowie. Zwierzęta najwyraźniej dobrze wiedziały, gdzie znaleźć smaczną przekąskę. Na filmie z monitoringu, nie możemy go niestety pokazać, widać kilka dzików, które pojawiły się przed sklepem wieczorową porą. Zwierzęta bez większych obaw podeszły do skrzynek z owocami ustawionych przy wejściu i rozpoczęły ucztę. Dziki szczególnie upodobały sobie jabłka znajdujące się na ekspozycji. Zwierzęta spokojnie wybierały kolejne owoce, zjadały lub toczyły je po chodniku.
0: Bo zajadały się i to jeszcze za darmo, ale dziś trzeba przyznać.
1: Ale zauważyłem, że coraz więcej dzikich zwierząt, właśnie jak dziki, wchodzą do miast po prostu i się przechadzają ulicami.
0: Jakoś się przyzwyczaili może do nas.
1: Nie wiem, jak jest w Lublinie.
0: Ja nie spotkałem jeszcze.
1: Czy był jakiś przypadek udokumentowany, ale w innych miastach jak najbardziej.
0: W Warszawie jest hardcore z tym podobnie. I hardcore też jest w branży rolno-spożywczej. Ruszamy w stronę PAP-u. Drodzy słuchacze, zadłużenie branży rolno-spożywczej wzrosło do blisko 800 milionów złotych. Zadłużenie firm z branży rolno-spożywczej wzrosło w ciągu roku o 5% i sięgnęło ponad właśnie 796 milionów złotych. Tak wynika z danych Krajowego Rejestru Długów. Jednocześnie przedsiębiorstwa sektora czekają na zapłatę prawie 250 milionów od swoich kontrahentów, co potęguje problem zatorów płatniczych. Więcej na stronie PAP-u. A ja mam do ciebie, Mikołaj, pytanie. Ty kibicujesz Panamie na Mistrzostwach Świata?
1: Ja nie za bardzo oglądam piłki.
0: Nie za bardzo oglądasz. I na tym możemy zakończyć naszą dzisiejszą placówkę. Dziękuję ci bardzo, Mikołaj, a o Panamie już teraz Van Halen na 98.2 FM.

0: Radio Centrum. Najwięcej rocka w mieście.
1: Są na pewno takie strony, w których trzeba by nam być. Stoją mury po to, by je zburzyć i po to, żeby żyć na ziemi obiecanej. Lecz nikt z nas tam nie stanie, ani ja.

0: Promocja. Podobno jaki poniedziałek, taki cały tydzień. To się dobrze składa, bo w Radiu Centrum pierwszy dzień tygodnia kończymy wyborną muzyczną selekcją, która pozwoli wziąć głęboki oddech przed skokiem w wir codziennych zdarzeń. Spokojne brzmienie bez etykiety gatunku, za to z gwarancją najwyższej jakości i głębokich przeżyć. Muzyka introwertyka w każdy poniedziałek o 22. Zaprasza Barbara Repeć.
1: Autopromocja. Reklama.
2: Szefie, klient dzwonił, że panele trzeba położyć do końca tygodnia, a to ponad 100 metrów.
3: No to w czym problem?
2: No, że musi je szybko kupić, a najlepiej dzisiaj.
3: No i?
2: No i obawiam się, że nie zdąży.
3: No to weź klienta do Bricomana, nie tu się stresujesz.
4: Zamiast się stresować, jedź do Bricomana. Masz wszystko od ręki i w hurtowych ilościach, a do tego w najlepszej cenie. Jak panele winylowe Dąb Oregon po 61 zł za metr kwadratowy, wodoodporne i w klasie 33. Bricoman. Zmieniamy ceny na dobre.
1: Reklama.
5: Akademickie Radio Centrum.
6: Najwięcej oka w mieście.

0: Rektor do spraw rozwoju i współpracy z gospodarką UMCS. Witamy w radiu.
1: Dzień dobry.
0: Ale dzisiaj nie będzie o tematach typowo uczelnianych, tylko pomówimy o logistyce, którą pan profesor zajmuje się zawodowo. No właśnie, zacznijmy może od tematu, który dalej jest gorący i który doświadczamy na co dzień, czyli ceny paliw, te nieszczęsne ceny paliw, które bardzo mocno poszły w górę po wojnie z Iranem. Kiedy tankujemy samochód, widzimy te coraz szybciej skaczące wskaźniki, no to wiemy, że dostaniemy po portfelu, mówiąc bardzo kolokwialnie, ale może trochę trudniej sobie wyobrazić, że ta cena paliw ma przełożenie na to, co mamy w sklepach, jakie są ceny podstawowych produktów. No i właśnie, czy ten mechanizm jest taki prosty? Kiedy paliwa idą w górę, to cena chleba wykładniczo również będzie rosła.
1: No i panie redaktorze, szanowni państwo, jest tutaj bardzo wiele wątków, które zostały poruszone w jednym, wydaje się, prostym pytaniu. Po pierwsze, na razie w Polsce funkcjonujemy na rynku, można powiedzieć, regulowanym, ponieważ jak już wiemy od pewnego czasu, ceny paliw, jeśli chodzi o poziom maksymalny cen, zostały w pewien sposób ustalone przez rząd i wszyscy dystrybutorzy, a bezpośredni sprzedawcy również, czyli stacje benzynowe, zostali zobowiązani do zachowania maksymalnego poziomu cen, który jest dopuszczalny w Polsce. I tak naprawdę to jest, wydaje mi się, że jeszcze około 2 tygodni będzie utrzymany ten poziom. Te ceny wyższe możemy zaobserwować, gdy skończy się interwencja rządowa na tym rynku. Oczywiście znowu tutaj mamy wiele wątków, bo co może zrobić rząd, to wiemy, albo możemy się spodziewać, a możemy się też nie spodziewać różnych decyzji, bo tutaj paleta decyzji jest duża, ale jak będzie się układała sytuacja na Bliskim Wschodzie, jak będą trwające negocjacje między Stanami Zjednoczonymi i Iranem wyglądały, jak wpłynie to później na te korki w cieśninie Ormus, jak to później wpłynie na dystrybucję ropy, tego też nie jesteśmy w stanie przewidywać, no i generalnie nie wróżymy z tych fusów międzynarodowych, no ale niestety ta sytuacja międzynarodowa na nas oddziałuje. Teraz wracając do wątku głównego pytania, jak ceny paliw oddziałują na ceny produktów. Mamy świadomość tego, że większość produktów powstaje w jakimś tam miejscu, w zakładach produkcyjnych czy u producentów, a produkty te spożywamy na terenie całego kraju, czy też Europy, świata. W związku z tym musimy mieć do czynienia z dystrybucją tych produktów. Dystrybucja generalnie opiera się na transporcie. Czy to jest transport samochodowy, czyli drogowy, czy też lotniczy, czy kolejowy, to jest inna kwestia. Natomiast zawsze jakieś zużycie energii następuje. Podobnie zużycie energii następuje przy produkcji produktu. W związku z tym, w zależności od kategorii produktów, mówimy tutaj o wyrobach fizycznie istniejących, czy też o usługach, ten wpływ cen energii na koszty wytworzenia może być bardzo różny, od kilkudziesięciu do nawet 80% kosztu wytworzenia, dostarczenia takiego produktu na rynek, co wiąże się z kolei ostatecznie z cenami, które musimy zapłacić za taki produkt. No, pamiętajmy, że jeszcze są inne koszty, jeszcze jest praca, są jeszcze koszty materiałowe, są jeszcze koszty inne przedsiębiorcy, no i jakiś minimalny zysk, który powinien trafić na przykład na rozwój firm. No tutaj mamy sytuację skomplikowaną, ale musimy mieć świadomość, że zawsze cena energii będzie wpływała ostatecznie na cenę produktów.
0: Wielu z nas, rezerwując sobie wakacje na najbliższe miesiące, spotkało się z takimi głosami, że będą odwoływane loty. Nie będzie paliwa, jest problem, lepiej zostać gdzieś w Polsce, pojechać sobie na Mazury, w żadnym razie nie lecieć gdzieś za granicę. No i właśnie, może nie w kontekście wakacji, ale co oznacza stabilna logistyka? W jaki sposób państwo może zapewnić sobie funkcjonowanie w sytuacji, kiedy, tak jak teraz, wojna w Iranie, problemy z dostępnością paliwa? Czym jest dobra logistyka w tych trudnych geopolitycznie czasach?
1: I tutaj kolejny raz mamy jedno pytanie, ale wiele wątków. Jak można różnie odpowiedzieć na nie? Co to znaczy, że nie będzie paliwa? To znaczy, paliwo może być, ale w takich cenach, które będą absolutnie nieakceptowalne z punktu widzenia na przykład utrzymania jakiegoś połączenia, załóżmy lotniczego, czy funkcjonowania jakiejś gałęzi transportu. Może nie być paliwa fizycznie dostępnego, bo wiemy, że każdy rodzaj paliwa, czy to benzyny, czy benzyna lotnicza, ma swoje źródło w materiałach kopalnych i później następuje pewien proces przetworzenia, który też kosztuje, też zużywa energię. W związku z tym ta sytuacja na rynku lotniczym może się oczywiście kształtować w taki sposób, że paliwo będzie, ale po takich cenach, że połączenia lotnicze, zwłaszcza u tanich przewoźników, będą zupełnie nieopłacalne, bo mogą być bardzo wysokie koszty tych połączeń. Teraz jak to może wpływać na wakacje? No, oczywiście może nas to zmusić do tego, żebyśmy trochę sobie przeorientowali kierunki naszych wyjazdów. Zamiast używać transportu lotniczego, może pojedziemy gdzieś na rowery albo spędzimy wakacje gdzieś bliżej. To jest oczywiście bardzo duży wpływ na cały

0: taką branżę szeroko rozumianą hotelarsko-turystyczno-podróżniczą, ale sądzę, że wakacje to jest taki też okres, kiedy rządy nie śpią, to znaczy myślą przywódcy różnych krajów o tym, jak złagodzić negatywne oddziaływanie różnych czynników zewnętrznych, na które obywatele nie mają wpływu, ale przez które cierpią w jakiś sposób. I wiemy, że wakacje to jest czas, który się musi, duża część Europy, świata się przemieszcza. Jestem pewien, że jakieś regulacje zostaną wprowadzone w tym zakresie. Pod warunkiem fizycznej dostępności paliw, które będą służyły później do wytwarzania benzyn lotniczych. No ale to też znowu zależy od globalnej logistyki i od tych spraw geopolitycznych.
1: Mówimy tutaj o zależności od rynku paliw, ale nie zapominajmy o tym, że elektromobilność odgrywa coraz większą rolę. Polska też inwestuje w energetykę jądrową, w odnawialne źródła energii. No i w takim razie, czy przejście na tą elektromobilność, na zielony transport jest dobrym kierunkiem rozwoju, jeśli chodzi o chociażby zakłócenia w globalnych łańcuchach dostaw?
0: Już nie chcę użyć tego określenia i znowu tutaj mamy wiele wątków, bo cóż to jest zielona energia, co to znaczy elektromobilność? Zielona energia to jest energia, która jest wytwarzana ze źródeł odnawialnych. Natomiast elektromobilność to jest wykorzystanie między innymi energii elektrycznej do tego, żeby zastąpić paliwa, typowe paliwa kopalne, które zużywamy w silnikach na przykład samochodów osobowych. Ale wiemy, że w każdym państwie mamy do czynienia z czymś takim, co się nazywa miks energetyczny. W Polsce ponad jeszcze 60% jest wytwarzana energii elektrycznej dostępnej w gniazdkach, które służą później do tego, żebyśmy na przykład mogli podładować samochody elektryczne. Jest to energia wytwarzana z paliw typu węgiel kamienny, węgiel brunatny. Mamy oczywiście jakiś udział gazu LNG. Tutaj bardzo sprawnie działa gazoport, też zaopatrujemy się w Stanach Zjednoczonych w to paliwo. Mamy też dużo wiatru i mamy dużo słońca, czyli mamy typowe OZE, bez dodatkowych słów, których ostatnio niektórzy politycy używają, ale pamiętajmy też, że OZE to jest pewien też problem dla na przykład sieci dystrybucyjnych, dla tak zwanych operatorów OSD, czyli operatorów sieci dystrybucji energii, ze względu na fakt, że takie piki energetyczne z reguły pojawiają się wtedy, kiedy tej energii jest nadmiar na rynku. To znaczy, jak wieje, wszyscy mają, producenci, prosumenci mają dużo energii. Jak jest dużo słońca, to też. No i albo nam nie wytrzymują transformatory, albo sieci energetyczne nie są w stanie przetransportować tej energii. W związku z tym pojawia się problem, że trzeba inwestować w magazyny energii. A jak na razie nie wynaleziono, no naukowcy tutaj są proszeni o szybszą pracę, nie wynaleziono sposobu na to, jak magazynować energię elektryczną w taki sposób, żeby sprawność magazynowania była wysoka. No i wracając do pytania, i oczywiście, jeżeli ktoś jeździ na samochodem elektrycznym w Polsce, to musi pamiętać, że przynajmniej w 60%, czy nawet troszkę więcej, jednak z tego pojazdu wydobywa się trochę tego dymu węglowego albo ropy naftowej, bo w taki sposób mamy system energetyczny w Polsce zbudowany. Jeżeli powstanie elektrownia atomowa, nad czym spółka PEJ, Polskie Elektrownie Jądrowe, pracuje, to będziemy mieć prawdopodobnie do czynienia ze stabilizacją i ze stabilizacją systemu, bo musi być instytucja, firma, musi się jakaś tam turbina kręcić, która będzie stabilizowała cały system energetyczny w kraju, żeby nie doszło do blackoutu. Wtedy te piki energetyczne z OZE nie będą powodowały takich większych zakłóceń. Na razie to zapewniają tak zwana energetyka konwencjonalna. Jeśli powstanie będziemy mieć energię atomową polską, najprawdopodobniej ceny energii powinny spaść i będziemy wtedy systemem stabilniejszym, nie będzie nam groził żaden blackout, nie będziemy uzależnieni też od tych źródeł kopalnych. No ale to jest kwestia prawdopodobnie kilkunastu lat jeszcze, zanim będziemy mogli z tego w pełni korzystać. Są jeszcze plany na inną elektrownię, ale może to na inną okazję sobie zostawimy rozmowę. W związku z tym, jeśli ktoś ma możliwość i korzysta z tak zwanej zielonej energii, używa pojazdu elektrycznego, to oczywiście nie dymi w miejscu, gdzie jeździ, ale gdzieś tam dymi, gdzie jest elektrownia na razie konwencjonalna. Chyba przyszłość niestety, czy stety, powinniśmy się z tym pogodzić, jest taka, że będziemy szukali alternatywnych dla paliw kopalnych rozwiązań, bo nie ma cudów na tym świecie, no poza tymi, którzy w cuda wierzą, że po prostu wiemy wszyscy, że paliwa kopalne kiedyś się muszą wyczerpać. I jeżeli się wyczerpią, to nie możemy sobie pozwolić na to, żebyśmy zostawili na kilkanaście, kilkadziesiąt lat taki spokój bycia, że będziemy kopać węgiel, albo będziemy kopać ropę i jakoś to będzie, bo za 100 lat albo za 80 lat przyjdzie kryzys i nagle trzeba będzie szybko szukać innych rozwiązań takich transportowych, energetycznych, a nie chcemy chyba wrócić do wspólnoty pierwotnej, do biegania na piechotę wszędzie.
1: Jak sami Państwo słyszą, jedno pytanie otwiera bardzo wiele wątków, więc temat logistyki tylko powierzchownie udało nam się w tym fleszu ekonomicznym zarysować, a moim i Waszym gościem był profesor dr habilitowany Zbigniew Plastuszak, prorektor do spraw rozwoju i współpracy z gospodarką MCS. Dziękujemy za wizytę.
0: Bardzo dziękuję za spotkanie.
1: Przy mikrofonie był Michał Zbytniewski. Do całości odcinka odsyłam na serwisy podcastowe, a na kolejny odcinek zapraszam już za tydzień. Dobrego weekendu i udanego piątku.
2: Audycja powstaje we współpracy z Wydziałem Ekonomicznym UMCS.
3: Akademickie Radio Centrum. Najwięcej.

The Clash i The Guns of Brixton na 98.2 FM. 3,5 minuty do godziny 10, więc drodzy słuchacze, kończymy naszą pobudkę z Akademickim Radiem Centrum. To jest finisz, jeżeli chodzi o naszą głowę do góry. Zapraszam Was jeszcze oczywiście na wydarzenie za chwilę, właśnie za te 3 minuty, a mi nie pozostaje powiedzieć tylko już dziękuję. Jakub Gryz był przed mikrofonem. Do usłyszenia następnym razem. Cześć!

0: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny przygotował prezent z okazji Dnia Ojca. O szczegółach za chwilę. Będzie też o alarmujących statystykach dotyczących samotności oraz rozmowach pokojowych między USA i Iranem. Wybiła godzina 10, pora na wydarzenia. Przed mikrofonem Mikołaj Borowiec. Lublin walczy z rakiem prostaty. Z okazji Dnia Ojca będzie można za darmo wykonać badania profilaktyczne. W Polsce rocznie rozpoznaje się 16 tysięcy nowych przypadków tej choroby, a liczba ta systematycznie rośnie. W ramach akcji mieszkańcy miasta będą mogli bez skierowania wykonać wybrane badania diagnostyczne. Wszystkich panów po 40 zaprasza Wojewódzki Szpital Specjalistyczny imienia Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Lublinie. Za darmo dostępne będą badania w kierunku wykluczenia raka prostaty i jąder. Będą one realizowane w poradni urologicznej przy ulicy Herberta 21 po wcześniejszej rejestracji telefonicznej. Jak mówi Anna Czerwonka z biura prasowego w Kancelarii Prezydenta Miasta Lublin, nie będzie to jedyne miejsce, w którym będzie prowadzona inicjatywa.
1: W Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej w Lublinie imienia świętego Jana Stukli będzie można wykonać pomiar ciśnienia tętniczego, poziomu cukru we krwi oraz oznaczenie poziomu PSA z krwi, czyli podstawowego badania wykorzystywanego w profilaktyce raka prostaty. Dodatkowo mężczyźni od 50 do 65 roku życia mogą zgłosić się do udziału w bezpłatnych badaniach profilaktycznych w kierunku raka jelita grubego.
0: Przy okazji miasto Lublin przypomina o bezpłatnych szczepieniach przeciwko pneumokokom, z których mogą skorzystać mieszkańcy powyżej 65 roku życia. Cała akcja potrwa od 23 do 26 czerwca. Statystycznie nawet co trzeci młody człowiek zmaga się z samotnością. Jakie problemy dotykają młode pokolenie? Raporty ogólnopolskie wskazują na wzrost kryzysu dotyczącego dobrostanu emocjonalnego. W związku z tym w Lubelskim Centrum Konferencyjnym przy ulicy Artura Grodgera odbyła się konferencja pod tytułem Zanim będzie za późno, o kondycji psychicznej dzieci i młodzieży. O tym, na jakie sygnały w zachowaniu należy zwrócić uwagę, mówi kierownik Regionalnego Punktu Diagnozy i Terapii FAS oraz ekspert wojewódzki do spraw informacji o narkotykach i narkomanii dr Justyna Syroka.
2: Sygnałem ostrzegawczym, na który powinniśmy zwrócić uwagę, na pewno jest nagła zmiana. Bo wiadomo też oczywiście, że dzieci zmieniają zainteresowania, ale jeżeli nasze dziecko do tej pory było aktywne, chętnie wychodziło na dwór, uprawiało jakieś sporty, bawiło się z rówieśnikami, a nagle całymi dniami przesiaduje w domu i zostaje w tym domu, no to jest dla nas taka, mówię, ta nagła, szybka taka zmiana i utrzymująca się, to jest coś, co powinno nas niepokoić. Może to być też oczywiście w drugą stronę.
0: Mimo że przebywamy wśród ludzi, jakość relacji wypada dość ubogo. Jednak oprócz samotności innymi trudnościami wśród młodych są m.in. coraz częstsze uzależnienia czy postawy lękowe powiązane z wysoko postawionymi wobec nich wymaganiami. To są wydarzenia Akademickiego Radia Centrum. USA i Iran zbliżają się do porozumienia pokojowego. Mediatorzy mówią o postępie rozmów w Szwajcarii. Katar i Pakistan, które pośredniczą w negocjacjach, poinformowały o utworzeniu zespołów mających nadzorować ustalenia dotyczące programu nuklearnego, sankcji oraz wdrażania przyszłej umowy. Jednym z efektów spotkania było także powołanie specjalnej komórki odpowiedzialnej za ograniczenie ryzyka konfliktów w Libanie i kontrolę przestrzegania zawieszań działań wojskowych. Strony uzgodniły również utworzenie kanału komunikacji dotyczącego bezpieczeństwa żeglugi przez cieśninę Ormus, aby zapobiegać napięciom i incydentom na morzu. Kolejne rozmowy mają być prowadzone w Szwajcarii przez cały tydzień. Mediatorzy wskazują, że celem jest osiągnięcie pełnego porozumienia w ciągu 60 dni. Zerknijmy jeszcze na prognozę pogody. Na termometrach mamy w tej chwili 25 stopni na plusie. Odczuwalna temperatura wynosi 31 stopni. Jest słonecznie. Wiatr słaby, wiejący z prędkością około 6 km na godzinę. Ciśnienie wynosi 1022 hektopaskale. Biometry i jakość powietrza są umiarkowane.
3: Centrum. Najwięcej roka w mieście!

0: warto wsłuchać się w dźwięki, które brzmią w Polsce. Najlepszą polską muzykę odnajdziecie w polskich nagraniach. Opola, nie daj się im. Premiery, debiuty, utwory sprzed lat oraz spotkania z polskimi artystami. Na wspólne słuchanie polskiej muzy zapraszam już dzisiaj o 20. Tomek Kowalewicz, do usłyszenia. Jest nas więcej, coraz
1: więcej nas. Autopromocja. Reklama.
2: Twoja przyszłość zaczyna się właśnie teraz. Na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie trwa rekrutacja na studia. Wybierz swój wymarzony kierunek, rozwijaj talenty i ucz się od najlepszych w wyjątkowej atmosferze. Nie czekaj, wejdź na stronę www.irk.umcs.pl i zarejestruj się już dziś. UMCS. Widzimy w tobie przyszłość. Pomożemy ci ją ukształtować.
1: Reklama.
3: Akademickie Radio Centrum.
4: Najwięcej rocka w mieście.

0: emocja.
1: O, jaki piękny wtorkowy wieczór. Sprawdźmy, co się dzieje w radiu. Ech, takie zbyt popowe. Jedziemy dalej. No, przynajmniej jest jakaś gitara. Ale ostatnia szansa, bo już naprawdę tracę cierpliwość. O, no i w końcu coś dobrego. Sygnał z garażu nadaje w każdy wtorek o godzinie 20:00. Najlepsze brzmienia muzyki garażowej i alternatywnej tylko na antenie Akademickiego Radia Centrum. Zapraszam, Jakub Grys.
0: Radio Centrum.
2: Najwięcej lokowniście!

0: Autopromocja.
1: Podobno jak i poniedziałek, taki cały tydzień. To się dobrze składa, bo w Radiu Centrum pierwszy dzień tygodnia kończymy wyborną muzyczną selekcją, która pozwoli wziąć głęboki oddech przed skokiem w wir codziennych zdarzeń. Spokojne brzmienia bez etykiety gatunku, co to z gwarancją najwyższej jakości i głębokich przeżyć. Muzyka introwertyka w każdy poniedziałek o 22. Zaprasza Barbara Repeć.
0: Autopromocja. Radio Centrum. Najwięcej rocka w mieście.

0: can't stop the spirits when I need you. This life is more.
1: Red Hot Chili Peppers i Can't Stop na 98.2 FM, a my nie możemy przestać grać dla Was dobrej muzyki. Minęła już 13.04, co oznacza, że pora rozpocząć Ośrodek Rocka. Poniedziałkowy Ośrodek Rocka, więc mam nadzieję, że pomogę Wam się trochę naładować energią na ten cały tydzień. Przy mikrofonie Vanessa Woźniak i zapraszam Was na wspólną podróż po świecie muzyki. Teraz przeniesiemy się na moment do 79.

A żeby tak spokojnie zacząć, sprawdzimy sobie pierwsze, co ciekawego przynosi nam dzisiejsza data. Imieniny obchodzą dzisiaj Tomasz, Paulina, oczywiście przy okazji Paulin, Jan, Alban, Flawiusz oraz Achacjusz. Jeśli jest to ktoś z Was, to oczywiście przesyłam życzenia, a jeśli jest to ktoś z Waszych bliskich, to koniecznie łapcie za telefony. A co jeszcze dzisiaj z ciekawego, z ciekawych rzeczy? Mamy ciekawe święta i warto wspomnieć, że jest Światowy Dzień Lasu Deszczowego, Dzień Kultury Fizycznej oraz Światowy Dzień Garbusa, kultowego auta marki Volkswagen, o którym podobnie jak o Volkswagenie, to jeden niesamowicie marzę. Garbus był to podobno model, który najdłużej i najliczniej produkowany był w historii motoryzacji, więc może jeszcze jest szansa go posiadać. Ale dobra, koniec tego rozmarzania, trzeba się w końcu obudzić.

Jeśli w piłce nożnej odrobinę siedzicie, to pewnie jesteście w stanie wymienić mi postacie reprezentujące kraje gospodarzy na Mistrzostwach Świata w 2026. No i jak się okazuje, to maskotki nie są trzy, a jest ich aż cztery, bo do grona łosia Maple symbolizującego Kanadę, jaguara Zaju z Meksyku oraz bielika amerykańskiego o imieniu Clutch dołącza nieoficjalna maskotka mundialu, którą jest kaczor Merlin. Spotkać go możemy w centrum miasta Meksyku, a zwierzak zasłynął nosząc dumnie, może nie jak paw, no jak kaczor, miniaturową koszulkę reprezentacji Meksyku oraz urocze skarpetki do wędrówek po rozgrzanych i twardych chodnikach. O kaczorze powstała nawet piosenka i jak się okazuje, to zainteresowała się nim nawet FIFA, co wróży mu chyba świetlaną przyszłość.

0: promocja.
1: Warto wsłuchać się w dźwięki, które brzmią w Polsce. Najlepszą polską muzykę odnajdziecie w polskich nagraniach.
2: Opola, nie daj się im.
1: Premiery, debiuty, utwory sprzed lat oraz spotkania z polskimi artystami. Na wspólne słuchanie polskiej muzyki zapraszam już dzisiaj o 20. Tomek Kowalewicz, do usłyszenia.
3: Jest nas więcej, coraz więcej nas.
0: Autopromocja. Radio Centrum.
4: Najwięcej rocka w mieście.

Ciekawe, czy Lublin doczeka się kiedyś takiego swojego potwora w postaci rośliny akurat. Ogród Botaniczny Uniwersytetu Wrocławskiego szykuje się na zakwitnięcie dziwidła olbrzymiego. To tropikalna roślina, której zakwitnięcie i w ogóle kwitnięcie to bardzo dziwna sprawa. Gatunek ten kwitnie raz na kilka lat, wydzielając przy tym niesamowicie intensywny smrodek. Jest on bardzo charakterystyczny, zapach ten porównywalny jest do zgniłego mięsa czy spoconych skarpetek. No, niezła mieszanka, ale roślina ta słynie też ze swoich rozmiarów, bo w naturze jej kwiatostany mogą osiągnąć nawet 3 metry wysokości i ponad 1,5 metra szerokości. Jeśli zastanawiacie się, skąd taki zapach u rośliny, to na pewno nie dlatego, że się spociła, a powodem jest tu po prostu zwabianie zapylaczy, które w przypadku tego gatunku żywią się padliną. I myślę, że to już mówi samo za siebie.

Ciekawe, czy takie pytanie pojawiło się w głowach drapieżników. Ostatnia Polska Akademia Nauk udostępniła nagranie, które przedstawia bardzo nietypową sytuację, bo jak do tej pory zdawało się, że żubry nie mają żadnych naturalnych wrogów. No, kto takiego byka, który może ważyć nawet z 800 kg, będzie próbował ruszyć? Tego zadania akurat podjęła się watacha wilków, która liczyła 7 tych wilków, a ich celem było cielę żubra. Wilki jednak nie zdawały sobie chyba sprawy z liczebności stada, bo stado żubrów liczyło łącznie 11 osobników. No, w tym nowonarodzone ciele, które stało się celem drapieżników. Nagranie zarejestrowało cały przebieg ataku i jeśli ciekawi jesteście, jak ono ostatecznie się w ogóle potoczyło, no to wilki zostały błyskawicznie pogonione. Mimo że podjęły próbę 2 razy, to żadna z nich nie była dla nich pozytywna. Całe zdarzenie trwało około 20 minut i niestety nie wiadomo, czy ciele przeżyło kolejne godziny po ataku. Jednak myślę, że po takiej akcji, no to wilki mogą już więcej nie próbować.

Marilyn Manson i Personal Jesus. A ja może nie jestem waszym personalnym Jezusem, ale jeszcze kolejną godzinkę poprowadzę was przez świat, a dokładnie świat muzyki, choć dzisiaj jeszcze sporo zaglądamy do świata przyrody. Przy mikrofonie Vanessa Woźniak, wysłuchacie poniedziałkowej audycji Ośrodek Rocka. Przed nami, tak jak wspomniałam, jeszcze jedna wspólna godzinka i mam nadzieję, że zostaniecie ze mną na dłużej.

0: Reklama.
1: Twoja przyszłość zaczyna się właśnie teraz. Na Uniwersytecie Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie trwa rekrutacja na studia. Wybierz swój wymarzony kierunek, rozwijaj talenty i ucz się od najlepszych w wyjątkowej atmosferze. Nie czekaj, wejdź na stronę www.irk.umcs.pl i zarejestruj się już dziś. UMCS. Widzimy w Tobie przyszłość. Pomożemy Ci ją ukształtować.
0: Reklama.
2: Radio Centrum. Najwięcej rocka w mieście.
3: You say

0: All of which are American dreams. All of which are American dreams. All of which are American dreams.
1: A gdybyście zauważyli zmianę barwy wody na zieloną w swoich kranach, to bądźcie czujni, bo mimo, że to żaden obsy czy awaria, no to jest to specjalna akcja, która ma pomóc w wykryciu nieszczelności i ograniczeniu strat ciepła. Lubelskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej uspokaja, że zastosowana substancja jest bezpieczna dla ludzi oraz środowiska. Zabarwienie obejmie wyłącznie wodę sieciową krążącą w zamkniętym systemie ciepłowniczym, dlatego mieszkańcy nie powinni zauważyć żadnych zmian. Jeśli jednak w waszych kranach pojawi się zielona woda, to może to oznaczać nieszczelność wymiennika ciepła lub instalacji wewnętrznej budynku, co koniecznie trzeba zgłosić na adres mailowy lub telefonicznie.

0: emocja.
1: Tak brzmi niedzielny poranek.
2: A tak wtorkowy wieczór.
1: Hard rock, punk, metal i wszystko pomiędzy. Nie ma letko, ale udźwigniemy to razem. Każdy wtorek po 21. Zapraszam, Maciek Brewczuk.
0: Autopromocja.
3: Reklama.
4: Klubokawiarnia Kultowa. Nowa przestrzeń kulturalna na Czubach. Jam session w każdą środę o 20:00. Koncerty rock, hip-hop, blues, opera. Potańcówki 60+, stand-up, organizacja imprez zamkniętych. Klubokawiarnia Kultowa. Ulica Herbowa 2A. Znajdź nas na Facebooku i Instagramie. Klubokawiarnia Kultowa. Ludzie, muzyka, przyjaźń.
3: Reklama.
5: Radio Centrum. Najwięcej rocka w mieście.

Aż nie mogę w to uwierzyć, ale słuchajcie, ominął mnie festiwal flaków w Piaskach. Może ktoś z Was uczestniczył, dajcie znać pod numer 515 515 982. A dla tych, których tam zabrakło, mam małe streszczenie. Koła gospodyń wiejskich przygotowały szalone ilości potrawy. Gospodynie z Kozic Górnych i Wierzchowisk ugotowały, słuchajcie, po 50 litrów, natomiast gospodynie z Piask przygotowały aż 80 litrów. Jak mnie matematyka nie myli, to na miejscu znajdowało się prawie 200 litrów flaczków. Coś niesamowitego. I jeszcze, żeby tak pożałować nieobecności, to na stoiskach nie zabrakło też pierogów, czy gołąbków i oczywiście bigosu. Ja to pewnie miałabym problem, by powiedzieć sobie dość.

a więc przyszedł czas, byśmy sobie zerknęli, co ciekawego dzieje się w przyszłym tygodniu albo w ogóle w przyszłym czasie, czyli przyszedł czas na imprezę FM. W ten piątek w Ogrodzie Saskim odbędzie się druga edycja Alter Show, czyli Festiwalu Muzyki Alternatywnej. Wstęp jest wolny, a wystąpią świetni młodzi twórcy, na przykład Ponury Grzybiarz czy All Desire. Jeśli macie ochotę na solidne, rockowo-metalowe brzmienie, gdzie głos kobiecy gra główną rolę, to impreza pod szyldem Female Vocal Night jest idealnie dla Was. Na scenie klubu Graffiti w tą sobotę zagrają Icon, Setaist oraz Runika. Dla fanów legendarnej grupy Depeche Mode również znajdzie się miejsce, bo już 4 lipca w klubie Graffiti odbędzie się potańcówka, gdzie do tańca wybrzmiewać Wam właśnie będą największe hity Depeche Mode. Po więcej informacji kieruję Was na stronę organizatorów. Radio C.

A w związku ze zbliżającą się godziną 15, która wybije nam już za niecałe 7 minut, przyszła pora, by się pożegnać. Poniedziałkowy Ośrodek Rocka już za nami. Ja wam pięknie dziękuję za towarzystwo. Była z wami Vanessa Woźniak. Ode mnie jak na razie to tyle, choć nie uciekajcie, bo na antenie do samej nocy się dzieje. Do usłyszenia, cześć.

0: The Runaways w Radiu Centrum, ale wy nigdzie nie uciekajcie, bo to pora na wydarzenia w Akademickim Radiu Centrum.
1: Zatrzymano nożownika poszukiwanego po zabójstwie 80-latka i ataku na 76-latkę. O tym za chwilę. Powiemy również o AI na Politechnice Lubelskiej.
0: Przed mikrofonem Szymon Skrzypek.
1: Zacznijmy od informacji dla kierowców. Ile zapłacimy jutro za tankowanie? Zgodnie z obwieszczeniem ministra energii, we wtorek litr benzyny 95 będzie kosztować maksymalnie 5 zł. 98 groszy. Benzyny 98 6 zł. 69 groszy, a olej napędowy 6 zł. 11 groszy. W ubiegłym tygodniu zadecydowano o przedłużeniu obniżki VAT na niektóre paliwa do 30 czerwca. Zakończyły się poszukiwania 49-latka. Jest podejrzany o zabójstwo. Dzisiaj po godzinie 12 policjanci odnaleźli mężczyznę, który był ścigany listem gończym. Odpowiada na zarzut zabójstwa 80-latka i usiłowanie zabójstwa 76-letniej kobiety w Mierzawie w powiecie jeżyjowskim. Ofiary były teściami podejrzanego, Dariusza R. Jak podały służby, podejrzany został ujęty niedaleko swojego miejsca zamieszkania. Obława trwała od piątku, a w akcji wykorzystano m.in. śmigłowiec, psy tropiące oraz antyterrorystów. Na tym etapie mundurowi nie przekazują więc informacji, podkreślając jedynie, iż trwają dalsze czynności w tej sprawie. To są wydarzenia Akademickiego Radia Centrum. Sztuczna inteligencja stanowi przyszłość niejednej dziedziny życia. Naukowcy spotkali się na Politechnice Lubelskiej, by debatować o najnowszych trendach w AI. Dziś na Wydziale Elektrotechniki i Informatyki Politechniki Lubelskiej rozpoczęła się trzydniowa międzynarodowa konferencja CITS-26. Wydarzenie zostało objęte patronatem Google oraz jest organizowane we współpracy z Instytutem Badań Systemowych Polskiej Akademii Nauk oraz Polskim Towarzystwem Informatycznym.
2: Celem konferencji jest stworzenie platformy do prezentacji najnowszych wyników badań naukowych, wymiany doświadczeń w zakresie szeroko pojętej sztucznej inteligencji, systemów informatycznych oraz badań systemowych. Na konferencji będą również pokazywane prace naszych studentów, oczywiście w dziedzinie sztucznej inteligencji. Są to prace dyplomowe, które są efektem naszego procesu dydaktycznego, który został zrealizowany na wydziale.
1: Mówi doktor inżynier Sylwester Korga z Katedry Informatyki Politechniki Lubelskiej. Program konferencji obejmuje m.in. inteligencję obliczeniową, systemy wspomagania decyzji, eksplorację danych, przetwarzanie obrazów i wizję komputerową, opracowanie medyczne oraz zastosowanie IT w edukacji. Uczelnia stawia na rozwój nauczania w zakresie sztucznej inteligencji w informatyce. Naszym celem jest przygotowanie absolwentów do pracy na rynku, na którym będzie dominowała sztuczna inteligencja, wyjaśnia Sylwester Korga.
2: Na Politechnice Lubelskiej, na Wydziale Elektrotechniki i Informatyki zostanie otwarty nowy kierunek studiów, systemy sztucznej inteligencji. Kierunek będzie realizowany od następnego roku. Wydział Elektrotechniki i Informatyki przygotowuje się wielotorowo do tego celu. Realizowany jest zakup komputerów o dużej mocy obliczeniowej, które są niezbędne do realizacji tego procesu. Kadra bierze udział w wielu szkoleniach eksperckich, które podnoszą jej kwalifikacje.
1: Drugi dzień konferencji CITS będzie polem do dyskusji w panelu eksperckim pomiędzy przedstawicielami środowisk akademickich a ekspertami ze środowisk biznesowych.
0: My zobaczmy, co się dzieje aktualnie w pogodzie, a dzieje się bardzo dużo i no dzisiaj ma dosyć duże wahania nastroju nasza pogoda, natomiast na razie mamy 25 stopni na termometrach. Odczuwalna temperatura to niestety aż 30, a miejscami może trochę popadać, miejscami może być słońce, więc tutaj w sumie mogę powiedzieć wszystko. Na razie dosyć mocno wieje, a ciśnienie jest wysokie, biometr jest umiarkowany.
3: Radio Centrum. Czas na godziny szczytu w Akademickim Radiu Centrum. Najwięcej rocka w mieście.
0: No i właśnie z racji, że minęła godzina 15, to pora na godzinę szczytu w Akademickim Radiu Centrum. Przy mikrofonie Gabriela Wolińska. Dzisiaj spędzam z Wami czas do godziny 18. A mi, jak zwykle, towarzyszyć będzie bardzo dobra muzyka, więc i wy zostańcie z nami, a przed nami jeszcze właśnie chociażby bardzo ciekawa propozycja fabularna w Fantastycznym Kociołku, czy też ciekawy wywiad, więc generalnie po prostu zostańcie z Radiem Centrum.

Szewel na 12 minut po godzinie 15, którzy nam trochę opowiedzieli o cyrku, ale ja z kolei wam opowiem o tym, co nas zostało w kartce z kalendarza, bowiem dzisiaj mamy bardzo adekwatnie Światowy Dzień Lasu Deszczowego. No dzisiaj pogoda istna jak z lasu deszczowego. Trochę gorąco, trochę deszczu, trochę burzy nawet się trafiło w ciągu dnia, także jak najbardziej tutaj kartka z kalendarza trafiła, czy raczej pogoda trafiła, natomiast imieniny obchodzą dzisiaj Tomasz, Paulina, Paulin oraz Jan, więc wszystkiego najlepszego dla słuchaczy o tym imieniu. No i po drodze z pracy, jeśli wasi bliscy są wśród tych imion, to pamiętajcie, żeby albo może zajechać po jakieś kwiaty albo czekoladki, no a przede wszystkim pamiętaj, żeby złożyć życzenia. A już teraz, tylko właśnie pamiętajcie, żeby nie pomylić numeru, bo The Cure, no niestety, wrong number wybrała.

0: Fantastyczny kociołek. Receptury dzieł fantazy warte waszej uwagi.
1: Do kociołka zaprasza Gabriela Wolińska, a tym razem zboczymy nieco z trasy zwanej fantastyką, a zajmiemy się tym, skąd ona się bierze, czyli umysłem. Pomoże nam gra When the Darkness Comes od niezależnego twórcy zwanego Sir Haiyan, która ukazała się w 2019 roku. Możemy się nieco zdziwić, bo opis gry rozpoczyna się od dwóch zdań. Gra bez sensu, gra, w którą nikt nie powinien zagrać. Z jednej strony dosyć mało promocyjne słowa, z drugiej intrygujące. Lądujemy w tajemniczym pokoju, w którym wita nas głos. Teoretycznie jest to twórca tego programu, ale z każdym kolejnym poziomem nie jest już to takie oczywiste. Prosi nas najpierw o wyjście z tejże gry, jednak z jakiegoś powodu jest to niemożliwe. Oferuje nam więc pomoc w wydostaniu się z tego świata poprzez zwiedzanie stworzonych przez niego przestrzeni. Gra jest typowym symulatorem chodzenia, który jednak chowa w sobie zaszyte przesłanie. Symulatory mają to do siebie, że pozwalają graczowi wcielić się w jakąś postać. Może to być kierowca ciężarówki, farmer czy nawet koza. Tak, symulator kozy istnieje. Niemniej, When the Darkness Comes oferuje nam po prostu wizję jej autora. Świat tej gry jest dosyć mroczny i z początku niezrozumiały, ale pokazać ma ona perspektywę osoby, która zmaga się z głęboką depresją. Wchodzimy więc w świat nieco przerysowany i przedstawiony w sposób, który odzwierciedla uczucia osób, które na przykład boją się wyjść z domu, nie są w stanie dokonywać wyborów, czy przeraża ich bezsensownie upływający czas. Pozornie zwykła gra z dosyć prostą grafiką staje się horrorem, przez który boimy się przejść. Trudno tu mówić o fabule w tradycyjnej formie, ale kiedy już zdecydujecie się zagrać i będzie się wam wydawało, że dotarliście do końca gry, włączcie ją jeszcze raz, kliknijcie nowa gra, a okaże się, że wylądowaliście w zupełnie innym miejscu. Przechodząc ją kilka razy, obserwujemy zmiany w świecie i w samym narratorze, ale jaką konkretnie, no to już wam zdradzać nie będę. Nawet jeśli poprzednia ścieżka wzbudziła w was ogromny dyskomfort, warto się przemóc, aby naprawdę ją dokończyć. To nie jest tytuł, w którym ocenia się grafikę. Tu zwracamy uwagę na światło, umiejscowienie napisów i elementów, a to wszystko wpływa na narrację, dzięki której o wiele szybciej zrozumiemy, co właściwie mamy zrobić. I tu muszę was ostrzec, to jedna z tych gier, które wchodzą do komputera. I to nie jest żaden wirus, spokojnie, ale bezpieczna forma imersji, którą zastosował twórca. Jak dokładnie to się dzieje, to oczywiście musicie odkryć sami, natomiast powoduje to w pewnym momencie takie ciarki na plecach, że miłośnicy horrorów na pewno będą zadowoleni. Pomyślicie sobie pewnie, ale to nie jest fantastyka, więc co ta gra robi w tym cyklu? Uznałam, że ludzki umysł to rzecz na tyle ciekawa i niezbadana, że poniekąd wejście do takiego świata innego człowieka jest pewną formą fantastyki, już nie wspominając, że to nasze umysły tę fantastykę tworzą. Dostajemy do ręki swego rodzaju dziennik autora, który dzieli się z nami swoimi przeżyciami związanymi z depresją w bardzo obrazowy i zrozumiały sposób, dzięki któremu łatwiej nam współczuć osobom, które na nią chorują. Oczywiście to nie tak, że od razu będziemy wiedzieli, jak to jest, czy jak im pomóc, ale da nam to pewne pojęcie na temat ich perspektywy. When the Darkness Comes jest grą darmową, tym bardziej polecam w nią zagrać, a w dodatku najlepiej, jak znajdziecie sobie kilka wolnych godzin, kiedy nikogo innego nie będzie w domu. Wtedy najłatwiej wczujecie się w jej klimat, a jest to temat ważny i im większą mamy wiedzę w tym zakresie, tym łatwiej nam pomóc swoim bliskim, a depresja, jak każda choroba, może dotknąć każdego. Następny fantastyczny kociołek za tydzień, a w nim kolejna pozycja warta uwagi. Była z wami Gabriela Wolińska. Do usłyszenia.
2: Radio Centrum.
3: Najwięcej lokowiście!

0: na naszych zegarach 15.31, więc sprawdźmy, co tam się dzieje na lubelskich drogach. I widzę, że już się korki tworzą, zwłaszcza na Tysiąclecia przy rondach pod zamkiem, i to z obu kierunków. Dalej się to ciągnie na Aleje Solidarności praktycznie do Dolnej 3 Maja. Również korki spotkacie na skrzyżowaniu Solidarności z Lubomelską i Kompozytorów Polskich. Tak, tutaj chwilę postoicie. I na Lubartowskiej, zwłaszcza w stronę Solidarności. Tutaj jeszcze widzę na skrzyżowaniu tutaj przy Grafa, tu całym tym kompleksie, i Grafa, i Andersa są zakorkowane. Natomiast bliżej centrum, tu Głęboka, zwłaszcza w stronę Sowińskiego, czy w stronę Narutowicza. Tu jeszcze widzę Aleje Racławickie, też sporo samochodów, choć tutaj może dużego ruchu nie ma, natomiast na Poniatowskiego w stronę tej ulicy, no to już zdecydowanie inna historia, tędy nie polecam jechać, a na Alei Kraśnickiej tu samochody się głównie kotłują w stronę Ronda Krwiodawców. Na Krochmalnej i na Diamentowej też już dużo samochodów, i na Jana Pawła II wcześniej niż zwykle, moim zdaniem, też się tworzy korek. Natomiast jeśli wy macie jakieś informacje drogowe, czy to o korkach, czy o wypadkach, to piszcie śmiało pod 515 515 15982.
1: Nie twórz korków. Przesiądź się do komunikacji miejskiej. Autopromocja.
2: Podobno jaki poniedziałek, taki cały tydzień. To się dobrze składa, bo w Radiu Centrum pierwszy dzień tygodnia kończymy wyborną muzyczną selekcją, która pozwoli wziąć głęboki oddech przed skokiem w wir codziennych zdarzeń. Spokojne brzmienie bez etykiety gatunku, za to z gwarancją najwyższej jakości i głębokich przeżyć. Muzyka Introwertyka w każdy poniedziałek o 22. Zaprasza Barbara Repeć.
1: Autopromocja.
3: Reklama.
4: Hej, tu IKEA. Dochowasz tajemnicy? W IKEA ruszyła wyprzedaż aż do minus 50%. Dołącz do IKEA Family i upoluj setki produktów nawet do 50% taniej. Wielka wyprzedaż trwa do 6 lipca. Regulamin na ikea.pl.
3: Reklama.
5: Radio Centrum.
6: Najwięcej lokal w mieście!

0: Tym razem w Radiu Centrum posłuchaliśmy trochę o tanich przeciwsłonecznych okularach Cheap Sunglasses od ZZ Top na antenie właśnie nam tu grało. Jeszcze trochę kończy, natomiast takie okulary zdecydowanie by się, czy raczej pewnie się przydały na ostatnim Summer Punch Festival. Pogody pozazdrościć, zresztą line-upu też, a jeśli komuś by było mało, no to ta pierwsza edycja tego festiwalu, chciałam zaznaczyć, no okazała się takim sukcesem, że organizatorzy ogłosili już drugą w przyszłym roku między 17 a 19 czerwca się odbędzie. No i chciałam zauważyć, że tu już są 3 dni, a nie jak 2 dni właśnie w ten ostatni weekend. No jeśli udało im się w tym roku na pierwszej edycji zgromadzić taki solidny line-up, no to sky's the limit, jak to mówią, i możemy się spodziewać się bardzo dobrych ogłoszeń. No jeszcze właśnie nic nie wiadomo, a następne informacje pewnie za jakieś kilka miesięcy, natomiast nie miałabym nic przeciwko, gdyby mnie miło zaskoczyli.
1: Miałem 10 lat, gdy usłyszał o nim świat. W mej piwnicy był nasz klub.

No i za nami nowość od Oldham Witches na antenie Radia Centrum. A z kolei pozostając w temacie nowości, ale nieco mocniejszej muzyce, no to może pamiętacie, że w zeszłym tygodniu wam wspominałam o tajemniczym zwiastunie, który Breaking the Horizon pokazało na swoim koncercie w Krakowie. No i właśnie już teraz opublikowali go oficjalnie na swoich kanałach i zapowiedzieli, że w czwartek się pojawi właśnie tajemnicze wideo, no prawdopodobnie razem z utworem, który no będzie dosyć mocny z tego, co przynajmniej pokazuje no, fragment wideo. Natomiast pozostajemy w nieco mocniejszej muzyce, ale tym razem z nieco innego gatunku. Godsmack i Whatever w waszych głośnikach.

0: No skoro na zegarach już niemal 3 minuty do godziny 16, to mam nadzieję, że większość z Was już właśnie wychodzi z pracy albo przynajmniej jest w tak zwanych blokach startowych, ale nie zapomnijcie, żeby sobie w samochodzie czy właśnie na słuchawkach ustawić ponownie Radio Centrum, bowiem za chwilę wydarzenia, w których dowiemy się, co się tam zadziało w Polsce i na świecie. A na razie trochę polskiej muzyki też sobie posłuchamy na koniec tej godziny, czyli Gdy odejdę od Seks Bomby, to już teraz.
1: Wyobraź sobie muzyczny bar, do którego ciągle wchodzi ktoś nowy. Amy Winehouse jest kelnerką przy barze Lemmy. Ja kiedyś może też tam pójdę.

istniał miliony lat, beze mnie i bez ciebie. Przychodzimy i jesteśmy tu tylko małą chwilę, zanim znowu odejdziemy na miliony lat.

0: I tak jak zapowiadałam, minęła właśnie godzina 16, więc pora na wydarzenia w Akademickim Radiu Centrum.
1: Nadchodzą zmiany w kursowaniu komunikacji miejskiej. O tym za chwilę. Powiemy również o zadłużeniu sektora rolno-spożywczego.
0: A wydarzenia przedstawi Szymon Skrzypek.
1: Kierowcy, szykujcie się na utrudnienia. LPC rozpocznie pracę w centrum miasta. W związku z budową nowego przyłącza ciepłowniczego na ulicy Bernardyńskiej, część ulicy zostanie tymczasowo wyłączona z ruchu. Prace mają być prowadzone od 6 do 10 lipca, a objęty blokadą odcinek rozpocznie się od ulicy Zamojskiej do ulicy Miedzianej. Transport miejski będzie się odbywać poprzez objazd ulicą Rusałka. Wakacje zbliżają się wielkimi krokami, a wraz z nimi nadchodzą zmiany w kursowaniu komunikacji miejskiej. Zaczną one obowiązywać 27 czerwca. W porównaniu do ubiegłej przerwy letniej dzienna liczba wozokilometrów jest wyższa o blisko 2%. Nowy rozkład jazdy jest oparty na tym ubiegłorocznym oraz ma uwzględniać przewidywane potrzeby mieszkańców. Jedną z wprowadzonych zmian jest wzmocnienie obsługi zalewu Zamborzyckiego.
2: Linia numer 15 przez cały tydzień będzie wybranymi kursami skierowana do pętli Dąbrowa. Linie numer 21 i 37 w soboty dni świąteczne wybranymi kursami również zostaną skierowane do pętli Dąbrowa. Linia numer 34 w dni świąteczne wybranymi kursami skierowana będzie do pętli Dąbrowa. I linia numer 40 zwiększamy liczbę kursów w dni świąteczne.
1: Mówi Monika Fisz z Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego w Lublinie. Jednocześnie linie nocne numer N1, N2 i N3 będą kursowały tak jak obecnie. Nie jest to jednak koniec zmian.
2: Zmiana trasy linii numer 25. Autobusy w obu kierunkach pojadą ulicami Zębożycką, Herberta, Dunikowskiego, Wyścigową i Kunickiego. W obsłudze znajdą się przystanki takie jak Wyścigowa 03, Dunikowskiego Osiedle 01 i 02 oraz Dunikowskiego Szpital 01 i 02. Na pozostałych liniach dostosowujemy podaż do przewidywanego popytu.
1: Dodaje Monika Fisz. Zmianie ulegnie także częstotliwość niektórych kursów. Podczas wakacji zawieszone zostanie również funkcjonowanie linii numer 912, 922 oraz 28, a w soboty i dni świąteczne mieszkańcy nie skorzystają z linii numer 54. To są wydarzenia Akademickiego Radia Centrum. Zatory płatnicze między polem a sklepami szybko rosną. Na jakie kwoty zadłużony jest sektor rolno-spożywczy? Według danych z Krajowego Rejestru Długów zadłużenie tej branży wynosi ponad 793 milionów złotych. W spisie figuruje aż 13,5 tysiąca takich dłużników, a jeden podmiot jest winny średnio blisko 60 tysięcy złotych.
3: Firmy rolno-spożywcze mają do odzyskania ponad 247 milionów złotych od swoich kontrahentów. Rok wcześniej było to 216 milionów złotych. W tym czasie kwota wzrosła więc o 15%. Sytuacja w branży dobrze pokazuje, jak działają zatory płatnicze. Rolnik, producent żywności, hurtownik, sklep, firma transportowa czy gastronomia są od siebie zależne. Jeśli jedno ogniwo nie dostaje zapłaty, po pewnym czasie samo zaczyna mieć problemy z regulowaniem faktur.
1: Mówi Adam Łącki, prezes Zarządu Krajowego Rejestru Długów Biura Informacji Gospodarczej. Długi kontrahentów mają realny wpływ na codzienne działania firm. Ze względu na brak płatności ze strony dłużników, przedsiębiorcy często nie mogą zainwestować w nowszy sprzęt, co przekłada się na ilość oraz jakość zbiorów.
0: Zobaczmy, czy coś zmieniło się w pogodzie przez ostatnią godzinę. Jest delikatnie chłodniej, bo odczuwalna temperatura to 28 stopni, a na termometrach nic się nie zmieniło, 25 stopni. Nadal dosyć zmiennie może się dziać w pogodzie, przelotnie może popadać, a jeszcze lokalnie zdarzyć się mogą burze, ale na razie z tego, co widzę przez okno, to słońce nam świeci. Wiatr dosyć mocno wieje, a biometr jest umiarkowany.
4: Reklama. Twoja przyszłość zaczyna się właśnie teraz. Na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie trwa rekrutacja na studia. Wybierz swój wymarzony kierunek, rozwijaj talenty i ucz się od najlepszych w wyjątkowej atmosferze. Nie czekaj. Wejdź na stronę www.irk.umcs.pl i zarejestruj się już dziś. UMCS. Widzimy w tobie przyszłość. Pomożemy ci ją ukształtować.
5: Szefie, klient dzwonił, że panele trzeba położyć do końca tygodnia, a to ponad 100 metrów.
6: No to w czym problem?
5: No, że musi je szybko kupić, a najlepiej dzisiaj.
6: No i?
5: No i obawiam się, że nie zdąży.
6: No to weź klienta do Brikomana, nie tu się stresujesz. Zamiast się stresować, jedź do Bricomana. Masz wszystko od ręki i w hurtowych ilościach, a do tego w najlepszej cenie. Jak panele winylowe Dąb Oregon po 61 zł za metr kwadratowy, wodoodporne i w klasie 33. Bricoman. Zmieniamy ceny na dobre.
4: Reklama.
7: Tu Radio Centrum. Najwięcej rocka w mieście.
0: Rozpoczynamy więc drugą część naszych poniedziałkowych godzin szytu. Przy mikrofonie Gabriela Wolińska. Jestem dzisiaj z wami do godziny 18. No i oczywiście towarzyszy nam bardzo dobra muzyka, ale w tej godzinie chociażby, no może nas, czy raczej będzie nas czekał wywiad. Bardzo ciekawe szczegóły zdradzę może za parę minut. O 16.40 się on odbędzie, więc zostańcie z nami również po to, żeby posłuchać The Hives z kawałkiem Hate to Say, I Told You So.

Bulletproof Heart od My Chemical Romance na antenie Radia Centrum. Ja z kolei właśnie teraz mam informację dla tych, którym mięknie serce na myśl o alternatywnej muzyce, bowiem już niedługo Festiwal Wschód Kultury i Inne Brzmienia zawita właśnie ponownie do Lublina i właśnie mam dobrą informację taką, że o tej 16.40 zapowiadany wywiad będzie właśnie tego festiwalu dotyczył. Aleksandra Baranowska gości przedstawicieli warsztatów kultury, no i trochę o tym festiwalu sobie właśnie posłuchamy, więc zachęcam serdecznie, aby zostać do tej 16.40 co najmniej, no bo fajne rzeczy się dzieją w Lublinie i w Polsce również, więc po prostu cieszmy się, że tu mieszkamy. No i a propos tego, to kult już teraz na antenie Radio Centrum.

No dzisiaj by przydałyby się trochę tego chłodu. Until the World Goes Cold od Trivium, który to zespół wczoraj zresztą występował właśnie w Warszawie. I pojawiła się dosyć zabawna rzecz na ich profilu na Facebooku właśnie przed tym koncertem, że przewodnik zabrał ich na wycieczkę po Warszawie i spróbowali klasycznej polskiej orężaty. Smakowała im, jeśli jesteście ciekawi. Była bardzo słodka, ale nazwali ją Polish Soda, więc dosyć ciekawe zjawisko miało tu miejsce i dosyć śmieszny ten filmik był, więc polecam sobie zobaczyć. No a dzisiaj chłopaki grają w Gdańsku, więc jeśli macie okazję, no to zachęcam. Natomiast przede wszystkim wiemy już, co Trivium zabierze ze sobą do

0: Zobaczmy po raz kolejny, co się dzieje na lubelskich drogach. I rzeczywiście sytuacja się pogorszyła na rondach pod zamkiem. Tu już dłużej, jeśli chodzi o Solidarności, postoicie w tę właśnie stronę. To samo nadal na skrzyżowaniu Solidarności z Lubomelską i Kompozytorów Polskich. Z kolei sytuacja nieco poprawiła się na skrzyżowaniu przy Grafa, ale nadal tam dużo samochodów, raczej bym omijała to miejsce. Pogorszyła się również sytuacja na skrzyżowaniu Andersa ze Spółdzielczości Pracy czy Smorawińskiego z Szeligowskiego. Tutaj na skrzyżowaniu też dużo samochodów. Lepiej to wygląda na Alejach Racławickich, choć na Poniatowskiego nadal dużo samochodów. I na Alei Kraśnickiej nieco lepiej, choć przy samym rondzie Krwiodawców jeszcze dużo samochodów. Na Głębokiej też to wygląda nieco lepiej. To samo na Krochmalnej i Diamentowej, ale na Jana Pawła II jest zdecydowanie gorzej. Dużo samochodów. Natomiast jeśli wy macie jakieś informacje drogowe, a kierowcy są naszymi najlepszymi informatorami, to piszcie śmiało pod 515 515 982.
1: Nie twórz korków. Przesiądź się do komunikacji miejskiej. Autopromocja.
2: Warto wsłuchać się w dźwięki, które brzmią w Polsce. Najlepszą polską muzykę odnajdziecie w polskich nagraniach.
3: Opola nie daj się im.
2: Premiery, debiuty, utwory sprzed lat oraz spotkania z polskimi artystami. Na wspólne słuchanie polskiej muzy zapraszam już dzisiaj o 20. Tomek Kowalewicz, do usłyszenia.
4: Jest nas więcej, coraz więcej na...
1: Autopromocja. Radio Centrum. Najwięcej rocka.

0: Wywiadówka.
1: Możemy oficjalnie powiedzieć, że zaczynamy odliczanie. 10 dni zostało do tego, co będzie się działo w Lublinie w najbliższym czasie. 2 lipca zaczynamy Inne Brzmienia Wschód Kultury i ze mną tutaj ludzie, którzy są odpowiedzialni za to całe alternatywne zamieszanie. Aleksandra Baranowska po tej stronie mikrofonu. Witam w dzisiejszej wywiadówce. Ze mną Rafał Chwała i Agnieszka Wojciechowska. Tak jak już wspomniałam, odpowiedzialni za całą scenę i alternatywną, i wydarzenia, które się dzieją poboczne na Innych Brzmieniach, bo mam nadzieję, że o nich też chwilę porozmawiamy. Ale może zacznijmy od tego, czym w ogóle są Inne Brzmienia Wschód Kultury. No bo większość postrzega to jako festiwal muzyki alternatywnej, ale myślę, że to jest coś więcej i to jest tradycja już trwająca od lat w Lublinie. Więc Rafale, może kilka słów.
2: Dokładnie tak. Inne Brzmienia jako festiwal to mają już bardzo długą tradycję, jeśli chodzi o Lublin. 19. edycja w tym roku, a 13, jeśli chodzi o ten mariaż z projektem Wschód Kultury. Obie te części tej nazwy, właśnie Wschód Kultury i Inne Brzmienia, mają dla nas duże znaczenie. Inne Brzmienia, wiadomo, tak jak powiedziałaś, muzyka alternatywna, muzyka poszukująca, ambitna, ciekawa, z różnych stron świata. Na Wschód Kultury to też ważny czynnik. Zawsze prezentujemy też zespoły z naszej wschodniej granicy, z Ukrainy, Białorusi, Gruzji, Armenii, z różnych właśnie stron tych naszych sąsiedzkich, ale także mnóstwo literatury z tych krajów wydajemy, kino. No i staramy się pokazywać to, czego tak często znowu w Polsce nie widzimy. Więc ta wschodniość też jest istotna. No i oczywiście muzyka alternatywna jest fundamentem tego festiwalu, ale nie samą muzyką Inne Brzmienia żyją. Jest właśnie mnóstwo, tak jak powiedziałem, i literatury, i wystaw, i pokazów filmowych, wydarzeń dla najmłodszych, też rzeczy związane choćby z field recordingiem. Także bardzo tak eklektycznie i chodzi nam o to, żeby ten festiwal to było takie 4-dniowe doświadczenie całości. Oczywiście ktoś zawsze może wybrać się na swój ulubiony, ukochany zespół, ten jeden konkretny, ale zawsze fajnie chłonąć całą atmosferę i być z nami przez te kilka dni w Lublinie.
1: Mam wrażenie, że tutaj muzykę alternatywną możemy rozumieć trochę szerzej niż zazwyczaj, bo tutaj to jest taki swoisty miszmasz i każdy coś znajdzie dla siebie, bo to nie jest tylko rock, tylko pop, tylko to jest masa przeróżnych gatunków. No i może, Agnieszko, dwa słowa o tym, co w tym roku na festiwalu się pojawi.
3: No właśnie, punkt wyjścia jest dokładnie taki, jak powiedziałaś, czyli mieszamy. Mieszamy w tej alternatywie na bardzo wielu poziomach i staramy się zapraszać takich twórców, którzy byli alternatywą przed laty, bądź są alternatywą teraz. Stąd jakby wielość tych podejść i spojrzeń. Jeśli chodzi o ten rok, to takim kluczem chyba może być odwaga i jakaś taka potrzeba autentyczności, wyrażania się w muzyce i poszukiwanie w niej prawdy, bo jak spojrzymy na tegoroczny line-up, to w zasadzie wszyscy artyści albo znakomita większość stara się tym swoim podejściem do muzyki, do dźwięku robić coś więcej niż tylko występować na scenie. No i bez wątpienia takim przykładem może być jeden z headlinerów, czyli Dialek, który bardzo ciekawie komponuje warstwę tekstową, takiego dość klasycznego rapu, który łączy z bardzo różnymi wpływami muzycznymi, raczej cięższym uderzeniem, czasem bardziej rockowym, czasem wręcz metalowym, ale generalnie jest to muzyka, której kwintesencją jest przekaz. Jeśli chodzi o ten rok, to zdecydowanie warto wspomnieć o Back and Grillen, czyli bardzo ciekawym połączeniu na jednej scenie tuzów muzyki hardkorowej, punk rockowej, czyli grupy Refused szwedzkiej i również Szweda, zresztą z tego samego miasta, Matsa Gustafsona. Tym razem przyjadą z projektem improwizowanym, głośnym, hałaśliwym, bardzo odważnym formalnie. W tym roku zdecydowanie nie można pominąć Irlandczyków z grupy Therapy. To jest też zespół, który w muzyce bardzo mocno kombinował, ma na swoim koncie zarówno takie wielomilionowe,

0: Burdel i Drew McDowell, czyli połączenie dwóch sił, dwóch energii, młodej, nieco bardziej doświadczonej, z jednej strony wirtuozka instrumentów smyczkowych, z drugiej strony tuz ze świata elektroniki, który zakładał między innymi grupę Coil. Także tutaj też myślę, że możemy spodziewać się wielu ciekawych rzeczy. No i muszę wspomnieć jeszcze, jak już tak się rozkręciłam, o wytwórni i tym, kto z wytwórni tegorocznej przyjeżdża, ponieważ każdego roku zapraszamy jeden label, który jest naszym zdaniem jakoś ciekawy, robi w muzyce coś unikatowego, ma jakiś własny swój styl i również walczy na tym niełatwym rynku muzycznym z materią komercjalizacji i algorytmów. No i w tym roku zaprosiliśmy do Lublina wiedeński, austriacki label Trost. No i w ramach tejże prezentacji, oprócz oczywiście spotkania z twórcami, odbędą się trzy koncerty. No i pierwszy z nich to Sanra, czyli ikona amerykańskiego jazzu, muzyki w zasadzie afro-jazzowej, zespół z ogromną historią, w zasadzie od lat 50. Niezmiennie istniejący na rynku muzycznym. No i oprócz Sanry w ramach wytwórni usłyszymy zupełnie nowy projekt Kimo Pohjonena i Matsa Gustafsona oraz austriacki duet improwizowany Drunk.
1: To jak już w tej muzyce tutaj siedzimy, no to może powiecie mi, na co czekacie najbardziej, bo Agnieszka, tutaj wymieniłaś sporo tych zespołów, a jakiego koncertu ty nie ominiesz? No, tych wszystkich, całych innych brzmieniach w zasadzie, który tak najbardziej do ciebie przemawia?
0: No ja to generalnie nie ominę całości. Nie da się ukryć, że na pewno będę uczestniczyła od deski do deski. Natomiast wielu projektów jestem bardzo ciekawa. Na pewno jestem ciekawa projektu polskiego, Furia gra kino, ponieważ jest to zupełnie nowa rzecz. Oczywiście Furię widziałam wielokrotnie. Jest to fantastyczny zespół, doskonały, z jednej strony instrumentalny, z drugiej bardzo ciekawy w warstwie tekstowej. Natomiast projekt Furia gra kino dokłada tutaj dodatkowy komponent w postaci wizualizacji materiałów z dawnego Śląska. Jestem tego połączenia szalenie ciekawa, więc na pewno czekam na ten zespół bardzo.
1: Ja tak mam wrażenie, że inne brzmienia to jest troszeczkę taka scena czasami testowa dla nowych projektów i to jest niesamowite, że wy co roku znajdujecie właśnie jakieś takie niecodzienne połączenia i chciałabym cię zapytać, Rafale, o to, czy właśnie na to jesteś nastawiony najbardziej, ale wydaje mi się, że po tym jak widzimy line-up innych brzmień, to już wiemy, że te niecodzienne połączenia to jest po prostu wasza specjalność. No ale w takim razie, na co ty czekasz najbardziej?
2: Też co najmniej na kilka projektów. Oczywiście podobnie jak Agnieszka znam te zespoły. Część widziałem już wielokrotnie na żywo, część powiedzmy raz, ale myślę, że te puzzle, które układamy, właśnie bardzo fajnie się ogląda całościowo, bo na przykład obok siebie jednego dnia zagrają Sanra Orchestra, na którą właśnie bardzo czekam. Chwilę po nich Buck and Grillen, a ostatni będzie Dialek. Przed Furią grającą kino zagrają fantastyczni Kanadyjczycy zespołu Dead Bob. Kapitalna, duża orkiestra dowodzona przez Johna Wrighta z No Means No. Ja na przykład też czekam na Francuzów z Cap Bambino, duet taki elektropunkowy, który myślę, że świetnie zamknie piątek. Z drugiej strony trochę podobny zespół, podobnej formy ekspresji używający Gruzini z The B17. Oni będą pierwsi w sobotę. Na nich też czekam. To jest też kapitalny duet. Ale tak jak właśnie tu rozmawiamy, staramy się nie zamykać na żaden konkretny gatunek, więc jest i jazz, i elektronika, i muzyka gitarowa mocniejsza, i muzyki konkretnej, współczesnej sporo. Po polskich składach choćby widać. Na jednym biegunie Furia metalowa, na drugiej Marcin Masecki gra bolera i śpiewa, i to jest naprawdę znakomita sprawa. Hejnali, Adriana Jarosława Sajenko, z kolei oni, też ukraiński duet, biorący na warsztat stare utwory, klasyczne, średniowieczne partytury Hildegardy z Bingen. To jest autentycznie wyjątkowa sprawa. Zresztą od razu po naszym koncercie jadą grać na wielkim festiwalu do Danii na Roskilde, więc również tam ich doceniono. No i to przeżycie, doświadczenie muzyki, gdzie jest raz ciszej, raz głośniej, raz akustycznie, raz elektrycznie,

0: elektronicznie. Wydaje mi się, że takie połączenia są naprawdę istotne i pokazują, jak szeroko można patrzeć na muzykę, jak fajnie tego doświadczyć właśnie przez kilka dni w jednym miejscu właśnie u nas.
1: Ja to tylko tak podsumuję słowami, że są takie miejsca, w których czasem warto się zgubić i odkryć coś nowego. Lublin zdecydowanie jest tym miejscem, a już chyba szczególnie podczas innych brzmień, bo zawsze ktoś znajdzie coś ciekawego dla siebie w tym festiwalu i chyba opowiedzenie wszystkiego, co tu się dzieje, jest po prostu niemożliwe i tego po prostu trzeba doświadczyć. Dzięki wam bardzo. Agnieszka Wojciechowska i Rafał Chwała z Warsztatów Kultury, organizatorzy Innych Brzmień Wschodu Kultury. Dziękuję wam bardzo jeszcze raz za tę rozmowę.
2: Bardzo dziękujemy i zachęcamy do tego, by w wakacje pozostać w Lublinie.
0: Tak, i zapraszamy. To jest może informacja dla części słuchaczy istotna, bo może nie pamiętają. W tym roku scena zlokalizowana jest w Parku Ludowym.
1: Tak, więc do zobaczenia właśnie we wspomnianym Parku Ludowym. Od 2 lipca zaczynają się Inne Brzmienia. Serdecznie zapraszam. Była z wami Aleksandra Baranowska. Do usłyszenia niedługo.
3: Tu Radio Centrum. Najwięcej rocka w mieście.

0: Myślę, że skoro właśnie mija godzina 17, to pora kończyć zabawę, a zajmiemy się wydarzeniami w Akademickim Radiu Centrum.
1: Wypadek pod targami Lublin. O tym za chwilę. Powiemy również o akcji Sezon Lublin oraz epidemii samotności.
0: Przed mikrofonem Szymon Skrzypek.
1: Doszło do wypadku w rejonie targów Lublin. Samochód dostawczy zderzył się z elektryczną hulajnogą. Zdarzenie miało miejsce dzisiaj przed godziną 15 na ulicy Dworcowej. Volkswagen wjechał w znajdującą się na przejeździe dla jednośladów hulajnogę. Na miejscu interweniował zespół ratownictwa medycznego oraz policja. Potrącony kierowca jednośladu trafił do szpitala, a funkcjonariusze prowadzą czynności wyjaśniające. Zablokowany został jeden pas jezdni. Do zdarzenia doszło w tym samym miejscu, w którym 12 marca ubiegłego roku zginął rowerzysta. Zaznacza się, iż okoliczności wypadku były takie same. Miejskie gadżety są na wyciągnięcie ręki. Trwa akcja Sezon Lublin. Mieszkańcy i turyści już od 15 lat zachęcani są do aktywnego poznawania miasta i kryjących się w nim tajemnic. Do tegorocznej edycji programu dołączyło 61 firm oferujących różnego rodzaju usługi oraz produkty. Wśród nich można wymienić bilety bilety wstępu do muzeów, pamiątki oraz spacery z przewodnikiem. Zadaniem uczestników jest zebranie odpowiedniej liczby naklejek na specjalnym karnecie.
2: Osoby, które skorzystają z oferty partnerów programu i do 30 września zgromadzą odpowiednią liczbę punktów, będą mogły je wymienić na unikatowe gadżety miejskie. Po zebraniu 10 naklejek uczestnicy będą mogli je wymienić na parasol z oryginalnym nadrukiem, z kolei po zebraniu 25 naklejek na zestaw piknikowy składający się z lunchboxu i butelki termicznej.
1: Mówi Beata Pietryczuk z biura prasowego w Kancelarii Prezydenta Miasta Lublin. Naklejki można zdobyć w 8 różnych kategoriach. Kustosz, atleta, przybysz, smakosz, widz, kolekcjoner oraz joker. Uczestnik może dołączyć do akcji w dowolnym momencie jej trwania. Mapy gry miejskiej oraz nagrody wydawane są w Centrum Inspiracji Turystycznej. Szczegółowe informacje wraz z pełną listą partnerów oraz dostępnych ofert znajduje się pod adresem sezon.lublin.eu. To są wydarzenia Akademickiego Radia Centrum. Po zakończeniu epidemii COVID-19 spadła na nas plaga samotności. Jak poradzić sobie z cywilizacyjnym problemem? Według badań przeprowadzonych w 2025 roku wynika, że aż 10% mieszkańców Polski żyje bez jakiegokolwiek współlokatora. Z kolei prawie co trzeci obywatel naszego kraju w wieku 18-44 lat jest singlem. Era lockdownów wywołała wśród ludzi skutki w postaci poczucia odosobnienia oraz chęci bliskości w kontaktach z drugim człowiekiem. O tym, jaki model przyjaźni jest najkorzystniejszy, mówi Jakub B. Bączek.
3: Badania wskazują na to, że jeśli tych przyjaciół mamy 3 do 5, to jest taki najbardziej optymalny, ale też najczęściej spotykany model. Czyli raczej nie jest to 10 przyjaciół, no bo skąd mielibyśmy znaleźć tyle czasu, zwłaszcza kiedy już mamy pracę, rodziny, dzieci, dla 10 przyjaciół. Ale raczej też to nie jest jedna osoba lub dwie, bo to by oznaczało, że tego kontaktu z tym naszym dzieciństwem, wspomnieniami, z tą taką nostalgią, do której lubimy się odnosić, cofając się wspomnieniami, nie mielibyśmy za dużo.
1: Warto dodać, że pozytywne kontakty międzyludzkie normują poziom oksytocyny w organizmie, czyli hormonu odpowiedzialnego za odczuwanie szczęścia. Co więcej, nie należy zapominać, iż wsparcie bliskich może okazać się kluczowe podczas życiowych kryzysów.
0: A zobaczmy, co w pogodzie teraz i w najbliższych godzinach. Na razie 27 stopni na termometrach, odczuwalna temperatura to 29. Jeszcze mogą się lokalnie zdarzyć burze wieczorem, natomiast temperatura w nocy spadnie do 15 stopni i powinno być pogodnie. Zresztą to samo jutro, głównie słońce i temperatura wzrośnie do 28 stopni.
4: Reklama. Twoja przyszłość zaczyna się właśnie teraz. Na Uniwersytecie Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie trwa rekrutacja na studia. Wybierz swój wymarzony kierunek, rozwijaj talenty i ucz się od najlepszych w wyjątkowej atmosferze. Nie czekaj, wejdź na stronę www.irk.umcs.pl i zarejestruj się już dziś. UMCS. Widzimy w tobie przyszłość. Pomożemy ci ją ukształtować.
5: Szefie, klient dzwonił, że panele trzeba położyć do końca tygodnia, a to ponad 100 metrów.
6: No to w czym problem?
5: No, że musi je szybko kupić, a najlepiej dzisiaj.
6: No i?
5: No i obawiam się, że nie zdąży.
6: No to weź klienta do Bricomana, nie tu się stresujesz.
7: Zamiast się stresować, jedź do Bricomana. Masz wszystko od ręki i w hurtowych ilościach, a do tego w najlepszej cenie. Jak panele winylowe Dąb Oregon po 61 zł za metr kwadratowy, wodoodporne i w klasie 33. Bricoman. Zmieniamy ceny na dobre.
4: Reklama.
8: Najwięcej roka w mieście. Centrum.
0: Tak więc minęła godzina 17, rozpoczynamy ostatnią godzinę poniedziałkowych godzin szczytu przy mikrofonie Gabriela Wolińska. No i w tej godzinie chociażby impreza FM o 17.45, kiedy to przyjrzymy się koncertom, które się będą działy w najbliższej okolicy i w najbliższym czasie zresztą, ale też trochę dalej. Zajrzymy sobie właśnie może trochę do świata filmu. No a przede wszystkim nie zatrzymujemy się, jeśli chodzi o dobrą muzykę. Również Ozzy Osbourne chce się zatrzymać. I don't wanna stop na antenie Radia Centrum na początek tej godziny.

A Perfect Circle w Akademickim Radiocentrum z kawałkiem Starless, ze swoją nowością, a my sobie, skoro jest poniedziałek, to trzeba by sobie zaplanować weekend i w Lublinie się dosyć sporo dzieje. No chociażby w piątek możemy pójść na Festiwal Muzyki Alternatywnej Alter Show, który się będzie w Ogrodzie Saskim odbywał, a z kolei w sobotę i w niedzielę odbywają się Lubelskie Dni Fantastyki, te w HC Żaka, organizowane również przez Federację Fantastyki Phoenix, więc ta sama organizację co Falcon, także tu dla każdego coś miłego się na weekend znajdzie, a do tego jeszcze no będę miała dla was może wejściówki darmowe, nie no oczywiście nie ja, ale powiem gdzie można za darmo wejść do muzeów w Lublinie.

Coma na antenie Akademickiego Radia Centrum, ale jak obiecałam, no to sprawdźmy sobie, jakie muzea będą darmowe w tym tygodniu. No i w czwartek będzie duża wielka, to właśnie taka kumulacja, które właśnie muzea możemy odwiedzić za darmo. Muzeum Narodowe właśnie na Zamku, Muzeum Martyrologii pod Zegarem czy Muzeum Józefa Czechowicza. W piątek z kolei możemy pójść do historii miasta Lublina, a w sobotę odwiedzić dworek Wincentego Pola, więc można sobie fajnie zaplanować prawie cały tydzień. No, tutaj niestety we wtorek na Majdanku będą ruchy wojskowe, także tutaj nie polecam iść akurat tego dnia, ale każdego innego jak najbardziej również można wybrać.

0: Po raz ostatni zerknijmy sobie dzisiaj na to, jak wygląda sytuacja na lubelskich drogach i jest już zdecydowanie lepiej. Jeszcze trochę samochodów spotkacie na rondach pod zamkiem, ale tu już myślę, że nie trzeba specjalnie omijać tego miejsca. To samo z skrzyżowaniem przy Grafa. Jeszcze dosyć sporo samochodów na skrzyżowaniu Smorawiejskiego z Szeligowskiego oraz Alei Solidarności z Kompozytorów Polskich czy Lubomelską. I generalnie tutaj jest najgorzej, a w pozostałej części miasta już jest parę newralgicznych punktów, ale nie na tyle strasznych, żeby trzeba było uważać. Pamiętajcie jedynie o tym wypadku przy Alejach Zygmuntowskich. Natomiast pamiętajcie przede wszystkim, żeby jechać zgodnie z przepisami i bezpiecznie wracać do domu.
1: Nie twórz korków. Przesiądź się do komunikacji miejskiej.
2: Autopromocja. O, jaki piękny wtorkowy wieczór. Sprawdźmy, co się dzieje w radiu. Ech, takie zbyt popowe. Jedziemy dalej. No, przynajmniej jest jakaś gitara. Ale ostatnia szansa, bo już naprawdę tracę cierpliwość. O, no i w końcu coś dobrego. Sygnał z garażu nadaje w każdy wtorek o godzinie 20:00. Najlepsze brzmienia muzyki garażowej i alternatywnej tylko na antenie Akademickiego Radia Centrum. Zapraszam, Jakub Grys.
1: Autopromocja.
3: Reklama.
4: Hej, tu IKEA. Dochowasz tajemnicy? W IKEA ruszyła wyprzedaż aż do minus 50%. Dołącz do IKEA Family i upoluj setki produktów nawet do 50% taniej. Wielka wyprzedaż trwa do 6 lipca. Regulamin na IKEA.pl.
3: Reklama.
1: Radio Centrum. Najwięcej rocka w mieście.

Na antenie Radia Centrum Nothing But Thief z kawałkiem Future Proof. I o planach teraz też trochę będzie, bowiem Netflix wyraził chęć zrealizowania filmu z ulicy Zamkowej. No i tutaj Hollywood bardzo długo się obraca wokół tego tematu. No a tutaj Netflix wydaje się być dosyć blisko, choć dopiero jest na etapie wybierania reżysera, nawet nie ma scenariusza, także jeszcze przyjdzie nam na to poczekać. Więc może za parę minut pogadamy sobie o przyszłości nieco bliższej nam lokalnie, jeśli chodzi o przestrzeń, ale też właśnie czasową. Impreza FM za kilka minut, gdzie o koncertach w najbliższej okolicy sobie porozmawiamy, a na razie Lech Janerka i Niewalczyk na naszej antenie.

I właśnie czas na zapowiadaną przeze mnie imprezę FM, czyli zbiór informacji o koncertach dziejących się w najbliższym czasie w naszej okolicy. A zaczniemy od 27 czerwca, kiedy to w klubie Graffiti możecie zawitać na koncert pod nazwą Female Vocal Night. A podczas niego zagra oczywiście, no, zagrają zespoły, które mają wokalistki w składzie. Natomiast będą to na przykład znajomy nam lubelakom Seteist oraz Icon i Runika. No i przy tej mieszance, no, posłuchacie poza tymi damskimi wokalami przede wszystkim mocnych metalowych riffów, ale też połączenie rocka z folkiem. Biletów szukajcie poprzez profile społecznościowe klubu Graffiti. I również w klubie Graffiti, ale 30 czerwca odbędzie się koncert

No już nam zostało niecałe 8 minut, czy raczej prawie 7 minut do godziny 18, więc będziemy kończyć nasze poniedziałkowe godziny szczytu. Dziękuję za ostatnie 3 godziny, ale Radio Centrum nie przestaje dla Was grać. O godzinie 18 oczywiście serwis informacyjny, a potem nasze autorskie audycje. Do wieczora jesteśmy z Wami, także i Wy zostańcie z nami. A z kolei teraz z Wami była Gabriela Wolińska i do usłyszenia na antenie Radio Centrum.

0: Lublinie wybrzmią huki i strzały. O tym za chwilę. Powiemy również o nadchodzącej modernizacji dworca Lublin Główny. Wybiła godzina 18, pora na wydarzenia. Przed mikrofonem Szymon Skrzypek. Mieszkańcy Lublina usłyszą strzały. Żołnierze rozpoczynają ćwiczenia. We wtorek w okolicy poligonu na Majdanku będą słyszalne wystrzały oraz widoczne kłęby dymu. Jest to część treningu taktycznego 19. Lubelskiej Brygady Zmechanizowanej. Mundurowi będą doskonalić swoje umiejętności poprzez pozorację pola walki. Użyta zostanie ślepa amunicja i granaty dymne. Dodatkowo w godzinach wieczornych przez południe Lublina przejedzie kolumna pojazdów wojskowych. Służby apelują o niefotografowanie i upublicznianie zdjęć przedstawiających transport. PKP przygotowuje modernizację dworca Lublin Główny. Przedtem odbędą się konsultacje z mieszkańcami. Historyczny obiekt ma przejść duże zmiany. Inwestycja ma połączyć ochronę zabytkowego charakteru gmachu i nowoczesne rozwiązania dla podróżnych. Przygotowania uwzględniają konsultacje społeczne organizowane przez Urban Lab Lublin oraz PKP. Mieszkańcy, młodzież oraz pasażerowie będą mogli podkreślić swoje potrzeby i oczekiwania dotyczące wyglądu oraz funkcji obiektu. Spotkania zaplanowane są na 24 czerwca o godzinie 17. Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc, organizatorzy proszą o potwierdzenie obecności drogą mailową. To są wydarzenia Akademickiego Radia Centrum. Podczas wycierania kurzu zacierają się granice. Polacy łączą home office z organizacją domowej przestrzeni. Badanie przeprowadzone na zlecenie grupy INCO wykazało, że 30% osób pracujących zdalnie uważa, iż wykonywanie obowiązków zawodowych online wpływa pozytywnie na zachowanie czystości w mieszkaniu. Ankietowani zwracają uwagę na korelację pomiędzy efektywnym wypełnianiem zadań, a koniecznością unikania bałaganu.
1: Jeden z najciekawszych wyników naszego badania jest taki, że większość pracowników pracujących zdalnie przyznaje, że zdarza im się sprzątać mieszkanie lub dom w godzinach pracy. Deklaruje tak 69% badanych. W praktyce może to oznaczać szybkie przetarcie blatu, opróżnienie zmywarki, czy na przykład poodkurzanie między jednym spotkaniem online a drugim. Warto jednak traktować taki porządek w czasie pracy nie jako właśnie dodatkową presję, ale dodatkowy element organizacji przestrzeni, czy trochę taką przerwę.
0: Mówi Sylwia Maj z biura prasowego grupy INCO. Nie należy jednak zapominać, iż dla 44% badanych home office nie ma wpływu na utrzymanie porządku w domu. Co więcej, 26% respondentów przyznaje, że praca zdalna uniemożliwia zachowanie odpowiedniej czystości. Zerknijmy jeszcze na prognozę pogody. Na termometrach mamy obecnie 26 stopni, a temperatura odczuwalna jest o 2 stopnie niższa. Barometry wskazują 1020 hektopaskali. Jakość powietrza jest dobra, a biometr umiarkowany.
2: Radio Centrum.
3: Najwięcej oka w mieście.

0: Bartłomiej Płoszej, witam i zapraszam na sport. Zaczniemy od piłkarskich mistrzostw świata. O godzinie 19 wystartują kolejne spotkania, w których kibice mogą liczyć na następne zaskoczenia. Argentyna zmierzy się z Austrią. Obie ekipy na swoim koncie mają po jednym zwycięstwie. Punkt 23 to początek meczu Francja-Irak. Nad ranem o godzinie 2 Norwegia zmierzy się natomiast z Senegalem. Ostatnim meczem dla najbardziej wytrwałych kibiców będzie pojedynek Jordanii z Algierią o godzinie 5. Kolejne doniesienia napływają także w sprawie poszczególnych zawodników. Kilka dni wcześniej tragicznej w skutkach kontuzji doznał Ismael Kone, pomocnik Kanady. Gwiazdor reprezentacji Brazylii, a więc Rafinha, także walczy z urazem i nie wiadomo, czy zagra jeszcze na trwającym mundialu. Teraz pechy dopadł defensora kadry Niemiec Nico Schlotterbecka. Obrońca zerwał więzadła w stawie skokowym, przez co czekać go będzie około 8-tygodniowa pauza. Do końca mundialu pozostały 63 mecze. Zostajemy przy piłce nożnej, ale wracamy na nasze lokalne podwórko. Motor Lublin rozpoczął przygotowania do kolejnego sezonu. Z tego względu po raz pierwszy mogliśmy usłyszeć nowego trenera żółto-biało-niebieskich Mariusza Misiurę, który na briefingu prasowym odpowiedział na kilka nurtujących kibiców pytań, mówiąc m.in. o budowaniu składu na zbliżające się rozgrywki ligowe.
1: Nawet jakbyśmy chcieli dzisiaj teoretycznie pozyskać zawodników, to nie mamy takiej możliwości, więc patrząc na te ostatnie dni, ile tematów mamy otwartych i jak bardzo one są zaawansowane, to jestem pod wrażeniem pracy dyrektora. Myślę, że w najbliższych kilku dniach dołączy do nas kilku zawodników, ale wydaje mi się, że teraz to jest fantastyczny moment, żeby zobaczyć tych zawodników, którzy mało grali.
0: Motor Lublin pierwszy mecz zagra na wyjeździe 25 lipca z Widzewem Łódź. Jeśli chodzi o kwestię składu, oficjalne media klubowe pożegnały jak na razie 12 graczy. Jedyną nową twarzą w zespole jest oczywiście szkoleniowiec. Kontrakt przedłużono także z bramkarzem Gasperem Tratnikiem. Jak informuje redaktor Meczyki.pl Tomasz Włodarczyk, na ostatniej prostej ma być transfer rumuńskiego golkipera Michaja Popy. Pierwsze pół sezonu przesiedział na ławce rezerwowych Torino. Rundę jesienną spędził natomiast w rodzimym Cluj, gdzie rozegrał 19 spotkań, zachowując 8 czystych kont. A na koniec tenis. Poznaliśmy nazwiska rozstawionych zawodników oraz zawodniczek tegorocznego Wimbledonu. Wśród pań znalazło się miejsce dla Igi Świątek, która będzie bronić triumfu sprzed roku, oraz Mai Chwalińskiej. Pierwsza z nich zagra z numerem 3. Chwalińska natomiast zadebiutuje jako 20 rozstawiona. W turnieju zobaczymy także dwie inne tenisistki z reprezentacji Polski, Magdalenę Fręch oraz Magdalenę Net. U panów nie znajdziemy żadnego Polaka w gronie rozstawionych. W samych rozgrywkach wezmą jednak udział Kamil Majszak, a więc świeżo upieczony zwycięzca turnieju ATP 250 oraz Hubert Hurkacz.
2: Centrum. Najwięcej loka w mieście!

0: Espresso kulturalne. Propozycje kulturalne w Akademickim Radiu Centrum.
1: Dobry wieczór. Tydzień warto rozpocząć od dawki orzeźwiającego espresso kulturalnego. Przed mikrofonem Krystyna Awramienko. Zapraszam.
0: Espresso kulturalne w Akademickim Radiu Centrum.
1: Muzyka działa na rzecz dobra. Za nami 10. koncert charytatywny Studia Wokalnego i Rehabilitacji Głosu Blue Life Art. Celem wydarzenia była zbiórka środków dla 13-letniego Adasia Iwanejko. Chłopiec cierpi na dystrofię mięśniową Duchenna i jest najstarszym Polakiem zakwalifikowanym do terapii genowej. Podczas akcji odbywał się również kiermasz ciast przygotowany przez panie z koła gospodyń wiejskich z Kostr. Dostępne do nabycia były także poduszki Jaśki dla Adaśka, a w przerwach między występami przeprowadzano licytacje.
2: Wydaje mi się, że nasza zbiórka Adasia jest wyjątkowa pod tym względem, bo co tydzień coś się dzieje. Może nie są to wszystkie wydarzenia dedykowane dla Adasia, ale to są wydarzenia, gdzie my się próbujemy podłączyć, na przykład z kiermaszem ciast, z naszymi poduszkami, które też szyjemy, żeby nie tylko prosić i wyciągać tą pustą rękę, tylko chcemy dać w zamian to, co możemy. Także tych wydarzeń było naprawdę sporo. Szkolne akcje w Biłgoraju, gdzie podczas festyn w szkole Adasia, gdzie zebrali 46 ponad tysięcy, jesienią ponad 180 tysięcy jesienny liść w piątce zebrane, więc te akcje są naprawdę imponujące i naprawdę sporo się dzieje.
3: Nam się tak wydaje często, że tu od razu potrzeba wpłacać jakieś ogromne kwoty. Gdyby się zebrała porządna grupa ludzi i naprawdę wpłaciło po niewielkiej kwocie, okazałoby się, że te pieniążki można zebrać bardzo szybko. Grosz do grosza i zbiera się kwota. I gdyby każdy z nas wpłacił po 5, 10, 15 zł, to udałoby się w bardzo krótkim czasie przeprowadzić taką terapię genową.
1: Mówią Natalia Raczejtes, matka chrzestna Adama Iwanejko oraz Krystyna Cugowska, organizatorka koncertu. We wspólnym celu zjednoczyli się również młodzi artyści. Podczas koncertu wystąpili uczniowie Studia Wokalnego i Rehabilitacji Głosu Blue Life Art, w tym laureaci ogólnopolskich i międzynarodowych konkursów. O wrażenia zapytaliśmy uczestników wydarzenia.
4: To jest bardzo fajne, pomocne dla występujących i dla dziecka, które potrzebuje.
5: To na pewno bardzo miłe i takie charytatywne spotkania to bardzo fajna rzecz.
6: Moja córka śpiewa. Tutaj też starałem się brać udział w licytacjach. Bierzemy udział w tym już pani Krystynę od roku. Byliśmy już na paru takich akcjach w tamtym roku też. Staram się pomagać.
7: Wnuczka występowała. Chcieliśmy też wspomóc jakoś.
8: Staramy się wspierać każdą złotówką. Wiadomo, pieniążki są zawsze potrzebne. I oby to dzieciunio właśnie wróciło do zdrowia.
7: Jak możemy, tak każdemu trzeba pomóc.
1: Chętni do wsparcia Adasia będą mieli taką szansę również w tym tygodniu. Akcje charytatywne odbędą się w czwartek w ramach Senioriady w Tomaszowie Lubelskim oraz w piątek podczas koncertu w rokowym klimacie w Krasnobrodzie.
0: Espresso kulturalne.
1: Paweł Piotr Reszka zawita do Lublina. Mieszkańcy wezmą udział w spotkaniu poświęconym premierze jego najnowszej książki. W tym domu już nie straszy. Reportaże o Żydach, Polakach i Fatum to praca o pamięci, dziedziczonej winie i tajemnicach przekazywanych z pokolenia na pokolenie. W swojej publikacji dziennikarz podąża śladami historii z okresu II wojny światowej, które do dziś wpływają na życie ludzi. Książka stanowi zbiór rozmów z potomkami ofiar oraz sprawców nadal odczuwających cień dawnych zbrodni. Spotkanie odbędzie się w środę o godzinie 18 w sali czarnej ośrodka Brama Grodzka Teatr NN w Lublinie. Poprowadzi je Paweł Krysiak. Udział w wydarzeniu jest bezpłatny.
0: Espresso kulturalne w Akademickim Radiu Centrum.
1: Zbliża się cykl warsztatów Literacka Przystań. Księgarnio-kawiarnia Między Słowami zaprasza na spotkania poświęcone świadomemu czytaniu. Zajęcia mają na celu pokazanie, że lektura to coś więcej niż intelektualna analiza tekstu. To doświadczenie, które angażuje emocje, wspomnienia, wyobraźnię i osobiste skojarzenia. Uczestnicy będą pracować z krótkimi fragmentami utworów, przyglądając się własnym reakcjom i odczuciom towarzyszącym czytaniu. Spotkanie poprowadzi Ewa Frączek, lubelska poetka, eseistka i laureatka kilkudziesięciu ogólnopolskich konkursów.
9: Jeżeli obawiacie się, że warsztaty od Was czegoś wymagają w sensie wiedzy, doświadczenia, wypowiadania się, to zapewniam, że nie. Równie dobrze można przyjść, siąść z boku, określić się jako osoba nieśmiała i taka, która nie chce brać udziału w dyskusji. Na pewno nie jest to popisywanie się erudycją, więc warto, dlatego że to jest jakaś alternatywna forma spędzania czasu, warto dlatego, żeby nie mieć przez godzinę, półtorej ekranu przed oczami.
1: podkreśla Ewa Frączek. Najbliższe warsztaty odbędą się w czwartek o godzinie 18 w księgarniokawiarni Między Słowami przy ulicy Rybnej w Lublinie. Kolejne spotkanie zaplanowano na 22 lipca. Na zajęcia obowiązują zapisy. Więcej informacji znajduje się na naszej stronie centrum.fm w zakładce Kultura.
0: Espresso kulturalne.
1: Tradycje Nocy Świętojańskiej wypełnią Lublin. W samym sercu miasta rozegra się spektakl Teatru Latarnia Kwiat Poproci. Przedstawienie w reżyserii Mateusza Tymury inspirowane jest baśnią Ignacego Kraszewskiego. Opowiada o chłopaku o imieniu Jacuś, który w tym magicznym czasie decyduje się odnaleźć tytułowy kwiat. W drodze do swojego celu mierzy się jednak nie tylko z leśnymi strachami, lecz także z własnym mrokiem. Atmosferę widowiska współtworzyć będzie scenografia. Składają się na nią naturalne materiały znalezione w Puszczy Kryszyńskiej na Podlasiu. Kluczowym elementem sztuki jest również muzyka, podczas przedstawienia na żywo na tradycyjnych instrumentach. Pokaz spektaklu rozpocznie się w sobotę wraz z zachodem słońca o godzinie 20.49 na placu Giedroycia w Lublinie. Wstęp wolny. I to już wszystko na dziś. W przygotowaniu Espresso Kulturalnego uczestniczyły Halina Kundelska i Oksana Kostiuk. Za sterami czuwała Gabriela Wolińska, przed mikrofonem Krystyna Abramienko. Życzę miłego wieczoru i do usłyszenia.
0: To było Espresso Kulturalne w Akademickim Radiu Centrum 98,2 FM.
10: To jest Radio Centrum.

0: emocja.
1: Podobno jak i poniedziałek, taki cały tydzień. To się dobrze składa, bo w Radiu Centrum pierwszy dzień tygodnia kończymy wyborną muzyczną selekcją, która pozwoli wziąć głęboki oddech przed skokiem w wir codziennych zdarzeń. Spokojne brzmienia bez etykiety gatunku, co to z gwarancją najwyższej jakości i głębokich przeżyć. Muzyka introwertyka w każdy poniedziałek o 22. Zaprasza Barbara Repeć.
2: Autopromocja. Reklama.
3: Klubokawiarnia Kultowa. Nowa przestrzeń kulturalna na Czubach. Jam Session w każdą środę o 20:00. Koncerty rock, hip-hop, blues, opera. Potańcówki 60+, stand-up, organizacja imprez zamkniętych. Klubokawiarnia Kultowa. Ulica Herbowa 2A. Znajdź nas na Facebooku i Instagramie. Klubokawiarnia Kultowa. Ludzie, muzyka, przyjaźń.
2: Reklama.
4: Radio Centrum. Najwięcej rocka w mieście.
5: Po drugiej stronie siatki.
6: Końcówka czerwca, końcówka naszego sezonu grania, jeśli chodzi o akademickie Radio Centrum. Natomiast my ciągle z tą samą werwą i z emocjami kipiącymi w naszych środkach rozpoczynamy kolejną audycję po drugiej stronie siatki. I jak co tydzień, niemalże przez te ostatnie miesiące razem ze mną Ignacy Chodowski.
7: Dobry wieczór.
6: I Michał Chrapowicki.
8: Dobry wieczór Państwu.
6: Panowie, taka pogoda, że zamiast tutaj w studiu rozmawiać o siatkówce, by się w tą siatkówkę pograło.
8: Najlepiej na plaży.
7: Zdecydowanie. Najlepiej na plaży i jeszcze jednak w trochę może chłodniejszej atmosferze, bo wydaje mi się, że dzisiejsza temperatura wielu z nas pokonała.
6: No, mi się to bardzo akurat podoba. Ja powiem tutaj nieskromnie, że wolę, jak na termometrach widnieje liczba 30 stopni, aniżeli 20. Natomiast nie o tym dzisiaj, my pogodynkami nie jesteśmy, a chcielibyśmy Państwu przedstawić informacje, o których powiemy właśnie w dzisiejszym programie, między innymi PLS Pierwsza Liga i rewolucyjne zmiany, które będziemy mogli oglądać na zapleczu naszej siatkarskiej Plus Ligi. Chyba nie będę na razie zdradzał, o czym będziemy mówić. Michał, co ty na to?
8: Myślę, że tutaj jeszcze podtrzymamy naszych słuchaczy w niepewności, bo wydaje mi się, że ta informacja trochę nie została aż tak mocno rozpowszechniona i tylko tacy najwierniejsi fani klubów z PLS Pierwszej Ligi mogą wiedzieć, o co nam chodzi, a jest to na pewno rzecz, która bardzo dużo zmieni, jeśli chodzi o przeprowadzanie rozgrywek PLS Pierwszej Ligi.
6: O, ty mówiłeś o jednej zmianie, będzie jeszcze druga, o której napomknimy, z której na pewno cieszą się prezesi wszystkich klubów oraz właściciele. Natomiast tak jak powiedziałem, usłyszycie o tym wszystkim później. No i sezon reprezentacyjny. Nasza kadra biało-czerwonych siatkarzy i siatkarek. Trwają nadal rozgrywki Ligi Narodów. Mamy małą przerwę, jeśli chodzi o podopiecznych trenera, podopiecznych Nikoli Grbicie. Oni wrócą do gry za dwa dni właśnie w Gliwicach. Spotkanie z Belgią zainauguruje drugi turniej tegoż to właśnie turnieju. No i o tym też powiemy, myślę, że przez dłuższy czas naszej audycji. Ignacy, myślisz, że właśnie ten turniej będzie takim początkiem dla nas, naszych polskich kibiców, tych siatkarskich emocji?
7: Czy będzie początkiem emocji? Wydaje mi się, że mimo wszystko nie. Z jednej może przyczyny być rzeczywiście jakoś emocjonujący, czy budzący jakiekolwiek emocje w kibicach, no to jest tylko lokalizacja tego turnieju, czyli Gliwice. A tak poza tym, no to wydaje mi się, że jeszcze trzeba cierpliwie czekać do momentu, w którym zacznie się to poważne granie, bo na razie to nazwałbym ten etap sezonu.

0: Ligi Narodów, czy później do Mistrzostw Europy, także ja jestem akurat spokojny i liczę na to, że jednak jeszcze tych emocji na takim wysokim poziomie nie będzie. Jedynym plusem jest to, że te kadry pomiędzy spotkaniami też będą mogły się zmieniać i sam fakt tego, że oczywiście trzeba powoływać określoną liczbę graczy, ale jednak wszyscy będą na miejscu i na pewno będzie można ewentualnie jakichś korekt małych dokonywać w przypadku niepowodzeń.
1: Moje pytanie wynikało oczywiście z tego, że pierwszy turniej odbywał się w chińskim Ningbo, a wiemy, z czym je się takie turnieje, jeśli chodzi o poszczególne godziny spotkań oraz kibice, którzy z pewnością po tym sezonie klubowym łączą się w jedną wielką grupę, dopingując naszą kadrę biało-czerwonych. Myślę, że także znajdziemy czas na rozmowy o Plus Lidze. Wiemy, że aktualnie mamy nieco zastój, jeśli chodzi o rozgrywki, natomiast składy poszczególnych klubów już powoli nam się klarują. Wiemy, że te przygotowania już niedługo ruszą, a więc o tym też z pewnością powiemy. Oczywiście zachęcamy do wysyłania SMS-ów na numer 515-515-982, jeśli macie jakiś pomysł, o czym moglibyśmy jeszcze porozmawiać, jakieś ciekawe informacje, które napłynęły do Was, a niekoniecznie my mamy je pod ręką, lub po prostu chcielibyście udzielić się razem z nami i po prostu powiedzieć, jakie macie spostrzeżenia na poszczególne tematy. Oczywiście do tego zachęcamy. Przypominam, 515 515 982. A teraz zapraszam Państwa na krótką przerwę.
2: Po drugiej stronie siatki.

0: po drugiej stronie siatki.
1: Rewolucyjne zmiany w PLS pierwszej lidze. Czytamy na stronie plspierwszaliga.pl. W sezonie 2026-27 w PLS pierwszej lidze we wszystkich spotkaniach będzie działał system challenge i to nie jest jedyna zmiana w rozgrywkach. My natomiast na samym początku skupimy się na tej pierwszej, a więc systemie challenge. Michał, ze względu na to, że ty masz z nas najwięcej spotkań na zapleczu Plus Ligi na swoim radarze w tym sezonie, jak duża to będzie zmiana dla zespołów z zaplecza?
2: Jest to ogromna zmiana, patrząc z perspektywy zawodników, sztabu szkoleniowego, ale także też całych klubów, ponieważ możemy się cieszyć z tego, że jest challenge wprowadzony i jest to genialna wiadomość dla wszystkich, ale z drugiej strony jest też to całkiem spory koszt dla każdego z klubów i jest to na pewno spore wyzwanie. Spodziewałem się, że decyzja o wprowadzeniu challenge'u pojawi się, ale nie spodziewałem się, że tak szybko. Myślałem, że to jest kwestia jeszcze jednak kilku lat i trochę zaskoczyłem się tym, że ta decyzja została już wprowadzona, no bo koszt challenge'u na jeden mecz to jest około 5000 zł. Dla klubów, które no nie mają aż tak dużych budżetów jak nawet te najbiedniejsze kluby w Plus Lidze, no to niestety, ale to jest bardzo, bardzo dużo. Kolejna kwestia jest też spała, która w zasadzie jest własnością poniekąd ligi, czy to też związku siatkarskiego i tutaj niestety, ale pozyskanie jakichkolwiek środków jest problematyczne. Dlatego nie spodziewałem się, że to będzie już wprowadzone. Jeśli chodzi o zalety tego całego rozwiązania, no to każdy kibic siatkówki, który ogląda Plus Ligę, uczęszcza na mecze drużyn plusligowych, ten challenge zna bardzo dobrze i jest do tego przyzwyczajony, że sytuacja, w którym tego challenge'u nie ma, jest aż trochę niewiarygodna. No a jednak w PLS pierwszej lidze challenge pojawił się po raz pierwszy w poprzednim sezonie tylko w fazie playoff. Czyli tak czy siak te kluby, które raczej mają większe budżety, mogły sobie pozwolić, żeby ten challenge pojawił się na pierwszoligowych halach i każdy chyba z tego rozwiązania był zadowolony. Jak wspominał jeden z trenerów PLS pierwszej ligi, dzięki temu challenge'owi ograniczyliśmy ilość żółtych kartek i zamieszania, które było w tych meczach, przez to, że po prostu jak były jakieś sytuacje niejasne w meczach, to po prostu ten challenge można było wykorzystać. No, są to bardzo takie oczywiste kwestie dla kibiców, którzy

0: w zasadzie na wszystkich poziomach w Polsce. No i wydaje mi się, że zyskamy na tym w zasadzie wszyscy. Z jednej strony kibice, którzy śledzą PLS pierwszą ligę, ale także zawodnicy, którzy będą mieli trochę więcej jednak spokoju, że nawet jeśli sędzia podejmie tą błędną decyzję, to zawsze mogą się odwołać w postaci zgłoszenia challenge'u i to będzie jakoś zauważone i rozpatrzone.
1: Ignacy, ta profesjonalizacja PLS pierwszej ligi pokazuje nam, wiadomo, możemy się kłócić na temat poziomów, jeśli chodzi o te salony siatkarskie w Europie czy na świecie. Czy Liga Polska plus Liga jest najlepsza, czy jednak Włochy mogą się tym pochwalić, albo chociażby Brazylijczycy, którzy wiemy, że jeśli chodzi o sezony kadrowe, prezentują się bardzo dobrze, a niekoniecznie wiemy, jak wyglądają tam te rozgrywki ligowe. Natomiast jeśli chodzi o zaplecza, Polska może pochwalić się, tak mi się przynajmniej wydaje, najlepszym miejscem do rozwoju.
2: Ważne jest to, żeby w momencie, kiedy chcemy mówić o rozwoju, w tym przypadku zaplecza naszej siatkarskiej plus ligi, nie myśleć tylko o tym, żeby coraz lepsze drużyny tam występowały pod kątem zawodników, pod kątem sztabów, ale też całej otoczki. Wiadomo jest, że zarówno kwestia transmisji tych spotkań przez warunki i przez też to, w jakich halach, w jakich miejscach te drużyny rozgrywają swoje mecze, jednak utrudnia to trochę, żeby właśnie mówić o tym, czy promować jakoś mocniej tą ligę, no bo mamy takie hale jak na przykład hala w Spale, czy hala nawet...
1: Dotychczas w Świdniku.
2: Tak, dotychczas w Świdniku, przed jeszcze wybudowaniem nowego obiektu. Są takie miejsca, w których na przykład dla mnie będzie bardzo ciekawym zjawiskiem w ogóle pojawienie się challenge'u, bo często też trzeba mieć właśnie infrastrukturę, żeby gdzieś on się mógł pojawić.
0: Odnośnie tej infrastruktury, tutaj jest jeszcze jedna kwestia, na którą trzeba zwrócić uwagę, właśnie te kwestie techniczne. Jest pewien problem z tym challenge'em taki, że nie wszystkie hale w PLS pierwszej lidze są przyjazne temu systemowi. W taki sposób chcę to powiedzieć, że jednak te hale w pierwszej lidze nie są aż tak dobrze oświetlone i nie mają aż tak dużych wymagań jak hale, które są w plus lidze. Więc tak jak mieliśmy większe problemy z załączeniem i zamontowaniem tego systemu u nas w Świdniku, no to jednak wydaje mi się, że to też będzie wyzwanie dla tych pracowników firm, które zajmują się tym systemem i to nie będzie aż tak proste. Oczywiście jest to wszystko możliwe i to nie jest tak, że w niektórych halach nie będzie się dało tego zrobić, ale jest to trochę bardziej skomplikowane niż to w rozgrywkach plus ligi.
2: No ale wracając do tego, co chciałem powiedzieć, bardzo się cieszę z tego powodu, że właśnie ten system jednak wchodzi na niższy poziom rozgrywkowy niż Plus Liga, bo to też spowoduje, że na pewno w najbliższych latach, jeśli będziemy chcieli myśleć o tym, żeby w pełni sprofesjonalizować albo żeby widzieć coraz lepszych zawodników na zapleczu właśnie naszej Plus Ligi, to wypadałoby jednak, żeby też szło za tym zaplecze techniczne. Oprócz tego, że wiadomo, że mówimy tutaj o ciekawych nazwiskach albo o też przede wszystkim projektach, które mogą czy zwojować w późniejszym czasie siatkarską plus ligę, czy po prostu stanowić o sile właśnie PLS pierwszej ligi.
1: Też z pewnością będzie to ciekawa rzecz dla niektórych trenerów oraz zawodników, ponieważ wiemy, że nie każdy miał okazję występować w plus lidze. Już nie mówię o wyjściowych szóstkach czy wchodzeniu z ławki, a nawet stanie, nie mogli oni stać w kwadracie dla rezerwowych. I to też z pewnością będzie ciekawa rzecz pod tym kątem, że też trzeba nauczyć się grać z tym systemem challenge. To nie jest tak, że każdy błąd, który dotychczas był zrzucany na sędziego, będzie teraz sprawdzany przez system challenge. Po drugie, prowokacje pod siatkami, czyli coś, co lubimy oglądać jako kibice, kiedy jeden siatkarz do drugiego może sugerować, że piłka poszła po bloku. Nie wiemy, czy są to właśnie te gierki psychologiczne, czy nie. Michał, rzeczywiście, to się będzie oglądać, już nawet nie chodzi o poziom, wiadomo, decyzji sędziego, ale to może być po prostu ciekawsze.
0: Zdecydowanie będzie ciekawsze i będzie też jaśniejsze dla wszystkich kibiców, bo niestety, ale te błędy sędziowskie były często bardzo takie oczywiste i widoczne dla wielu kibiców. W tym momencie no, takie błędy będą w zdecydowanej większości wyeliminowane i samo widowisko sportowe będzie o wiele lepsze do oglądania i na pewno bardziej pociągające dla tych kibiców. Warto jeszcze

0: zaznaczyć o tym, że naprawdę tym systemem challenge mogą się, wykorzystywaniem tego systemu mogą się pochwalić tylko takie najlepsze ligi w siatkówce. Z tego systemu korzysta włoska Serie A, francuska Liga, niemiecka Bundesliga, Rosja, Ameryka, ale tylko jeśli chodzi o tą ligę żeńską, więc to naprawdę jest taka czołowa, to takie czołowe ligi na całym świecie, a wprowadzając też naszą w zasadzie pierwszą ligę, czyli drugi poziom rozgrywkowy, zdecydowanie pokazuje, że ta polska siatkówka jest zdecydowanie na jednym z najwyższych poziomów, nawet patrząc na zaplecze Plusligi, które też cały czas ciągnie w górę i pokazuje, że siatkówka w Polsce nie zwalnia tempa i cały czas się rozwija.
1: Niektórzy mogą być niezadowoleni jednak z tego systemu challenge, ponieważ niektórzy stracą pracę, mówiąc trochę kolokwialnie, ponieważ od następnego sezonu nie będzie sędziów liniowych na spotkaniach PLS.
2: Ale czy to duża strata dla nas jako kibiców?
1: Dla nas nie, ale ja mówię jako sędziów.
2: No wiem, no ale z drugiej strony wydaje mi się, że w tym przypadku akurat trzeba też patrzeć na to, że sędziowie liniowi no też psuli często rywalizację i nawet moim zdaniem częściej od arbitrów głównych, bo czasami nie widzieli definitywnych boisk albo właśnie autów i to w jakiś sposób też niszczyło rywalizację. No to jest moim zdaniem członowy problem, bo też wiadomo, że tutaj w przypadku, kiedy sędziowie z Plus Ligi schodzili ligę niżej, bo często się tak zdarzało, to oni zapominali na przykład o tym, że tego challenge'u nie ma i często też ich decyzje były bardzo niedokładne, albo nie skupiali się, nie koncentrowali się na tym, co się dzieje na boisku wystarczająco, aby później rozsądzić, czy rozstrzygnąć, czy dana piłka, czy dana akcja została rozegrana słusznie, czy niesłusznie.
0: To jest jedna kwestia, a druga jest jeszcze taka, że sędziowie liniowi zawsze są ze związku lokalnego, czyli to nie można, nie zakładam, że są jacyś bezstronni sędziowie, ale no system challenge jest zdecydowanie bezstronny i każdy może wykorzystać go zgodnie z przepisami, tak jak sobie tego zażyczy. No, kwestia tego, czy sędziowie liniowi są bezstronni, no to nie chcę tego mówić wprost, ale jakieś sugestie pojawiały się, że niektórzy sędziowie mogą grać trochę na korzyść lokalnej drużyny i nie zawsze wszystkie decyzje podejmować odpowiednio.
1: Panowie, jeszcze dużo czasu mamy z naszym programem Po drugiej stronie siatki, a więc ja zaproszę was, drodzy słuchacze, na chwilę przerwy, a tuż po niej nadal będziemy rozmawiać o PLS pierwszej lidze i także o innej zmianie, która wydaje mi się może być także bardzo istotna.
3: Po drugiej stronie siatki.

0: po drugiej stronie siatki.
1: Wracamy z siatkówką na antenie Akademickiego Radia Centrum i na naszych celownikach nadal PLS Pierwsza Liga. Porozmawialiśmy trochę o systemie challenge, który został wyprowadzony właśnie do tych rozgrywek. Jeśli Państwo nie usłyszeli nas kilka minut temu, to przypominamy, że właśnie taka rewolucja nastąpiła właśnie na zapleczu naszej siatkarskiej Plus Ligi. Teraz natomiast powiemy o drugiej zmianie, ponieważ według prezesa naszej Polskiej Ligi Siatkówki przed kolejnym sezonem liga zyska sponsora. Dzięki temu kluby dostaną wsparcie finansowe, a zwycięzca rozgrywek dostanie 200 tysięcy złotych. I Michał, chyba to trochę nam pomoże zrozumieć ten problem, jeśli chodzi o sfinansowanie systemu challenge w niektórych zespołach.
2: Dokładnie, ja bym to chyba w taki sposób łączył, że nie jestem przekonany do tego, że wszystkie drużyny były za wprowadzeniem tego systemu. I to mogła być właśnie taka karta przetargowa, jeśli chodzi o ligę i jeśli chodzi o te bogatsze drużyny, że zostanie sprowadzony sponsor, który będzie pomagał trochę w finansowaniu tego systemu. I to jest chyba, wydaje mi się, że dobrze myślimy i to jest główny powód, dlaczego ten system się pojawia, bo ciężko mi jest sobie wyobrazić, żeby niektóre ekipy były w stanie sobie pozwolić na jednak całkiem spory wydatek w skali całego sezonu.
3: Biorąc pod uwagę też, jakie kontrakty w niektórych drużynach zawodnicy dostają, wiadomo przecież, że niektórzy z siatkarzy muszą sobie dorabiać w innych pracach, żeby w ogóle jakoś wiązać koniec z końcem, ale w ogóle tak trochę poza tematem, wydawało mi się, jak to czytałeś, że tak dla zwycięzcy czeka 200 tysięcy złotych, to już tak trochę loteryjnie to wybrzmiało. Zaraz jeszcze będą dokładali w następnym sezonie może jakiś samochód osobowy albo coś takiego.
1: No miejmy nadzieję, że będziemy się rozwijać w tym kierunku.
3: I w następnym sezonie pan Michał jakimś ładnym samochodem do nas przyjedzie.
2: Służarko pralka będzie w gratisie.
3: Tak.
1: Ale też będzie fajnie, tak. No będzie w czym prać ciuchy. Jeśli dostaniesz fajny samochód, mam nadzieję, że mnie nim przewieziesz.
2: No nie będzie to najmniejszy problem, panie tylko redaktorze. Wydaje mi się, że tutaj zrobić. Jest taka kwestia jeszcze, że zmienia się cały czas ta nasza PLS Pierwsza Liga i idzie to w bardzo dobrą stronę. Tu jak Ignacy zahaczyłeś o te wynagrodzenia, no to trochę przeraziłem się, jak usłyszałem o pensji jednego z znajomych mi siatkarzy w PLS Pierwszej Lidze. No, nie życzyłbym żadnemu siatkarzowi zarabiania 2,5 tysiąca miesięcznie, bo utrzymanie się w jakimkolwiek mieście nie jest zbyt przyjemne w takiej sytuacji. Tak jak mówiłeś, trzeba wtedy pracować jakoś dorywczo albo korzystać z oszczędności.
1: Ale to też chyba
2: ma.
1: Jest taka walka z kontrastami, ponieważ no tak jak wspominałeś, jeden z twoich znanych ci zawodników zarabia 2,5 tysiące, natomiast są też gracze, którzy naprawdę mogą spojrzeć na swoje konto i pomyśleć, że grają w bardzo dobrej lidze.
3: I nawet schodzą właśnie poziom niżej, żeby w niej grać, bo dostają po pierwsze lepszy kontrakt, po drugie możliwość grania w pierwszej szóstce, a wiadomo, że jest to też dla niektórych zawodników, w szczególności tych, którzy myślą czy o powołaniu do kadry, czy też po prostu o tym, żeby utrzymywać tą formę na najwyższym poziomie, rzecz ważna. Tak sobie teraz pomyślałem jeszcze, że jeśli idziemy w kierunku profesjonalizacji tych naszych zaplecz, w tym przypadku PLS Pierwszej Ligi, no to też daje nam możliwość właśnie odnajdywania, odkrywania kolejnych nieoczywistych nazwisk pod kątem kadry, no bo jeśli pójdzie to długofalowo i rzeczywiście będziemy mieli po pierwsze profesjonalizację tych lig, to też będziemy mieli możliwość na mapie siatkarskiej Polski odnaleźć też więcej projektów, które dadzą nam ewentualną możliwość właśnie skautowania czy odkrywania tych nazwisk. A jak wiadomo, trener Nikola Grbić od dwóch sezonów reprezentacyjnych okazuje się, że nie patrzy tylko na Plus Ligę czy zagranicę, ale też schodzi poziom niżej i wynajduje jakieś nieoczywiste dla nas, dla kibiców nazwiska.
1: Skupiliśmy się na tym wsparciu finansowym dla poszczególnych drużyn, natomiast ta pula, która została przeznaczona dla zwycięzcy rozgrywek, to wydaje mi się jest takie rozruchowe na wejście do Plus Ligi, ponieważ wiemy, że niektóre zespoły, które wygrają PLS Pierwszą Ligę, nie kwapią się, aby wejść na poziom wyżej, ponieważ wiedzą, że finanse mogą się nie zgadzać. A nawet jeśli nie wygrają, to już przed sezonem zakładają, że nie walczą o złoty medal PLS Pierwszej Ligi, ponieważ nie będą w stanie utrzymać klubu właśnie na tym poziomie. I takie 200 tysięcy złotych, myślę, że w układaniu biznesplanu na sezon następny może naprawdę dużo pomóc.
3: Zdecydowanie tak.
2: Może pomóc, ale musimy też pamiętać o tym, że 200 tysięcy złotych to jest prawdopodobnie jeden kontrakt dla zawodnika z Plus Ligi. To są...
3: Takiej klasy premium, takiej dla zespołu. No bo nie ukrywajmy, że no Beniaminek nie podpisze jakiegoś zawodnika, który będzie zarabiał bańkę rocznie. No bo też nie ma dużo takich kontraktów.
2: To jest zawodnik, który jest w stanie występować mniej więcej w drużynach plusligowych na poziomie, powiedzmy, od połowy...
3: Poza ósemką na tak, pewno. To są tacy ósemką. Zawodnicy, którzy albo są chwilę przed playoffami, albo kończą raczej w tych ostatnich drużynach.
2: No. Albo zawodnicy, którzy wiekiem swoim już mają pokaźne doświadczenie i chcą to doświadczenie przekazać młodszym, mniej doświadczonym zawodnikom z niższych rozgrywek.
3: Tak jak pan Michał, dlatego właśnie pojawił się w PLS pierwszej lidze.
1: No. Jeśli chodzi o te pieniądze, panowie, bo widzę, że się rozgadaliście, natomiast miałbym jeszcze jedną rzecz, o której chciałbym powiedzieć, ponieważ niektórzy mogą myśleć, że 200 tysięcy złotych w sporcie to jest nie dużo, nie mało, jest to tak adekwatnie. Natomiast spoglądam na pieniądze, które można wygrać za poszczególne miejsca w siatkarskiej Lidze Mistrzów. Za czwarte miejsce Federacja CEF przewiduje 100 tysięcy euro, a więc
3: czyli
1: około...
3: razy 4.
1: Około 400 tysięcy złotych. Czyli czwarte miejsce w Lidze Mistrzów daje nam 400 tysięcy, a 200 tysięcy złotych mamy za wygranie PLS pierwszej ligi. Nie jest chyba duża różnica.
3: Wydaje mi się, że nie, ale trzeba też patrzeć na to, że jednak z innymi problemami mierzą się drużyny, które jednak sobie w ogóle pozwalają na grę w Lidze Mistrzów, bo jak wiadomo, to prezesi wielu klubów też podkreślają w rozmowach czy przedsezonowych, czy już w trakcie sezonów, że raczej puchary w siatkówce to nie są puchary w piłce nożnej, gdzie tam rzeczywiście dla drużyny, która na przykład pierwszy raz się w takich pucharach znajduje, to może być niesamowity zastrzyk gotówki, albo może to spowodować, tak jak w przypadku nawet naszej ligi, sytuację, w której na przykład właśnie drużyna może odskoczyć reszcie stawki. Jeśli chodzi o siatkówkę, no to do tego biznesu trzeba często też dopłacać, to nawet w momencie, kiedy Bogdanka Luk Lublin miała pierwszą przygodę w pucharach, to tam było w kuluarach mówione, że często do tych wycieczek, często egzotycznych, jednak klub z Lublina musiał dopłacać, a nie dostawał jakieś sensowne pieniądze na to, żeby rzeczywiście wkładać to w klub. To jest bardziej jeszcze w siatkówce kwestia samego prestiżu, a nie realnych środków, które wpływają na konto klubowe.
2: Sama wygrana za Challenge Cup nie jest w stanie pokryć kosztów lotów, znaczy wyjazdów wszystkich na ten turniej, więc to ciężko powiedzieć o tym, że tu jest jakiś zastrzyk gotówki dla klubów siatkarskich, no a jak wiemy, że polskie kluby piłkarskie są w stanie wzbogacać się naprawdę przez, nie osiągając jakichś znaczących wyników, tylko uczestnicząc w europejskich rozgrywkach. W siatkówce tego jeszcze nie ma. Cieszyć musimy się z tego, że już w PLS pierwszej lidze będzie taka nagroda do zdobycia za pierwsze miejsce. Ja tak tylko powoli zastanawiam się, co to jest za sponsor, który tutaj się pojawi w...
1: A wiesz coś?
2: Nie, nic jeszcze nie wiem.
3: Wydaje mi się, że to musi być albo jakaś spółka Skarbu Państwa, albo jakiś sponsor, który rzeczywiście chce wejść w siatkówkę. I ja nic nie wiem, ale ja bym się zastanawiał na przykład nad spółkami albo firmami typu InPost.
1: Też miałem właśnie o tym powiedzieć, że pan Rafał Brzoska, odchodząc z HKS-u, Chełm jako wiadomo sponsor tytularny, może mieć chęć pozostania w siatkówce, tylko w innej formie.
3: Może być nieoczywista nazwa. No tak jak mamy tutaj sytuację też, że przecież PGE prawdopodobnie przejmie nazwę i sponsoring tytularny naszej najwyższej klasy rozgrywkowej, to tutaj też Plus się zwalnia, ale wydaje mi się, że to nie nastąpi. Może to będzie jakaś właśnie albo spółka właśnie Skarbu Państwa, albo firma prywatna, która rzeczywiście chce na poważnie pojawić się w siatkówce, a z racji tego, że InPost oczywiście już w siatkówce się przewinął, to może to być właśnie ta firma, ale nie potwierdzam, nie zaprzeczam.
1: Jeszcze jedna rzecz, ponieważ no tak jak czytaliśmy, te wsparcie finansowe dostanie każda z drużyn, natomiast no też nam się to zazębia w ten sposób, że prawdopodobnie z tych pieniędzy będzie opłacany system challenge, bo wiemy, że kosztuje on sporo, a te pieniądze, jeśli za 200 tysięcy jest za wygranie ligi, te zespoły wiele nie dostaną i ciężko będzie, mówiąc trochę kolokwialnie, zachomikować trochę pieniędzy i przetrzymać je na jakiś rozwój czy na kontrakty lepszych siatkarzy, Michał.
2: No na pewno tak, ale tutaj trzeba pamiętać o tym, że generalnie kluby miały już dopięte to finansowanie na ten sezon, no bo kontrakty w tym momencie wszędzie już są podpisane. To jest sytuacja taka, że jest możliwość dodatkowego zastrzyku gotówki dla tych drużyn. To nie będzie aż tak duży wydatek w skali roku, jeśli chodzi o pokrycie kosztów systemu Challenge. Ale i tak jak mówiłem, to jest karta przetargowa po prostu, żeby ten system wprowadzić, bo jestem stuprocentowo pewny, że to nie byłoby zgody na ten system challenge, jeśli nie doszłoby jakieś dodatkowe finansowanie, bo naprawdę ciężko jest w niektórych klubach o jakiekolwiek dodatkowe wydatki, bo w niektórych momentach jest problem w ogóle z finansowaniem wyjazdów, a co dopiero wrzucić coś takiego jak 5000 zł za każdy mecz domowy dodatkowo w skali całego roku, no to spory koszt.
3: I też patrząc już tak czysto biznesowo na to, to wydaje mi się, że raczej ta kwota była kartą przetargową w negocjacjach z klubami z tej niższej części tabeli, bo wiadomo, że zespoły, które walczą o awans do Plus Ligi, 200 tysięcy w tą, czy 200 tysięcy w tamtą, to już jest dla nich, patrząc na wszystkie wydatki w skali całego sezonu, jest jakiś zastrzyk gotówki, ale nie na tyle duży, żeby rzeczywiście się na ten temat rozwodzić.
1: No dobrze, panowie, myślę, że przeanalizowaliśmy PLS pierwszą ligę wzdłuż i wszerz. Powiedzieliśmy wiele na temat nadchodzących rewolucyjnych zmian w właśnie PLS pierwszej lidze. Jeśli chcielibyście państwo oczywiście obejrzeć, jak wygląda system challenge, a na Bogdankę lub Lublin nie macie jak przyjechać, to zapraszamy oczywiście na drugą lubelską ekipę w naszym regionie, PZL Leonardo AW Świdnik, oraz tak, także uprzedziłeś mnie troszeczkę, HKS-u Chełm to są aktualnie trzy drużyny siatkarskie w naszym kraju, które mogą pochwalić się w następnym sezonie właśnie używaniem systemu Challenge. Zapraszam państwa ponownie na chwilę z muzyką, a my po tej przerwie zmieniamy temat i przechodzimy do rozgrywek reprezentacyjnych.
0: Po drugiej stronie siatki.

0: po drugiej stronie siatki.
1: Kończymy z rozmowami o siatkówce ligowej, klubowej, a przechodzimy do rozgrywek reprezentacyjnych, a więc reprezentacja Polski, która już za dwa dni zacznie kolejny turniej Ligi Narodów, godzina 20-24 czerwca, a więc inauguracja razem z kadrą Belgii. 24 godziny później mecz Polska-Turcja, potem dzień przerwy i godzina 17-27 czerwca, a więc pojedynek z kadrą Niemiec i na sam koniec na deser reprezentacja Argentyny, 28 czerwca, godzina 20. Ignacy, zacznę od Ciebie, ponieważ na samym początku naszego programu podjąłeś się minimalnie tego tematu, który chciałem poruszyć, a więc emocje, które będą nam towarzyszyć w hali w Gliwicach. Wiadomo, że sezon reprezentacyjny się już zaczął i kibice już jeżdżą za naszą kadrą po świecie, zaczęli od chińskiego Ningbo. Natomiast no, wiemy, jak entuzjastyczni są fanatycy polskiej siatkówki. Wiemy, jak to wygląda na spotkaniach w polskich halach i z pewnością możemy cieszyć się, że na tak wczesnym etapie nasza kadra może już zaznać tych wszystkich emocji związanych z naszymi kibicami.
2: Zawsze najlepiej gra się przed własną publicznością i to nieważne, czy chodzi nam o siatkówkę klubową, czy o siatkówkę reprezentacyjną, jednak własne mury to jest bardzo duży przywilej. Wiadomo, że nie zawsze to też wychodzi na dobre zawodnikom, bo też zdarzają się i wtedy porażki, czy jakieś wpadki. Jeśli chodzi o sam zestaw tych drużyn, które będą mieli okazję Polacy podjąć w Gliwicach, to wydaje mi się, że to jest taki idealny turniej jeszcze, żeby jednak trochę potraktować go jako zawody takie na przetarcie przed tym najważniejszym jednak etapem naszego sezonu reprezentacyjnego. Mimo wszystko należy pamiętać, że też trener Nikola Grbić liczył na to, żeby właśnie do momentu, kiedy zakończy się ten turniej w Gliwicach, jadąc już na zmagania w turnieju w Stanach Zjednoczonych, być pewnym awansu do tej ósemki najlepszej w siatkarskiej Lidze Narodów. Jest to na pewno ważny aspekt, ale jeśli chodzi o same emocje, to wydaje mi się, że będzie to właśnie idealny moment, bo wiadomo też, że w tym czasie nie ma zbyt wielu momentów, żeby też obejrzeć naszych kadrowiczów. A jak wiadomo, trzeba też pamiętać o tym, że jednak najważniejszym, i to będę powtarzał w kółko, najważniejszym momentem będą same Mistrzostwa Europy, nie Liga Narodów. Oczywiście warto zająć w niej jakieś przyzwoite miejsce, najlepiej zakończone medalem, bo też warto wspomnieć, że Nikola Grbić jako trener naszej kadry jeszcze z żadnego turnieju nie wrócił bez jakiegokolwiek krążka. I trzeba tą na pewno passę, może nie tyle, że trzeba, ale warto by było podtrzymać, bo wiadomo, że tutaj zaraz wróci narracja, że musimy wszystko wygrywać albo musimy zawsze odnosić sukcesy. Dla mnie najważniejsze jest to, żeby na końcu na Mistrzostwach Europy być przygotowanym na tyle, żeby obronić ten tytuł i awansować na Igrzyska Olimpijskie do Los Angeles, bo jak wiadomo, właśnie triumf w Mistrzostwach Europy daje bezpośredni bilet na Igrzyska Olimpijskie, które za dwa lata odbędą się w Stanach Zjednoczonych.
3: Powiedziałeś o tym, że zawsze najlepiej gra się przed własną publicznością. Ja bym chciał jeszcze tutaj jedną kwestię podjąć. Wydaje mi się, że zawsze najgorzej gra się przed polską publicznością, nie będąc reprezentacją Polski. Jest tu jeszcze kolejna sprawa, że w końcu będziemy mieli miłą okazję zobaczyć wypełnione trybuny, które raczej w innych krajach są rzadkością, ewentualnie na poszczególnych meczach się zdarzają, a tutaj raczej będziemy mieli praktycznie na każdym meczu komplet, na meczach reprezentacji Polski to już na pewno i ten komplet będzie wypełniony po brzegi. Najlepiej jakby te hale były znacznie większe, bo i tak byśmy byli w stanie to zapełnić.
2: Wiadomo, wspominamy też niedawno zakończone zmagania w Final Four siatkarskiej Ligi Mistrzów i mimo tego, że właśnie były one rozgrywane we Włoszech, to w meczach półfinałowych i nawet w meczu o trzecie miejsce, wiadomo, na finale trochę więcej tych zawodników było, ale też ta frekwencja nie była stuprocentowa, no to właśnie ta kwestia właśnie publiczności, jest trochę zapominanym aspektem, a wiadomo też, że trzeba pamiętać, że kolejne, zarówno Mistrzostwa Świata, oprócz tych kolejnych, którymi będziemy gospodarzami, czy też przede wszystkim właśnie zmagania w ligach, w Lidze Narodów, to są raczej turnieje, które docelowo będą szły w kierunku raczej w kierunku azjatyckim, w kierunku amerykańskim, w takich miejscach, w których jeszcze siatkówka jest mniej znana. Ciężko ocenić, jak to w końcowym rozrachunku wyjdzie, no ale na razie okazuje się, że jeśli oglądamy te transmisje, tak jak w tym, podczas tego pierwszego turnieju w Chinach, no to ta frekwencja i obecność kibiców na trybunach nie jest taką rzeczą oczywistą. Trochę szkoda, bo wiadomo, że są miejsca na siatkówkę, które naprawdę można i bardzo fajnie by było odwiedzić. Takie jak właśnie Polska. Myślę, że w każdej hali w naszym kraju nie byłoby problemu, żeby wypełnić halę, jeśli grałaby nasza kadra. W innych miejscach, zarówno w Europie, jak i na świecie, mógłby być z tym problem.
1: Wracając już do naszej reprezentacji i personali, które niedługo już prawdopodobnie poznamy, a więc zawodników, którzy przyjadą do Gliwic i będą reprezentować biało-czerwone barwy. W niedzielę mieliśmy dostać według przeglądu sportowego właśnie kadrę 14-osobową, którą trener Nikola Grbić zabierze razem ze sobą do Gliwic. Mamy już poniedziałek, godzinę 19:30 niemalże, a nadal nazwisk nie ma, a więc możliwe, że serbski szkoleniowiec nadal myśli, jak to wszystko poukładać. Na pewno będą też zawodnicy, którzy w Chinach reprezentowali nasz kraj i będą też grać w Gliwicach, ponieważ no, prawdopodobnie trener Nikola Grbić będzie chciał im się przyjrzeć nieco bardziej. Michał, w jakie nazwiska byś strzelał?
3: Jeśli chodzi o te nazwiska, które będą się powtarzać, myślę, że tutaj kwestia na ataku. Możemy tutaj zobaczyć jakieś powtórki. Na środku też życzyłbym sobie Bartłomieja Lemańskiego po raz kolejny zobaczyć. Jeśli chodzi o libero, zmieniłbym chyba Jakuba Ciunajtisa i dał możliwość pokazania się przykładowo Bartoszowi Fijałkowi. A jeśli chodzi o rozegranie, skoro Janek Firlej wystąpił w Chinach, to obstawiałbym, że Marcin Komenda teraz będzie lekko wykorzystany. Pytanie jeszcze, w jakiej jest formie zdrowotnej i czy chcemy go jeszcze oszczędzać.
2: Ale trener Grbić też chyba w wywiadzie niedawnym, nie pamiętam, czy to był przegląd sportowy, czy TVP Sport, to też potwierdzał, że raczej to właśnie Komi będzie tym wyborem i zmieni on właśnie Firleja, nadal Marcel Bakaj będzie tym jego backupem, a jeśli chodzi o pierwszego rozgrywającego, to będzie właśnie Marcin Komenda. Dla naszego rozgrywającego z Bogdanki Luk Lublin to wiadomo, że jest to na pewno ważny aspekt, ale tak jak mówię, na razie to nie jest jeszcze etap, w którym bym się przywiązywał do jakichkolwiek nazwisk, bo jeszcze wiele może się zmienić. Jeśli chodzi o przyjęcie też, bo Michał tutaj zaczął tą wyliczankę, to pamiętajmy też, że w tym turnieju w Gliwicach nie zobaczymy raczej jeszcze, to znaczy na pewno nie zobaczymy Wilfredo Leona, nie zobaczymy Tomasza Fornala, oni raczej dołączą dopiero w Stanach Zjednoczonych.
3: Musimy pamiętać o tym, że drużyny, z którymi będziemy się mierzyć w Gliwicach, to jednak nie jest ta czołówka w INL-u w tym sezonie i mamy tą możliwość trochę wrzucenia na mniejsze obroty i testowania sobie, tak jak Ignacy wspominał na początku. To jest etap, w którym trzeba zdobywać punkty, trzeba walczyć o to, żeby nie spadać na jakieś niższe pozycje, utrzymywać te swoje pozycje, ale jednak możemy sobie pozwolić na to, żeby ten pierwszy skład jeszcze nie był finalizowany i dalej mamy możliwość sprawdzania sobie poszczególnych nazwisk i poszczególnych połączeń, bo to też jest istotne, żeby sprawdzać, czy jakiś konkretny zawodnik ma lepsze zgranie z jakimś rozgrywającym i na wszelki wypadek później sobie wykorzystywać to w tych meczach już znaczących. Mamy teraz taką możliwość, tym bardziej przed własną publicznością, to myślę, że każdy z tych zawodników będzie chciał wystąpić, zwłaszcza ci, którzy jeszcze nie mieli okazji w tej reprezentacji Polski rozegrać choćby meczu.
1: Jeśli chodzi o te problemy zdrowotne, trener Nikola Grbić właśnie w rozmowie z przeglądem sportowym zaznaczał, że musi zobaczyć, co dzieje się z Arturem Szarpukiem, Mikołajem Sawickim czy Kevinem Sasakiem. To jest trójka zawodników, którzy nadal zmagają się z jakimiś urazami, więc mogłoby nam to sugerować, że byli właśnie w głowie trenera Grbicie się, jeśli chodzi o turniej w Gliwicach. Natomiast powołując się na to samo źródło, wspominałeś o Wilfredo Leonie czy Tomaszu Fornalu, jeśli dobrze pamiętam, a właśnie oni oraz Kamil Semeniuk, a także Jakub Kochanowski są podobno brani pod uwagę, jeśli chodzi o turniej VNL, a więc no zobaczymy, może akurat w Gliwicach jedna z tych mocniejszych szóstek będzie w stanie się zaprezentować.
2: Wydaje mi się, że może tak być. Któreś z tych nazwisk możemy zobaczyć, ale na pewno nie wszystkich. Wydaje mi się, że to będzie raczej taka rotacja pomiędzy, że jeden wypadnie, drugi wejdzie, nic więcej. To nie będzie taka szóstka wyjściowa, czy nawet wydaje mi się, że raczej w porównaniu do tego turnieju ostatniego to raczej będą takie uzupełnienia, czy różne eksperymenty na pozycjach, które mają ewentualnie pozwolić trenerowi Grbiciowi patrzenie na to, co może jeszcze zafunkcjonować, jakie elementy, czy jakie współprace pomiędzy czy rozegraniem i przyjęciem, czy właśnie atakiem i rozegraniem mogą wypalić ewentualnie w przypadku jakichś odpukać kontuzji.
1: No i właśnie te zmiany w składzie od tego roku w Lidze Narodów przepisy pozwalają na rozwiązanie zmian kadr meczowych, jeśli chodzi o poszczególne spotkania. Trener Nikola Grbici nie musi z powołanej czternastki wybierać zawodników, którzy będą grali w Gliwicach, a reszta będzie się tylko przeglądać. On może to zmieniać z pojedynku na pojedynek, z meczu na mecz, ze spotkania na spotkanie. I rzeczywiście, Michał, to może pozwolić trenerowi Nikoli Grbiciowi, aby troszeczkę, mówiąc ponownie kolokwialnie, zaszaleć, jeśli chodzi o te powołania na turniej w Gliwicach.
3: Tym bardziej, że wszyscy są pod ręką. To jest turniej w Polsce. Nie każda reprezentacja ma taką możliwość, że będzie rozgrywać w zasadzie kilkadziesiąt, czy no maksymalnie kilkaset kilometrów od swojej bazy treningowej, więc to będzie na pewno bardzo duży atut naszej reprezentacji, że te zmiany mogą się pojawić i jestem przekonany, że tych zmian będzie na pewno dużo.
1: Pomiędzy Spałą a Gliwicami jest około 215 km, a więc możliwe, że trener Nikola Grbić powie po prostu, że wszyscy mogą grać i tylko będę wyzwaniał do zawodników, którzy mają przyjechać do Gliwic. Oczywiście mówiąc trochę żartobliwie, kolejna przerwa przed nami i już za moment ponownie wracamy z siatkówką do Państwa.
0: Po drugiej stronie siatki. Autopromocja.
4: Warto wsłuchać się w dźwięki, które brzmią w Polsce. Najlepszą polską muzykę odnajdziecie w polskich nagraniach. Opola nie daj się im. Premiery, debiuty, utwory sprzed lat oraz spotkania z polskimi artystami. Na wspólne słuchanie polskiej muzyki zapraszam już dzisiaj o 20:00. Tomek Kowalewicz, do usłyszenia.

0: drugiej stronie siatki.
1: Już ostatnie minuty z siatkówką na antenie Akademickiego Radia Centrum na 98,2 FM i wracamy jeszcze do rozgrywek Plus Ligi. Mówiliśmy przed chwilą o tym, jaką kadrę może wybrać trener Nikola Grbić na zbliżający się turniej Ligi Narodów w Gliwicach. Natomiast teraz powiemy sobie o tym, co wydarzy się po tej fazie reprezentacyjnej. Pierwsza kolejka sezonu ligowego Plus Ligi 2026-27 zaplanowana na 16-18 października, a więc szybko licząc, lekko ponad 3 tygodnie wolnego dostaną zawodnicy, którzy będą wracali z rozgrywek kadrowych. Michał, dużo, mało, wystarczająco.
2: Wolnego to chyba niekoniecznie od klubu, tylko od ewentualnego od kadry, tak, grania oficjalnego, bo wydaje mi się, że jeszcze patrząc na to, ile sparingów i ile turniejów ewentualnie przedsezonowych, czy w ogóle sam fakt tego, jak będą postrzegali też tą absencję trenerzy klubowi, no to wydaje mi się, że tego czasu będzie mniej.
3: No ja spodziewam się, że zawodnicy, którzy będą grać w tym ostatnim turnieju z reprezentacją Polski, będą mieli jakieś 2-3 dni wolnego na powrót do swojego domu, przepakowanie walizek i spakowanie się na jakiś turniej przedsezonowy, a już na pewno na swoje hale treningowe, i to ciężko powiedzieć, że będzie to odpoczynek po sezonie reprezentacyjnym, tylko czas na przetransportowanie się z jednego miejsca do drugiego, więc tutaj możemy mówić, że to 3 tygodnie, ale to są trzy, tak jak Ignacy wspomniał, to są 3 tygodnie od zakończenia do rozpoczęcia nowego sezonu, a trzeba jeszcze mieć ten okres na przygotowanie się do tego sezonu i często zgranie się z nową ekipą, do której się dołączyło. Wydaje mi się, że niestety, ale odpoczywać zawodnicy będą już w trakcie przygotowań do sezonu, a nie między sezonami.
1: Dobrze, tak. Oczywiście jeśli chodzi o pełne zestawienia, wiadomo, mistrz zagra z Beniaminkiem, a więc Aluron CMC i Warta Zawiercie GKS Katowice. Spoglądam na lubelskie drużyny. Bogdanka Luk Lublin w pierwszym pojedynku zagra z Zaksu Kędzierzyn Koźle, a HKS Chełm z Kuprum Stilon Gorzów Wielkopolski.
2: Szkoda, że na wyjeździe. Wydaje mi się, że jednak fajniej by było rozpocząć ten sezon w przypadku Bogdanki Luk Lublin w hali Globus. Ale wiadomo, że jeszcze będą pewnie okazje przedsezonowe, czyli Bogdanka Cup imienia Tomasza Wójtowicza. No jednak wydaje mi się, że mogliśmy trafić gorzej, jeśli chodzi o otwarcie tego sezonu. Zaksa, biorąc pod uwagę też jakie ruchy na rynku poczyniła i ewentualnie jeszcze może poczynić, no to będzie na pewno ciekawy pojedynek, bo zawsze z Zaksą gra się trudno. A jeśli chodzi o Chełm, no to tutaj moim zdaniem, jeśli w ogóle będziemy mówili o jakichś tematach związanych w ogóle z siatkówką, bo trzeba też pamiętać, że tutaj ciągle dopływają i napływają do nas informacje o tym, że Chełm ma duże problemy finansowe i idzie to w bardzo złym kierunku, i żeby się nie okazało, że drugi sezon z rzędu Spadkowicz będzie raczej wybierany albo sam siebie wybierze przy zielonym stoliku przez brak finansów na to, żeby dalej występować w naszej siatkarskiej plus lidze, jeszcze plus lidze. No ale mimo wszystko wiadomo, że tutaj będzie ciekawie.
3: Jeśli chodzi o ten mecz Chełm-Gorzów, moim zdaniem to są mecze, które Chełm musi wygrywać, żeby w plus lidze się utrzymać. Wydaje mi się, że to będzie lepszy sezon, jeśli uda się jakoś zorganizować dodatkowe środki i to właśnie finanse nie będą problemem ekipy z Chełma, a jedynie kwestie sportowe. Więc bardzo mocno liczę na to, że właśnie w takich meczach będzie Chełm punktować i spodziewam się, że patrząc na to, jakie składy będziemy mieli w tym roku, to jednak Chełm powinien ten mecz wygrać i tak przewiduję już w tym momencie. Jest jeszcze kawał czasu do rozpoczęcia sezonu, a jednak spodziewam się, że to Chełm będzie górą.
2: I jeśli chodzi o mecz, który chyba będzie meczem tej kolejki, która otworzy właśnie nasz sezon, to ja bym wskazywał mecz PGE Projekt Warszawa Indykpol AZS Olsztyn. To jest moim zdaniem pod względem potencjału spotkanie dwóch zespołów, które mogą rzeczywiście ze sobą powalczyć. O resztę spotkań na pewno też bym się nie martwił. Jestem jedynie ciekawy, jak na przykład właśnie na tle Mistrza Polski zaprezentuje się GKS Katowice.
3: Słabo.
1: Ja chciałem jeszcze podjąć jedną rzecz, nie na temat GKS-u Katowice, natomiast tego, że Aluron CMC Warta Zawiercie zostaje w Zawierciu na fazę zasadniczą, natomiast trzy spotkania właśnie z tej kampanii zostaną rozegrane w Sosnowcu z projektem, z Bogdanką Luk Lublin oraz Asseco Resowią Rzeszów. Mi osobiście trochę zgrzyta, żeby drużyna, która jest na takim poziomie, grała mecze raz tutaj, a raz tutaj.
2: To jest, wiesz, no trochę takie pewnego rodzaju kombinowanie. Trzeba też pamiętać, że oprócz tego, że Aluron będzie grał swoje mecze, te trzy wspomniane w Sosnowcu,

0: no można powiedzieć, nawet nie lekko, tylko szkolną w Zawierciu, a tą halą Sosnowiec. My z panem Michałem byliśmy w Sosnowcu. Jest to sympatyczna hala akurat do grania. Nie przeszkadza nam ona, a Michał też chyba miał okazję być w Zawierciu, tam stricte w tej hali, to tam już trochę miejsca jest mniej, żeby w ogóle cokolwiek, jakieś ruchy medialne robić.
1: Jest plus tego rozwiązania jest taki, że ta hala nie jest jakoś znacząco oddalona. Jest to na pewno mniej komfortowe dla kibiców Zawiercia, żeby jednak przejeżdżać okolice 40 km na mecz domowy, ale z drugiej strony to nie jest jeszcze jakaś aż tak zawrotna odległość, żeby to najbardziej zagorzałym fanom przeszkadzało w tym, żeby uczestniczyć w takim meczu. No niestety, chcąc nie chcąc, trzeba takie ruchy wykonać, żeby też kibice mogli się pomieścić na tym meczu, bo pomimo tych 40 km, no to kibice z Zawiercia na pewno przyjadą, kibice z Sosnowca też bardzo chętnie będą odwiedzać tą halę, więc problemów z wypełnieniem hali na pewno tam nie będzie na tych meczach najważniejszych, a te mecze będą właśnie w Sosnowcu się odbywać.
0: A wydaje mi się, że też raczej klub nie będzie utrudniał kibicom ewentualnego przejazdu, kwestia wynajęcia autokaru i po prostu wynajęcia dwóch, trzech autokarów dla grup kibicowskich to nie jest problem na tym poziomie. Wydaje mi się, że nawet jest to może nie opłacalne, ale realne do zrealizowania, więc tutaj widziałem gorsze przypadki, że nawet niektóre kluby dojeżdżały z dalszych odległości na mecze swoich drużyn, więc raczej bym było to spokojne.
2: Jeśli chodzi o kolejne fakty, ciekawostki związane z kalendarium naszej polskiej siatkówki, wiemy już chyba, kiedy wstępnie będzie odbywał się turniej Final Four Pucharu Polski, ponieważ wolny został weekend styczniowy, 23-24 stycznia, a więc prawdopodobnie wtedy Tauron Puchar Polski Final Four tych rozgrywek będzie miał miejsce.
0: Nie podoba mi się ta data. Nie podoba mi się ta data, moim zdaniem. Oczywiście to jest kwestia przespania pewnego okresu, ale jednak dla mnie, jednak patrząc na to, że w poprzednich latach Puchar Polski czy się odbywał w marcu, czy już w kwietniu, to była lepsza data, bo było cieplej, było przyjemniej, a patrząc na to, jakie temperatury też były w zeszłym roku w okolicach stycznia, lutego, to jestem trochę niepocieszony tym terminem, bo patrząc na to, na ten aspekt stricte turystyczny nawet, no to nie da się ani pochodzić, ani podzwiedzać, tylko trzeba po prostu hala i z powrotem do domu. To jest jednak trochę przestrzelony temat, a też wydaje mi się, że jeśli dodamy do tego oczywiście zmagania naszych pucharowiczów, to tutaj będzie bardzo w tym okresie styczniowo, styczeń, luty i później jeszcze marzec, to będzie bardzo napięty terminarz dla tych drużyn, które walczą o coś w Europie.
1: No tak jak Lublin miał sytuację w tym sezonie, że na Puchar Polski przyjechał w zasadzie bezpośrednio z meczów Ligi Mistrzów i prawdopodobnie podobnie będzie wyglądać to w tym roku. Nie jest to nic przyjemnego dla potencjalnych kibiców, którzy chcą wspierać swoją drużynę, ale także dla klubu i zawodników, którzy w zasadzie z jednej poważnej imprezy bezpośrednio muszą przyjechać na drugą i ta kwestia regeneracji, która jest niezwykle istotna w tak długich sezonach i patrząc jeszcze z perspektywy reprezentantów Polski, no to jest to duży problem i spore wyzwanie przed trenerami przygotowania motorycznego i całymi sztabami klubów, żeby tych zawodników utrzymać na tej najwyższej formie.
0: Przypomnijmy właśnie, że wtedy zaczęły się te większe problemy zdrowotne Bogdanki Luk-Lublin po Pucharze Polski. To natężenie jest niebezpieczne dla zdrowia.
2: No właśnie, a propos tego terminarza natężenia. Pierwszy weekend fazy zasadniczej zaplanowany na 16-18 października. Końcówka, a więc ostatni mecz finałowy odbyłby się 11 maja, a więc jest to 7 miesięcy grania, a już wstępnie zaplanowane zostały 4 kolejki, które miałyby rozegrać się w środku tygodnia. 2., 4., 8. i 18. Czyli dla drużyn, które grają w pucharach, dochodzą jeszcze właśnie wyjazdy międzynarodowe, więc tak naprawdę przez, myślę, 4-5 miesięcy z rzędu grali oni by 3 mecze w tygodniu.
0: No ciekawy jestem, czy jeszcze jakaś drużyna z Polski, wiadomo, raczej to nie wystąpi, patrząc na to, co się działo w tym roku, ale czy na przykład Zawiercie będzie chciało pojechać na klubowe Mistrzostwa Świata. To jest kolejny też właśnie element kalendarza, który może dołączyć do ewentualnie dla Zawiercia. No, mało czasu, a dużo grania przed nami.
2: No i przed nami tak

0: Że koniec naszej audycji, ponieważ zbliża się już godzina 20, a więc po drugiej stronie siatki kończy swój byt dzisiaj na antenie Akademickiego Radia Centrum. Oczywiście zapraszamy za tydzień na ostatnie wydanie naszej audycji w tym sezonie. A dzisiaj z Państwem byli Ignacy Chodowski.
1: Dziękuję bardzo, dobranoc.
0: Michał Chrapowicki.
2: Bajajajo.
0: Oczywiście również i moja osoba Bartłomiej Płoszaj. Zostańcie także na antenie Akademickiego Radia Centrum o godzinie 20. Oczywiście Tomek Kowalewicz i polskie nagrania, a więc z pewnością jest na co czekać. Ja z Państwem żegnam się. Dobranoc i do usłyszenia.
3: Po drugiej stronie siatki.

0: Jeśli powstanie zespół, który będzie się krótko strzygł i cicho grał, będzie rewelacja.
1: Właściwie mówili, że to nie rokowisko, ale rykowisko. A że trochę pokrzyczeli, to i dobrze.
0: Zespół Republika wystąpił na Torwarze. Było fajnie. Gdyby tak jeszcze dało się zrozumieć solistę.
2: Polskie nagrania. W każdy poniedziałek o 20:00. Zaprasza Tomek Kowalewicz.

Jakaż to jest piękna opowieść relacji ojca z synem, opowieść, którą nam tak przecudnie napisał Skubas, a teraz także wyśpiewał, i to właśnie Skubas rozpoczyna dzisiejsze spotkanie z polskimi nagraniami. Dobry wieczór, dzień dobry. Pierwszy raz tego lata, Tomek Kowalewicz, do godziny 22 zapraszam, zachęcając utworami polskimi, pięknymi, które będą rozbrzmiewać na antenie Radio Centrum. Na skąd ten Skubas? No z opowieści, z kalendarza, bo przecież jutro 23 czerwca, jeśli ja czegoś nie pokryłem, kręciłem i dobrze sprawdziłem, to jutro obchodzimy Dzień Ojca, a Dzień Ojca trzeba święcić i trzeba pamiętać o swoich tatach. I ci ojcowie dzisiaj w polskich nagraniach trochę wybrzmiewać będą, nie tylko w takich relacjach pięknych opowiedzianych przez Skubasa. Kilka razy ten tata w różnych konfiguracjach, także i z lekkim przymrużeniem oka w dzisiejszej audycji na pewno się pojawi, i to już w niedalekiej przyszłości. Zresztą Skubas już tę relację na swój sposób i tę opowieść na swoją intuicję rozpoczął. No a dzisiaj także odnotujemy kilka ważnych faktów, chociażby taki, że wczoraj swoje 67. urodziny obchodził Marek Raduli, świetny gitarzysta, kojarzony no pewnie w pierwszej kolejności przez wielu fanów, kojarzony z budką Suflera, ale przecież pamiętajmy, że to także i TSA, Banda i Wanda, Bajm, Tadeusz Nalepa, Półbuty, Pierre Kwadrat, Laboratorium ostatnio, także działalność solowa, zespoły, które lubują się w graniu Pink Floydów, to także ostatnio pojawianie się także na scenie z Krzysztofem Cugowskim, no fenomenalny muzyk, świetny instrumentalista, którego gitara w naszych życiach gra od dawien dawna i życzyłbym sobie, żeby ciągle jeszcze grywała, grała i tworzyła nowe rzeczy. Zresztą chyba należy tak to interpretować, że tak będzie, bo niedawno pojawiła się informacja, że Marek Raduli niedługo upublikuje swój nowy solowy album Raduli Reminiscencje. Jednego utworu z tej płyty posłuchamy sobie na koniec naszego spotkania, ale już teraz także Marek Raduli pojawia się w polskich nagraniach, no bo to będzie przepiękna jakaś taka, nie chcę mówić bitwa, bo to byłoby zła opowieść, ale jakaś taka rywalizacja, czy też konkurencja między gitarami w kompozycji Next. Proszę się w to słuchać, cieszyć się meksykańskim symbolem szczęścia, bo to właśnie z tego albumu pochodzi ta kompozycja. To był rok 1996.

No coś pięknego. Marek Raduli, utwór Next, meksykański symbol szczęścia. 30 lat temu ta płyta miała premierę, a jak to cudownie brzmi mimo upływu lat. Wracajmy do tej płyty jak najczęściej. My dzisiaj jeszcze z Markiem Radulim się spotkamy pod koniec audycji, ale to już będą brzmienia bardziej współczesne, choć te przecież lata 90. wcale takie odległe nie są. Ale pozostańmy jeszcze przy brzmieniach gitarowych. Tym razem zadba o nie Krzysiek Zalewski, który co prawda nie wydaje żadnego nowego albumu, ale przypomina, że całkiem niedawno nagrał płytę z głowy i z tej głowy jeszcze wyrzuca kilka dźwięków. Zaproponował kolejny singiel, ale przy okazji tej propozycji pojawiła się także bonusowa rzecz dla fanów. Otóż do wersji cyfrowej dołączono niemal cały koncert promujący płytę z głowy. Nie ma tam tylko utworów z tego krążka, ale oczywiście dużo ich się znalazło. My posłuchamy dwóch kompozycji teraz, a do koncertu jeszcze, podobnie jak z Markiem Radulim, pod koniec audycji wrócimy. Pierwsza propozycja pochodzi z repertuaru Lennego Krawica. Are You Gonna Go My Way? Krzysiek Zalewski grał tą piosenkę na występach, zagra za chwilę w polskich nagraniach, a potem jeszcze piosenka o mamie. No, bo nie tylko tata dzisiaj rządzi w polskich nagraniach, do mamy też wracać na momenty będziemy. Akurat utwór Mamo pochodzi z płyty z głowy, więc pewna pierwsza taka nasza część opowieści zamknie się w tych dwóch utworach.

Krzysiek Zalewski, wersja koncertowa, ta trafiła na album z głowy od kilku dni, także i w cyfrowym świecie można słuchać tych utworów, tego koncertu, który Krzysiek powtarzał przez kilka wieczorów, promując swój ostatni studyjny album. A na radiowych zegarach już 21 minut po godzinie 20. Ostatni utwór Krzyśka poświęcony był mamie, no więc przy tych rodzicielskich klimatach pozostaniemy jeszcze na chwil kilka. Wszystko za sprawą tym razem Agnieszki Olszewskiej-Kaczmarek, songwriterki, która kryje się za pseudonimem, za projektem Back to the Ocean. Tego projektu już słuchaliśmy wielokrotnie na przestrzeni kilkunastu lat w polskich nagraniach. No i dzisiaj Agnieszka powraca z nowym utworem, a ten wątek rodzicielski związany jest z tym, że utwór Keep Me From Falling, który za chwilę rozbrzmiewać będzie na naszej antenie, jest utworem wyjątkowym dla autorki, ponieważ powstał po to, by wyrazić miłość do córki. To jest takie duchowe połączenie i poszukiwanie najgłębszych zakamarków duszy. Pięknie to wszystko wyszło. Dodatkowym smaczkiem tej piosenki jest fakt, że gościnnie zaśpiewał Adam Wolski z zespołu Golden Life. Całość zrealizował Filip Wolski, prywatnie syn Adama. Efekt końcowy za chwilę przed wami, a potem chciałbym jeszcze zaprezentować wam utwór, chyba pierwszy, jaki w ogóle pojawił się w polskich nagraniach, a który rozpoczął takie nasze co kilkuletnie spotkania z projektem Back to the Ocean. Kawał porządnego, pięknego, dobrego grania. Trzymam za Agnieszkę Olszewską-Kaczmarek kciuki zawsze i wszędzie i cieszę się, że czasami podrzuca takie piękne rzeczy.

Yes, You Are The Sun i ten głęboki głos Agnieszki Olszewskiej-Kaczmarek, projekt Back to the Ocean. Nie do pomylenia z żadnym innym głosem. Agnieszka powróciła z nowym utworem. Czy powróci z całą płytą? Kto wie? Jeśli tak się stanie, to na pewno ta płyta także w polskich nagraniach będzie miała swoje kilka minut. 29 natomiast minut pozostaje do godziny 21. Polskie nagrania cały czas trwają. Wspominałem na samym początku, że oprócz wątków rodzicielskich będą też, znaczy no właśnie rodzicielskie, ale oprócz tych matczynych będą też wątki związane z Dniem Ojca zbliżającym się wielkimi krokami. 23 czerwca to już za kilka godzin. W związku z tym wybrałem kilka utworów, które tak bardzo nienachalnie świetnie odnajdą się dzisiaj przed zbliżającą się datą, którą wspomniałem. A myśląc o piosenkach, w pierwszej kolejności od razu wiedziałem, że posłuchamy Marceliny, bo piosenka Tatku sprzed kilkunastu lat jest przepiękną opowieścią o tacie, za którym się tęskni i którego brakuje. No smutna to opowieść, ale jednocześnie bardzo zapadająca w pamięć. Skoro jesteśmy przy takich smutnych historiach, to też obok zestawiłem Normalsów z utworem List do Ojca, bo tę piosenkę, tę drugą w kolejności można interpretować w dwojaki sposób. Jeden to dosłowny, a drugi jednak przez pryzmat biblijny, bo przypomnę, że płyta Dekalog, czyli Piekło muzykantów, to była płyta opowiadająca o 10 przykazaniach, a inny album Soliloquium też odnosił się do wątków religijnych. Więc proszę samemu sobie zinterpretować List do Ojca, ale wcześniej powzruszać się trochę przy pięknym Tatku od Marceliny.

Niepostrzeżenie album Dekalog, czyli Piekło Muzykantów, skończył w tym roku 20 lat. List do ojca, właśnie z tej płyty pochodzi interpretacja muzyczna i bardzo swobodna jednego z 10 przykazań boskich. Wcześniej Marcelina, chyba bardziej przyziemny utwór, choć też unoszący się bardzo w powietrzu i w niebie, Tatku, wspomnienie, zresztą biograficzna opowieść Marceliny. 20 minut pozostaje do godziny 21:00, to przy Tatach jeszcze na moment zostaniemy, ale w zupełnie innej narracji, w innym klimacie. Nie wiem, czy z przymrużeniem oka, na pewno trochę luźniej. Najpierw Szambo i Muniek, czyli tata, taka swobodna punkowa opowieść o tacie, który nie wraca z roboty, choć głębsza jest oczywiście opowieść mimo swobodnego rytmu. Głębsza jest ta opowieść tekstowa, a potem mocny w wymowie tata dealera od Kazika na żywo. Kilka tygodni temu słuchaliśmy wersji problemowej zespołu Problem hip-hopowego. Dzisiaj posłuchajmy wersji oryginalnej z 95 roku. No to co? To jeszcze o tatach w końcu przypomnę. Jutro 23 czerwca, Dzień Ojca. No to świętujemy.

Lecą te lata niesamowicie. Tata Dilera, Kazik na żywo. 30 lat minęło od nagrania tej piosenki, 1995 rok. Trochę młodszy jest tata od Szambu i Muńka, ale to też ciągle już numery, które klasyfikujemy jako te starsze. O tacie słów kilka, o ojcu w różnych konfiguracjach, w różnych historiach, niekoniecznie tylko tych wzruszających czy przejmujących. Tak szykujemy się do Dnia Ojca, 23 czerwca, czyli już całkiem niedługo, bo za kilka godzin. 10 minut pozostaje do godziny 21. No to teraz trochę zmieniając klimat, przechodzimy do zespołu, który no też w pewnym sensie miał w swoim składzie świetnego ojca rock'n'rolla. Myślę o Grzegorzu Markowskim, który kilka lat temu postanowił przejść na emeryturę. Już tylko obserwuje, co się z Perfektem dzieje. No dzieje się dużo, bo miejsce Markowskiego zastąpił Łukasz Drapała i całkiem nieźle Perfekt sobie radzi na scenach, kontynuując w pewien sposób tradycję, ale też i pisząc nową historię, bo czekamy na premierową płytę. Ta ma pojawić się podobno jeszcze w 2026 roku. Na pewno na tej płycie znajdzie się parodia Końca Świata. To jest najnowsza propozycja od Perfektu, autorem piosenki w wersji tekstu Radek Łukasiewicz. Podobno bardzo spodobała się wersja tekstowa muzykom. Nigdy z Radkiem nie współpracowali, ale być może od teraz już zaczną. No a potem Liczba Pi, czyli pierwszy numer, który został w ogóle zarejestrowany bez Grzegorza Markowskiego, ale właśnie z Łukaszem Drapału. A więc rock and rolla ciąg dalszy.

No i teraz każdy powinien odpowiedzieć sobie sam na pytanie, ile to jest liczba pi? No proszę, przynajmniej do czwartego miejsca po przecinku. 3,14 i 59 chyba. Pewnie się teraz wygłupiłem. Nieistotne, zespół Perfect z liczbą pi, a wcześniej także z parodią końca świata, czyli Łukasz Drapała jako osoba, która wchodzi w nowy rozdział tego zespołu, wchodzi w nowy, ponieważ szykuje się nowa płyta studyjna, no więc ta historia nie chce się ukończyć i może niech się nie kończy po prostu. 2 minuty pozostają do godziny 21:00, to teraz przejdziemy do klimatów typu Cold Wave, a takie klimaty serwuje Kurkus od 2 przynajmniej lat. Kurkus w polskich nagraniach już się pojawiła, bo to jest dziewczyna Kamila Kurkus, która stworzyła jednoosobowy projekt muzyczny. Jak się ma talent i potrafi grać na wielu instrumentach, to nie trzeba więcej współpracowników, żeby stworzyć ładne rzeczy. Kurkus Kamila ma już na koncie płytę Nowy Chaos. Teraz o innym chaosie pewnie zaśpiewa. Jakim, dokładnie nie wiem, bo płyta ma pojawić się dopiero jesienią 2026 roku, ale na pewno na tej płycie pojawi się piosenka o tym, żeby wyjść ze znanych schematów, żeby zacząć pewne rzeczy na nowo, nie patrząc na to, co wypada. I o tym za chwilę ten numer, a potem także Córka Komety. To posłuchajcie Kurkusowej i zobaczcie, czy przypadła wam do gustu.

Kamila Kurkus, czyli Kurkus, córka Komety, zapowiedź albumu, który wielkimi krokami nadchodzi. Jeszcze w tym roku powinien mieć swoją premierę. Druga płyta, Kurkus. 4 minuty po godzinie 21, a więc rozpoczęliśmy drugą godzinę polskich nagrań. No a jednym z pierwszych artystów, którzy w tej godzinie wystąpi, będzie Dawid Tyszkowski, człowiek o wielu twarzach, bo z jednej strony można kojarzyć go z takim bardzo delikatnym śpiewaniem i spokojnym graniem utworów, ale z drugiej zapowiedź winyla Chciałbym umrzeć z miłości każe sądzić, że jednak Dawid się rozkręca i też rock'n'rolla czuje. Zresztą z Błażejem Królem w szykowanym projekcie tego rock'n'rolla będzie bardzo, bardzo dużo, ale wyczuwam, że i na nadchodzącym albumie też nie zabraknie mocniejszych dźwięków. Lucy to jest kolejna zapowiedź, taka trochę ciemniejsza, trochę nawet bardziej nerwowa i filmowa wersja Tyszkowskiego, więc mocnych gitar nie będzie. W kościach już Tyszkowski pozwoli sobie na więcej szaleństwa. Dwa utwory bardzo premierowe.

No i kości zostały rzucone przez Dawida Tyszkowskiego. Dawid Tyszkowski zapowiada mini album Chciałbym umrzeć z miłości 2. Jaka będzie ta płyta? No już wiemy po kilku minutach, które pojawiły się w polskich nagraniach. Z przyjemnością posłuchamy więcej. A więcej też dostajemy od Bowskiej. Kilka tygodni temu miałem przyjemność zagrać kilka dźwięków z jej ostatniego studyjnego albumu. Okazuje się, że Bowska dorzuca jeszcze jeden kawałek w gratisie. Nie do tej płyty, ale zupełnie niezależnie nagrała koło Sankę. To jest bardzo poruszająca piosenka stworzona do animowanego filmu zatytułowanego Chłopiec na krańcach świata. Poruszający absolutnie numer. Myślę, że nie trzeba tutaj żadnego komentarza. Po prostu posłuchajmy.

Mówiłem, że bardzo przejmujące. Lullaby, kołysanka od Bowskiej do filmu, którego pewnie jeszcze będę miał okazję, który jeszcze będę miał okazję polecać niejednokrotnie. 16 minut po godzinie 21. To teraz przechodzimy do wokalisty, który zaskoczył nas w tym roku bardzo. Myślę o Baranowskim. Przez ostatnie lata serwował takie płyty, że każdy kolejny singiel trafiał do największych stacji radiowych, do prime time'ów i stawał się hiciorem na skalę krajową, no a w pewnym momencie Baranowski powiedział hola, hola, stop. Tym razem opowiem swoją historię w trochę bardziej szorstkich klimatach i trochę bardziej momentami nawet i brutalną. I tak z Baranowskiego przez V dostaliśmy Wojtka Baranowskiego przez W i jego waniliowy album, bardzo szczery, bardzo biograficzny, momentami trudny, ale jednocześnie zachwycający. Warto Baranowskiego zobaczyć na koncertach, bo ta opowieść cała szczera ma wiele barw, wiele wydźwięków, które momentami są zaskakujące. I ten Baranowski, o którym mówię od kilkudziesięciu sekund, teraz także zaśpiewa znów kilka ważnych dźwięków, a przede wszystkim ważnych słów.

Tak piękne są pieniądze, sława, choć marne to waluty. Mamo na wszystkich kusi, a prawdziwe złoto jest w oczach ludzi. Patrz, fortuna płynie rzeką łez.

Takiego Wojtka Baranowskiego jeszcze nie znaliśmy. Od jakiegoś czasu poznajemy, bo Baranowski pokazuje swoje zupełnie inne, trochę to bardziej szorstkie oblicze. Uśmiech, a wcześniej młodość, utwory pochodzące z nadchodzącego, bardzo szczerego, solowego albumu Wojtka. No a my teraz przeniesiemy się w czasie do 1995 roku. Jak co tydzień wracamy do momentu, kiedy rodziło się Radio Centrum, a tym narodzinom towarzyszyły płyty będące swoistym soundtrackiem tego wydarzenia. Wśród albumów, które zgromadziliśmy w naszej przepastnej płytotece, znalazła się także płyta formacji Nieżywych Schabów, zespołu, który pewnie ma różne skojarzenia i pewnie przywołuje na myśl różne piosenki. My sięgamy do płyty Fantomas, czwartego już krążka w dyskografii, ale mam wrażenie, że pewnie najważniejszego, jeśli chodzi o zdobywanie popularności, bo to właśnie na tej płycie pojawiło się słynne Lato, dla niektórych ukochany, dla innych znienawidzony utwór. Ale u nas Lata w wersji piosenkowej nie będzie, choć bardzo by pasowało do pory roku, która przecież właśnie się zaczęła. Skupię się na innych piosenkach, które totalnie nie pasują do formacji Nieżywych Schabów, ale które przecież towarzyszyły tej płycie i nawet jeden z nich był singlem. Najpierw Gołe Baby. Utwór o gołych babach, co to dużo mówić. Co konkretnie autor miał na myśli, to już wam Olek Klepacz za chwilę wyłoży. Natomiast potem tytułowy numer z płyty Fantomas, utwór instrumentalny, który zamyka całe wydawnictwo i mam wrażenie, że to będą bardzo przyjemne 4 minuty. Godne na pewno Lata, które od kilkunastu godzin towarzyszy nam w Lublinie.

Piękna i w pewnym sensie bardzo niespodziewana podróż do 1995 roku, do czasów, kiedy zespół Formacja Nieżywych Schabów wydawał swój czwarty album, ale przede wszystkim też do czasów, kiedy rodziło się Radio Centrum. Formacja Nieżywych Schabów w takiej opinii szerokiej kojarzy się z zupełnie innymi brzmieniami, tym bardziej zależało mi, żeby przypomnieć te dwie kompozycje. Jedną instrumentalną, zatytułowaną tak jak płyta, czyli Fantomas, no i przegenialny singiel Gołe Baby, który aż tak bardzo kontrowersyjny, jakby sugerował tytuł, nie jest. Skoro przydarzyła nam się podróż do przeszłości, to jeszcze przy starszych nagraniach pozostaniemy, no nie aż tak odległych jak Formacja Nieżywych Schabów, ale wrócimy do płyty Z głowy Krzyśka Zalewskiego, która swoją premierę miała już dawno, dawno temu, a wracamy do tego krążka, ponieważ kilka dni temu pojawiła się uaktualniona wersja tego albumu. Uaktualniona, bo w wersji cyfrowej pojawiły się także nagrania koncertowe. Wcześniej można je było znaleźć na płytach winylowych, teraz już każdy może słuchać koncertu, który został zarejestrowany w ramach trasy Z głowy, ale nie tylko utwory z albumu Z głowy pojawiają się w zestawie tych piosenek. My posłuchamy bardzo odległych kompozycji z momentu, kiedy tak naprawdę Krzysiek dopiero stawiał pierwsze kroki, ale bardzo konsekwentnie stawiał na scenie. Początek, czyli piosenka Hymn męskiego grania, w opinii wielu najlepsza w historii wszystkich piosenek, jakie powstały, no a potem Miłość, Miłość, singiel, który mam wrażenie pozwolił Krzyśkowi przekroczyć pewien etap, no i wedrzeć się do umysłów szerszej publiczności. No to przenosimy się na scenę, Krzysiek Zalewski w roli głównej.

Wiecie co robić? Na całe gardło. Raz, dwa, trzy. Ja nie chcę iść pod wiatr. Głośno!

Chociaż Raduli Reminiscencje to jest dopiero zapowiedź kolejnego solowego albumu. A z tego albumu posłuchamy sobie Minaret Voice, utworu, który no, w pewnym kształcie już mogliście w przeszłości poznać. Na tej płycie to już będzie taka bardzo dopracowana, ostateczna wersja. Bardzo długa, ale jakże przyjemna i fantastyczna. Rock zderza się z jazzem, fenomenalne połączenie, które powinno wam dać dużo przyjemności. Pięknie dziękuję za dzisiejsze spotkanie. Zapraszam już jutro na poranną rozmowę Radia Centrum. Moim gościem będzie Michał Mikiciuk z klubu Graffiti, który nie tylko o klubie będzie opowiadać, ale wspomni także o trasach koncertowych z Offspringiem, z Kornem, trasach koncertowych, na które jeździł, bo był i kierowcą, i producentem tych koncertów. To będzie bardzo ciekawa opowieść. Serdecznie zapraszam jutro z samego rana. No i też oczywiście zapraszam jak zawsze na muzykę Introwertyka. Ta już za chwilę po polskich nagraniach. Jak zawsze poprowadzi ją Basia Repeć. Dobrej nocy, dobrego słuchania Marka Raduli. Tomek Kowalewicz. Cześć.

0: Akademickie Radio Centrum.
1: Słuchasz muzyki introwertyka w Akademickim Radio Centrum.

Człowiek czuje się bohatersko od samego słuchania. To Powerhouse, projekt producencki, którego charakterystyczną cechą jest tworzenie lub przerabianie utworów tak, by stały się dramatyczne, niczym zwiastuny filmów czy seriali. Tutaj z absolutnie fenomenalnym wsparciem Eivor, która na wokalu przekształcili naprawdę smutną piosenkę Radiohead w coś niesamowicie podniosłego i no i myślę, że w 100% kinowego. Jeszcze w takich klimatach soundtrackowych pozostaniemy, ale najpierw powiem dobry wieczór. To Barbara Repeć i audycja Muzyka Introwertyka w Akademickim Radiu Centrum. Dziś słyszymy się przedostatni raz przed wakacyjną przerwą, co oznacza, że zostało nam jeszcze no, to dzisiejsze niecałe już spotkanie i jeszcze to za tydzień. Trochę w bonusie, muszę przyznać. Cieszmy się tym, co mamy. Od dawna noszę ze sobą muzykę Woodkida i dziś w końcu znalazło się dla niej miejsce. Wiem, że są nowsze utwory, bo artysta ostatnio dziś dość aktywnie udziela się, jeśli chodzi o soundtracki do gier i tematów z nimi związanych. My dziś sięgamy po ścieżkę dźwiękową do Death Stranding. Jeśli nie znacie lub nie interesują was gry, to w niczym absolutnie nie przeszkadza. Muzykę i tak można słuchać, bo jest przepiękna i można się nią zachwycać i delektować w zupełnym oderwaniu od tego obrazu. To Woodkid.

Podobno dzisiejsza muzyka introwertyka jest tłem do nauki w trakcie sesji. No właśnie, bo jeszcze egzaminy trwają. Oczywiście jako muzyka introwertyka, jako całe Radiocentrum trzymamy bardzo mocno kciuki za wszystkich studentów i wszystkich, którzy zmagają się z wszelkiego rodzaju egzaminami. Oczywiście, że dacie radę i wszystko pójdzie pięknie, śpiewająco, bo jakżeby inaczej. Zwłaszcza przy takich dźwiękach Woodkid, -61 i To The Wilder. To ze ścieżki dźwiękowej do Death Stranding. Powiedziałam już o egzaminach, a po nich nastąpi czas tak zwanych akademickich wakacji i w tym czasie nie będziemy się słyszeć na antenie Radiocentrum. I mimo, że mamy dopiero czerwiec, chciałabym, żebyśmy teraz sobie wyobrazili, że mamy 1 sierpnia.

Dariusz już napisał na Facebooku muzyki introwertyka, że dzisiaj ciarki od samego początku. No, mam nadzieję, że też pozostaną do samego końca dzisiejszej audycji, która pewnie przekroczy 23, ale to chyba nikogo już nie zdziwi. Za nami też jeden z takich utworów, które myślę, że mogą zachwycić I Found, czyli utwór, który bez wątpienia już przeszedł do historii jako taka absolutnie przepiękna ballada. Tutaj w wersji serii, którą być może już znacie, Mahogany Sessions, nagranej wspólnie z chórem London Contemporary Voices, której chyba jeszcze bardziej zyskuje na wielkości i też chyba mocniej oddziałuje na słuchacza jeszcze bardziej niż oryginał. I to wykonanie przypomniało mi pewien festiwal i muzyka, który wraz z chórem wpadł kiedyś na szatański plan, o którym na pewno już nieraz opowiadałam, a który mimo upływu lat nie przestaje zadziwiać. Otóż ten artysta porwał z publiczności festiwalu jedną osobę, prowadził ją do sekretnego pokoju i tam, tylko dla niej, wykonywał jeden utwór ze swojego repertuaru. Kto to był? Co to za utwór? Zaraz wszystko będzie jasne.

Damien Rice. Strasznie dawno go nie było w muzyce Introvertyka, a to przecież bardzo szczególny artysta, który mimo, że gra niemal wyłącznie balladowo, potrafi oczarować, potrafi dotknąć muzyką w taki sposób, że się tego już nigdy nie zapomina. It takes a lot to know a man. To chyba jego takie opus magnum, ogromny utwór, nie tylko jeśli chodzi o długość, ale także konstrukcję, który pokazuje, że to nie tylko kolejny artysta folkowy, ale coś zupełnie niesamowitego. Bardzo żałuję, że nie udało mi się nigdy dotrzeć na jego koncert. Mam nadzieję, że jeszcze to się zmieni, chociaż od dłuższego czasu artysta milczy, przynajmniej artystycznie, ale wierzę, bardzo mocno wierzę, że jeszcze powróci. Często krytycy muzyczni wszelacy mówią, że oto Peter Milton Walsh powraca ze swoim zespołem The Apartments, ale jak kiedyś przeczytałam w jakimś artykule, oni nie wracają, bo tak naprawdę nigdy nie odeszli i nie przestali nagrywać od 1978 roku. Walsh wydał z zespołem nową płytę w zeszłym roku i myślę, że to nie będzie jego ostatnie słowo. Ale dziś wracamy sobie do roku 1995. Wtedy to powstało Akademickie Radiocentrum i wtedy The Apartments wydali swój trzeci album. To tylko taki mały przykład tego, jakim wspaniałym i niezwykle wrażliwym autorem i kompozytorem jest Peter Walsh, bo piosenki na tym albumie wciąż po latach robią to coś, wciąż mają taką absolutnie ponadczasową moc. To The Apartments.

Taka wersja doskonale znanego i też lubianego przez wielu słuchaczy muzyki introwertyka utworu o słynnym niebieskim prochowcu. To tegoroczne wydanie koncertowe Steve'a Hogartha, Live from Sala Sinopoli, ale to znowu jest muzyka, która brzmi naprawdę ponadczasowo. Od dawna też chcę dla was zagrać muzykę artystki ukrywającej się pod pseudonimem January, tylko tam literki troszkę poprzestawiane, musicie potem zobaczyć na playliście, jak to się pisze. I dziś w końcu nam się ta sztuka uda. January pochodzi z Ukrainy i zajmuje się szeroko pojętą alternatywą. I choć jej epka zeszłego roku o wdzięcznym tytule Ordinary Witchcraft to rzeczywiście takie bardzo zwyczajna magia, ale magia pięknych ballad. Jedna z nich już teraz na antenie Radia Centrum. Sing My Songs to January.

This was never meant for us. This was never meant for us.

Nie tak dawno słyszałam krytyczne głosy na temat albumu Future Quiet Moby'ego, ale ja nie mam zielonego pojęcia, skąd się one biorą, bo to kolejny album, na którym ten artysta po prostu rozwałkowuje słuchacza swoją muzyką i czyni to ze znanym mu urokiem. To artysta, który nie musi nikomu niczego udowadniać, ale tworzy, bo chce, bo czuje potrzebę, bo ma coś do powiedzenia i to jest naprawdę piękne i no i potrzebne nam wszystkim, tak myślę. Jeszcze na chwilę wracamy dziś do grania na żywo, tym razem bardzo, bardzo kameralnego.

Chyba po częstości pojawiania się tego coveru w audycji Muzyka Introwertyka można wywnioskować, że jest to jedna z najwspanialszych nowych wersji starych utworów, jakie można sobie wyobrazić. Symyl zrobił tutaj niezwykłą rzecz, taką lekką, może nieco bajkową piosenkę, zamienił w balladę o zupełnie innym ciężarze gatunkowym, w piosenkę o tęsknocie za drugim człowiekiem, za dotykiem, za obecnością, o poczuciu takiej dojmującej samotności, o nieustannym pragnieniu miłości. Od zeszłego tygodnia dużo mówimy w Radiocentrum o epidemii samotności, na jaką cierpi ostatnio świat, więc chyba nie ma przypadków. Już za chwilę uciekam, a na koniec dziś wybór trochę, myślę, kontrowersyjny. Nawet zapytałam mojego bardziej znającego temat muzyki popularnej kolegę, co tak naprawdę można sądzić o Olivii Rodrigo. Bo to ta dziewczyna ostatnio wydała nowy album i ja ten album z ciekawości przesłuchałam. Artystka chyba chce być kojarzona bardziej z alternatywą, ale wciąż z drugiej strony nagrywać bardzo popularne utwory. Czy to się w ogóle udaje? Tego nie wiem, ale ja jakoś tak mam dziwną słabość do tej artystki. I to jeszcze od czasów jej hitu Driver's License, piosenki, która mnie, muszę przyznać, wzruszyła. Choć nie z powodu złamanego serca, o której tam śpiewa artystka, ale z powodu tego tytułowego braku prawa jazdy. Możecie teraz sobie pomyśleć, że jestem jednak trochę bezduszna. Na swoją obronę mam to, że na pewno więcej jest tych, czy było tych ciekawych osób, które sięgnęły po jej muzykę od ostatniego razu, bo Rodrigo była widziana na scenie chociażby z Robertem Smithem, zresztą wokalista The Cure też się na tej jej nowej płycie udziela. My dziś nie sięgamy sobie jednak po piosenkę z jego udziałem, ale blisko, bo utwór na dziś ma tytuł The Cure. Dziękuję, dobrej nocy i do usłyszenia za tydzień. To będzie już nasze ostatnie spotkanie przed wakacyjną przerwą, więc obecność obowiązkowa.

0: Radiocentrum. Radiocentrum.
1: Kominiarz łapie się za guzik, gdy widzi mnie. Przez ramię pluje czarny kot.

Radio Centrum. Najwięcej rocka w mieście.

Przyszłość jest coraz bliżej, już prawie nadeszła, a razem z nią przychodzi strach. Nie bój się Boga, kochanie, nawet jeśli Go nie ma. Bóg czy szatan, nieważne, żaden strach to poemat, jest temat.